But I'm allowed to dress it up. I was never satisfied.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Thank you.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.

Despierta Dominguin Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji De Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I dla tych z Państwa, którzy śledzą cały ten ostatni okres audycji, mogło się wydawać, że jestem przy tym samym wykonawcą, czyli przy Rubén Blades, ale ten artysta ma tak bogate życie artystyczne i w ogóle twórcze, że no po pierwszej audycji stwierdziłem, że może zrobię drugą, ale po drugiej audycji się tak wkręciłem, że zrobiłem trzecią. Ale dzisiaj, proszę Państwa, znowu wracam z tym artystą, bo naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i dla tych, którzy śledzą muzykę, ten gatunek zwanym salsą, to jest to piękna metamorfoza tego artysty, wlotki i upadki, więc bardzo, ja osobiście bardzo się zaangażowałem w twórczości i zrozumienia jego zamiary. Zawsze miałem takie zdanie, że naprawdę jest taki muzykiem, który bardzo angażuje się społecznie sprawiedliwości na świecie. Okres, kiedy on walczył z apartheidem i przeciwko rasizmowi, zawsze dbał o, przynajmniej mówił o cierpieniach narodów pod płaszczykiem demokracji i tylko mi zabrakło obecności Kuby w tym jego wyłożenia kwestii polityczne, nawet pod względem tego, że jego mama była Kubanką, więc trochę tutaj właśnie analizując to, co zrobiłem do tej pory, co nagrałem do tej pory, nie pojawiła się w żadnym miejscu, tak nawet niekoniecznie w specjalnym miejscu Kuba, ale zobaczymy, bo do końca daleko. I przychodzę z kolejną

No i właśnie dla tych, którzy śledzą historię, można powiedzieć, można by było zadać pytanie, dlaczego w ogóle wrócili do siebie, skoro się rozstali z wielkim Hugiem. Ale mi się wydaje, że po fenomenalnych albumach z 77 Metiendo Mano, albo 78 Siembra, Canciones del Solar de los Aburridos, 81 i Blades i Willy Colón mocno się poróżnili. I tu jest najciekawsza rzecz. Inicjatorem ponownego spotkania był sam Rubén Blades. Sam kiedyś przyznał wprost, że to on zwrócił się do Sony w Nowym Jorku i forsował pomysł nagrania. Chciał również, mi się wydaje, że w pewnym sensie podziękować Willy Colonowi za rolę, jaką odegrał w jego karierze muzycznej, i to nie była mała rola. Kolejny utwór z tej płyty 95 roku, Tras la Tormenta, czyli po burzy, Desahucio, czyli po prostu eksmisja.

No i to nawiązując do sytuacji pomiędzy Rubén Blades i Willie Colón, to postanowili, oznacza to, nie postanowili, tylko Sony Records, Sony Music, ta wytwórnia, chciała nagrać tą płytę Trasla Tormenta jako czysto komercyjny ich pomysł. Zrób mi drugie Siembra, czyli powtórz mi ten sukces z tej płyty, i to nie było taka prosta rzecz. Kolejny utwór z tej płyty Tras la Tormenta, Homenaje a Hector Lavoe. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ten utwór nie jest kompozycją Rubena Bladesa, tylko jest kompozycja Willie Colon. To właściwie hołd Colona dla człowieka, z którym stworzył swój najsłynniejszy duet, Hector Lavoe. I przypominam sobie, że był jeden utwór El Cantante, który skomponował Rubén Blades, ale jednak bardzo mocno spopularyzował Hector Lavoe. I tutaj mamy utwór w hołdzie tego wokalisty. Homenaje a Hector Lavoe. En de Compasso Musica.

I jedna rzecz jest pewna, że te utwory z tego kresu, z tej płyty Tras la Tormenta są bardzo, ale to bardzo taneczne. Kolejny utwór nosi tytuł Todo o Nada, czyli wszystko albo nic. Ruben Blades mówi o wierze w siebie, determinacji i odmowie poddania się. W tekście pojawiają się bardzo charakterystyczne dla niego filozoficzne myśli. Porażka zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje próbować. Ja tak myślę, że czasami się poddajemy właśnie w momencie, kiedy zaczęło się nasze zwycięstwo. Tras la Tormenta, Todo o Nada. En de Cuba su música.

I rewelacyjna ta zmiana pod koniec z tego normalnego, to może być plena albo bomba portorykańska, ale tutaj zamiana na podział afro-BMB. Wow. Naprawdę ta płyta jest mega, mega ciekawa. Mi się wydaje, że wszystko, na co stawia Ruben Blades, to jest jego własna filozofia. Nie obstawaj przeciwko sobie, nie poddawaj się, ucz się na błędach. Jeżeli zamknąć jedną drogę, szukaj po prostu drugą. Nie mów, nie można, tylko spróbuję. I teraz tytułowy utwór z tej płyty, Tras la Tormenta. Posłuchajmy.

Czyli filozofia nie od dziś, że po deszczu zawsze słońce zaglądnie. I jestem mega, mega ciekawy to ten powrót Willy Colon i Ruben Blades, bo rzeczywiście mi się wydaje, że firmy fonograficzne idą za takimi wykonawcami, którzy są bardzo lubiani i no, na tym polega chyba ich praca, może polegać na tym praca, a nie wykorzystania artystów. Przechodźmy do kolejnego pięknego dzieła Rubena Bladesa z 1996 roku, La Rosa de los Vientos. I zanim o niej powiem, to piosenka Un son para ti, czyli son dla ciebie, ale son w sensie rytmu tradycyjnego pochodzący z Kuby.

wyjątkowe, wyjątkowe, bardzo oryginalne brzmienie Son Montuno. Son Montuno pochodzące z Kuby. Oczywiście i bardzo, bardzo często wykorzystane przez tych przedstawicieli salsy w Ameryce Południowej, nawet i w Nowym Jorku. Wow, ta płyta no, jest naprawdę piękna. I mimo, że sam Blades mówi, że płyta nie jest płytą kubańską, a zasadniczy punkt odniesienia to Panama i szerzej muzyka Karaibów i Ameryki Łacińskiej. To przede wszystkim bardzo panamska płyta. Sam mówił, że tytuł La Rosa de los Vientos miał opisać Panamę jako miejsce, gdzie spotykają się dwa oceany, dwa kontynenty i wiele kultur. I dokładnie to słychać w muzyce. Niemniej jednak dla mnie słychać bardzo, ale to bardzo mocno, mocne kubańskie korzenia tradycjonalne. Posłuchajmy La Rosa de los Vientos i utwór Sin Querer Queriendo, czyli niechcący chcieć, czyli chcieć niechcący. Wspomnienia mam związane z tym utworem. Posłuchajcie.

I mimo wszystko, mimo że sam kompozytor, sam dyrektor, sama gwiazda mówi, że nie jest to muzyka, że nie jest to płyta kubańska w sensie stylistycznej, jej kubańskość jest raczej jednym z elementów wielkiej muzycznej mieszanki, a zasadniczy punkt odniesienia to, dobra, niech będzie Panama i szerzej muzyka Karaibów czy Ameryki Łacińskiej. Ale dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo blisko naszej muzyki. I kolejny utwór z tej płyty, 96 rok, La Rosa de los Vientos, Tu Mejor Amiga, czyli twoja najlepsza przyjaciółka. I tutaj historia zaczyna się niewinnie. Bohater poznaje kobietę, która przedstawia się jako tu mejor amiga, czyli twoja najlepsza przyjaciółka, zaczyna z nią spędzać czas, zakochuje się w jej głosie i obecności, aż stopniowo traci nad sobą kontrolę. A potem następuje zwrot. Ona go zostawia, a on nie potrafi wymazać jej śladu i ma nawet ochotę do niej wrócić. Ale zapomnij, tu mejor amiga.

Jednak przepiękna historia. Najpierw przyjaciółka zakochał się i potem ona go puściła kantem. Zdarza się. Kolejny utwór i ostatni w tej godzinie nosi tytuł Vino Añejo, czyli dosłownie wino stare, dojrzewające. Ale Rubén Blades wykorzystuje to jako bardzo piękną metaforę, jak u niego, dojrzałego człowieka i dojrzałej miłości. Mówi bohater, kocham cię, bo jesteś piękna. Mówi właściwie, mam za sobą rozczarowania, straty i lata doświadczeń. Ale właśnie dlatego moja miłość jest teraz bardziej wartościowa. Vino Añejo. En Degumazo Música.

I jesteśmy ponownie w drugiej godzinie naszego spotkania de Cuba su Musica, José Torres w radiu Nowy Świat. I idąc tym tropem tej płyty La Rosa de los Vientos z 96 roku, mamy na tapecie utwór pod tytułem Amándote, czyli Kochając Cię. I to jest bardzo ciekawy utwór z tej płyty i mam wrażenie, że przy tej płycie można go łatwo przeoczyć, bo nie jest to typową salsową wizytówkę Rubena Bladesa. To nawet nie jest kompozycją tego wielkiego Ruben Bladesa. To bardzo ważna ciekawostka. Autorem muzyki i tekstu jest urugwajski muzyk Jaime Ross. Natomiast Blades jest wykonawcą. Utwór zamyka album i naprawdę jest bardzo ciekawe jak gdyby zjawisko, bo słychać tu Urugwaj, a nie Kuba. A to bardzo prosty powód. Autorem Amándote jest Jaime Ross, który jest muzykiem urugwajskim, a sformułowania, że to jest urugwajskie, to jest za bardzo skrótowo i może nie zabrzmiało tak, jakby sugerował, że Blades nagrał ten utwór jako jakiś urugwajski epizod oderwany od kontekstu płyty. I właśnie tu jest bardzo ciekawa historia, bo Jaime Ross napisał Amándote i nagrał je pierwotny w Urugwaju w 1986 w takiej stylistyce związanej z rytmem candombe, charakterystyczną afro-urugwajską tradycją rytmiczną. A co zrobił Blades? Ta płyta została nagrana w Panamie niemal wyłącznie z repertuarem panamskich utworów, ale Amándote było jedynym wyjątkiem. Ruben Blades wybrał właśnie utwór Rosa, ponieważ zachwycił się jego muzyką i szczególnie podobało mu się candombe. Sam Ruben Blades opowiadał, że kaseta z muzyką Rosa przyniósł mu urugwajski dziennikarz mieszkający w Los Angeles. W związku z powyższym posłuchajmy z płyty La Rosa de los Viento utwór Amándote, czyli Kochając Cię. En Cuba su Musica.

A ja myślę, że bardziej niż candombe to taki brazylijski baião, ale może jednak ten candombe to, że tam kręcił. Ja nie czułem tak za bardzo ten candombe. Ale kolejny utwór. Ganas de verte, czyli mam ochotę cię zobaczyć, czy chce mi się ciebie zobaczyć, ale pod powierzchnią jest tęsknota, niecierpliwość i pewne napięcia emocjonalne. Ganas de verte jest bardziej związany z panamskim i karaibskim idiomem Bladesa, ale ma też charakterystyczną dla niego

umiejętność łączenia romantycznego tekstu z rytmem, który nie jest typowym salsowym numerem do tańca. Nawet można powiedzieć, że porusza temat, który by poruszał w bolero, ale to już nie jest postawa tego, żeby było romantyczne. Ganas de verte.

i bardzo ciekawe brzmienie akordeonu, które zawsze się kojarzyło z brzmieniem bandoneonu. Bandoneon to w Argentynie i do tanga, ale tutaj bardzo, bardzo skoczny rytm. I w kontekście całej płyty ten utwór pokazuje kolejną stronę Bladesa. Nie narratora społecznego, lecz romantyka, który pozwala sobie na znacznie bardziej bezpośrednią emocjonalność. Taki to utwór. I kolejny utwór z tej płyty, La Rosa de los Vientos, Eres mi corazón. Jest utrzymany w rytmie pinding. To panańska muzyka taneczna, szczególnie związana z tradycją interioru, czyli na wsi Panamy. Eres mi canción, jest ona bliska stylistycznie bajenato kolumbijskiemu, przede wszystkim przez rolę akordeonu. No to co założyliśmy na poprzednim utworze. Ale źródła opisują nagrania, wskazują wprost, że Blades komponował ten utwór jako kumbię z dominującym akordeonem i typowo dla kumbii kolumbijską orkiestrację. Kumbia, jeżeli chodzi o terminologię, terminologiczna pułapka. Kumbia, pindim panamski, wpływ vallenato i Eres mi canción. Przepiękny, bujający rytm.

I po tej płycie z 96 roku lądujemy na płycie z 99 roku pod tytułem Tiempo. Ta płyta Tiempo to jest jeden z najważniejszych momentów ewolucji Rubena Bladesa i jeżeli płyta La Rosa de los Tiempos był jego wyjściem poza klasyczną salsę, to płyta Tiempo jest już świadomym wejściem w muzykę latinoamerykańską jako całość. On napisał na okładce tego albumu bardzo charakterystyczne zdania. I didn't write this album, I bought it. Czyli mniej więcej nie napisałem tego albumu, ja go urodziłem. I rzeczywiście praca nad Tiempo zajęła mu co najmniej 2 lata. Zresztą widzimy, poprzednia była 96, a ta jest 99. I w tym okresie przeżywał również osobiste i polityczne zawirowania, a kolejne przerwy w pracy spowodowały, że pierwotny materiał był wielokrotnie zmieniany. Powstały nowe teksty, melodia, aranżacje i instrumentacje. I pomimo, że byli to zawodowi muzycy, to nie była typowo salsowa płyta, dlatego że ciągnęło go do muzyki ludowej. Posłuchajmy z płyty Tiempos utwór Vida, czyli życie.

I ten chór powtarzający, że na końcu pura vida, to tak mawiają, czy mają jako hasło w Kostaryce, jak się mówi, los ticos, czyli pochodzące z Kostaryki, pura vida, czyli wszystko dobrze, samo życie. I tutaj możemy zauważyć kolosalną różnicę pomiędzy Son del Solar, czyli płyta, która nagrywał Sinses Poe, to ewidentnie energia nowojorskiej salsy. Editus, właśnie to była poprzednia, no nie, to jest z płyty Tiempos, skrzypce, gitara klasyczna, klasyczna harmonia, perkusja, przestrzeń, kolor. Dlatego Tiempos brzmi czasami niemal kameralny, ale za chwilę pojawia się rytm karaibski. I kolejny utwór z tej płyty, Tiempos, pod tym tytułem. Tiempos.

I dla mnie ta piosenka, ten utwór Tiempo z 1999 roku jest typowym przykładem Latin jazzu, bardzo pomieszane wszystkie gatunki i kubańskie, i koncepcja jazzowa w tym utworze. I nawet powiem więcej, że rytm, który był w tym utworze, to bardzo związany z rumbą, guałanką, więc to jest mieszanka wszelkich możliwości, jak dla Ruben Bladesa. I kolejny utwór. I tu mamy powrót do jednego ze swoich najważniejszych tematów. Miłości do kobiety spleczonej z miłością do własnego miasta i ojczyzny. Tu i mi ciudad. Ty i moje miasto.

I tutaj mieliśmy do czynienia z takim brzmieniem andyjskiego folku, z rytmami andyjskimi, z elementami latinoamerykańskiej balady i afrokaraibskiej rytmiki. To słychać inaczej, to bujające. I to właśnie kostarykański editus pozwolił Bladesowi wejść w te obszary. A editus to dokładnie kostarykańskie trio muzyczne. I właśnie editus jest kluczem do niezwykłego brzmienia płyty Tiempo. I kolejny utwór, Hipokresia. Nic innego jak hipokryzja.

Nie wiem, jak państwo myślą, ale to dzieło sztuki. Rewelacja, przepiękna aranżacja i bardzo ujmująca, związane z tematem hipokryzja. Rubén Blades, płyta z 99 roku, Tiempos. I pozostaniemy przy tej płycie, przy kolejnym utworze, Aguacero. Wiemy, że po burzy zawsze nadejdzie słońce. Aguacero, już w rytmie bardziej przybliżone do kubańskości, mimo że ta płyta nie chce taka być.

barrio respira luz. Trochę nostalgicznie zabrzmiało ten utwór, tym bardziej, że wspomina o babci, o jej przeżycia. Wow. Aguacero, płyta Tiempos. I jestem zmuszony, ponieważ zaczyna już kurczy się czas, ale nie materiał. Materiał mam pod dostatkiem. Więc płyta pod tytułem Mundo z roku 2002 roku. To brzmienia tej płyty to nawiązuje do tytułu, albo odwrotnie. Tytuł nawiązuje do brzmienia tej płyty. Mundo, czyli świat. Posłuchajmy. Pierwszy utwór Ella, czyli ona. To jeden z najbardziej spokojnych, jazzujących i atmosferycznych utworów na płycie Mundo. Określa się jako lekki, przestrzenny, jazzowy. I to jest bardzo charakterystyczne dla całej płyty. Blades bierze swoją bazę, salsę i muzykę afrokaraibską, ale przestaje traktować ją jako główny cel. Na płycie Mundo rytm staje się jednym z wielu języków. Posłuchajmy Ella, czyli ona.

I tu mieliśmy okazję usłyszeć bardzo, ale to bardzo przepiękny motyw muzyczny, polegający na bardzo dobrze pomieszany kilka instrumentów, które pochodzą z różnych parafii, bo tam było słychać bębny, tambory, tabla indyjskie razem z rytmami na kongach. Czyli ta płyta z tą nazwą Mundo to zawsze mi się będzie kojarzyło z poglądaniem do środka jednocześnie na różne kultury. I proszę Państwa, muszę powiedzieć, że jesteśmy przy płycie Mundo wraz z zespołem Editus Ensemble i jesteśmy dopiero w roku 2002 roku. Jeszcze nam zostało, bo także wkręciłem w historię Rubena Bladesa, że chyba nie odpuszczę do czasów aktualnych, bo aktualny jest bardzo, bardzo czynny i co po niektóre poglądy zostały zmienione. Ale nie będę wyprzesał tyle. Dziękuję bardzo. José Torres de Cuba su Música w Radiu Nowy Świat. Na zakończenie zaprezentuję z tej płyty El Capitán y la Sirena. Czyli po prostu Kapitan i Sirena. José Torres de Cuba su Música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polscy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Europy. W finale drużyna pod wodzą Nicoli Grbicia pokonała reprezentację Francji 3-1.
1: Było troszkę nerwów, Francuzi bardzo ryzykowali zagrywką, siadła im ta zagrywka, no i grało się ciężej, natomiast utrzymaliśmy ten mecz gdzieś tam w kontroli, nie dopuściliśmy do tiebreaka i myślę, że Francuzi wielokrotnie pokazywali, że ciężko ich złamać, a my ich złamaliśmy.
0: Mówił w rozmowie z Eurosportem rozgrywający Marcin Komenda. Szkoleniowiec biało-czerwonych nie krył dumy z zespołu, który od 5 miesięcy utrzymuje najwyższą formę.
2: I oni wiedzą, że nie jest łatwe, ale kiedy na końcu mamy to, myślę, że potem wszystko jest łatwiej. I oni tu powiedzieli, to nie mają problem z tym, w sensie, że jest trudne, ale wiedziemy dlaczego. Dlaczego pracujemy jak pracujemy. I mieć zawodników, którzy są w stanie grać na tym poziomie, 5 miesięcy, zmienić dużo zawodników, i cały czas Polska walczy za zwycięstwo, za medal. Dla mnie jest powód być bardzo, bardzo dumny.
0: Wygrana zapewniła naszej reprezentacji nie tylko obronę tytułu, ale również oficjalną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Teraz podróż apostolska papieża do Francji. Leon XIV przybył wczoraj do sanktuarium w Lourdes. Ojciec Święty modlił się przed grotą objawień w intencji rządzących Francją. Niech strzegą pokoju Francji pośród wspólnoty narodów, niech sprawiają, by był słyszany jej głos w obronie podstawowych praw człowieka i pokoju na świecie, na zawsze odrzucając logikę wojny. Przed grotą zgromadziły się tysiące pielgrzymów z całego świata. Papież wezwał również do wsparcia najuboższych i zachowania braterskiej zgody w społeczeństwie. Dziś na błoniach sanktuarium Leon XIV odprawi mszę świętą, na której organizatorzy spodziewają się około 150 tysięcy wiernych. Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Za nami gala rozdania nagród. Obserwowała ją Katarzyna Oklińska.
3: To film o miłości, która zrodziła się przez ścianę i jest to historia prawdziwa. Wiesława Pajdak i Jerzy Śmiechowski poznali się w więzieniu na warszawskim Mokotowie, gdzie zostali osadzeni pod koniec lat 40. za akty dywersji przeciwko Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Poznali się porozumiewając się kodem Morsa. Bilety na pokazy Przez ścianę w Gdyni były właściwie nie do zdobycia, a frekwencja na pokazach bliska 100%. Tak mówił reżyser Maciej Sobieszczański, odbierając Złote Lwy.
4: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość, dopiero kiedy ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród.
3: Srebrne Lwy trafiły do Łukasza Rondudy za film Powiedz mi, co czujesz. Za główną rolę męską wyróżnienie dostał Anson Boone, wcielający się w tytułowego Dobrego Chłopca w reżyserii Jana Komasy, a Jaśmina Polak odebrała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w filmie Exotic w reżyserii Sonii Orlewicz-Zakrzewskiej. Paweł Pawlikowski do Gdyni przyjechał ze swoim najnowszym filmem Ojczyzna i odebrał statuetkę za reżyserię.
0: W konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów, w tym 5 debiutów reżyserskich. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Pomyślałam sobie, że kiedyś w telewizji był Kaszpirowski, ludzie przykładali ręce do radioodbiorników, a teraz państwo przykładają uszy do, tam wtedy do telewizji, a nie do radioodbiorników, a my teraz przykładamy tutaj uszy do radioodbiorników i zaczynamy przesył dobrej energii. A dzisiaj razem z nami doktora nauk humanistycznych, pisarka, aktywistka, życiocholiczka i spodobało mi się to, co powiedziałaś w jednym z wywiadów, że w twoich żyłach płynie brokat. Sylwia, raz jeszcze wielkie wow, poproszę. Zacznę nasze spotkanie od jednego z twoich wierszy, mojego ulubionego z tomiku Pobite Gary. Tytuł wiersza Terapia z NFZ na pełnej i brzmi on następująco. Oho, dzwonią z Centrum Zdrowia Psychicznego. Proszą o udział w ankiecie z satysfakcji z życia. Możemy zająć sekundę? Otóż w skali od 1 do 10, gdzie 1 źle, 10 bardzo satysfakcjonująco. Należy opisać następująco sfery. Praca, otoczenie, finanse, rodzina, czas wolny. I tak się powinno zaczynać każdy dzień. No to zaczynamy. Ja naprawdę sobie powtarzam ten wiersz i robię sobie taki ranking od przeczytania Pobitych Garów. To jak jest dzisiaj, Sylwia?
1: Dzień dobry raz jeszcze. Myślę, że dzisiaj jest naprawdę 10 na 10, chociaż tu musimy zdradzić kuluary naszego miasta, a zarazem audycji, ponieważ w Warszawie jest dziś maraton. Wszyscy biegają we wszystkie strony. Całe miasto jest sparaliżowane, więc tym bardziej cieszę się, że we Wrzeniu pełna sala i że udało nam się dotrzeć nie tylko na miejsce, ale też o odpowiedniej porze. I tak myślałam sobie, patrząc na tych ludzi, którzy biegają, od razu mówię, nie rozumiem, czemu to robią, ale oczywiście nie oceniam. Natomiast szczególnie wzruszały mnie osoby, które przyjechały specjalnie po to, aby dopingować swoich bliskich. I widziałam w metrze mnóstwo osób, które miało ręcznie przygotowane transparenty, gdzie naprawdę, no były to piękne wyznania miłości. Część tych transparentów ewidentnie była robiona przez małe rączki, więc tym bardziej wzruszająco i myślę sobie, że właśnie to jest to dobro, które dajemy innym ludziom. Więc idealnie, 10 na 10.
0: Ja nawiązując do tego wiersza powiem, że zawsze, nawet kiedy się z nią mijam podczas audycji, to ta moja skala rośnie. Nawet jak wchodząc miałam tak 5 i 7, bo był kiepski na przykład dzień, to nagle to wszystko idzie w górę. No to jeszcze przytoczę jeden wiersz z takim cytatem z Anny Świerszczyńskiej. Chwytam się różnych rzeczy. Entuzjazm wypływa z mojej wewnętrznej dyscypliny. Mam zawsze plan i nie zapadam się zbyt głęboko, chociaż raz dziennie się czymś zachwycić. Mieć tyle orgazmów, żeby przestać na nie zwracać uwagę, być zajętą. I kiedy przygotowywałam się do spotkania z tobą, Sylwia, to naprawdę z ręką na sercu pomyślałam, że jesteś jedną z najlepiej zorganizowanych i najbardziej pracowitych kobiet, jakie znam. I chciałam cię zapytać, skąd to masz?
1: To bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze trzeba się zautoanalizować, a po drugie zrobić to publicznie. Zawsze wtedy zaczynam zastanawiać się, czy to jest tak, że ja sama siebie widzę w jakiś odpowiedni sposób. To jasne, ale co by powiedzieli moi najbliżsi, gdyby mnie słuchali? Musiałabym tu zaprosić moją mamę, moją babcię, mojego syna i oni pewnie by niczym w jury powiedzieli, no nawet całkiem prawda. Natomiast jeśli sama miałabym odpowiedzieć na twoje pytanie, to myślę, że chyba to jest po prostu takie szczęście życiowe, że robię rzeczy, które mnie interesują, które dają mi też energię. Oczywiście ja przekazuję ją i to tak krąży we wszystkie strony, ale mam również szczęście do ciekawych, miłych ludzi. Mam nadzieję, że nie mówię tego jakąś nieodpowiednią minutę, skoro już Kaszpirowskiego i magię tu przywołałaś, to żeby tak nie było. Natomiast rzeczywiście niezależnie od tego, co robię, to spotykam na swojej drodze naprawdę świetne osoby i mam wrażenie, że to one robią bardzo dużo, a ja gdzieś tam próbuję dogonić się trochę tak jak z tym maratonem dzisiaj i mówi zaczekajcie, też chcę z wami robić te super rzeczy, ale myślę, że ten przywilej posiadania życia, gdzie mogę pisać swój scenariusz przynajmniej w tej takiej sferze zawodowo, nie wiem, hobbystycznej nazwijmy ją, sprawia, że wszystkie te malutkie czynności, które wykonuję dziennie, napędzają mnie do kolejnej. Mam też ten dar, że jestem zorganizowana i robię Tetris w kalendarzu i staram się jakoś no właśnie nie spóźniać się, być w tym miejscu, w którym powinnam być w danym momencie i jakoś to idzie, ale oczywiście to też nie jest tak, że

0: latam jak chomik w kołowrotku. Już nie. Rzeczywiście przez długi czas praktykowałam to takie życie, mało jednak uważne. Bardzo intensywne, super, wiem, że to dobrze wygląda, zwłaszcza w czasach produktywności, gdzie trzeba robić rzeczy i to jest cnota sama w sobie. Natomiast miałam poczucie, że właściwie ja już nic nie pamiętam. W ogóle mam bardzo słabą pamięć, więc to też jest niesprzyjająca sytuacja. Natomiast robiłam już tak wiele, że nie miałam nad tym kontroli. Zaczęłam zapisywać zupełnie wszyściutko, co robię, łącznie z książkami, które czytam, filmy, które oglądam, ponieważ no, ten nadmiar mnie jakoś w pewnym momencie zaczął przytłaczać. Klęska urodzaju. Ja wiem, że to jest niczym problem pierwszego świata. Och, za dużo czytam książek. Och, za dużo chodzę na piękne wystawy. Ale trochę tak było, bo nie miałam czasu, żeby to jakoś przerobić w sobie, poukładać, pozastanawiać się właściwie, co ja z tym mogłabym zrobić. I staram się od jakiegoś czasu, może nie, że zwolnić, już nie będę ściemniała, ale mieć jakoś baczenie na to, co robię, żeby w tym chaosie się odnaleźć.
1: Ostatnio czytałam książkę Paula Rumica, który przemierza Włochy takim szlakiem sejsmicznych cały czas obszarów i jest jeden taki pan, który właśnie już na to przebodźcowanie mówi, że już dosyć, on chce do pleistocenu i do jaskiń i czasami sobie sypia w jaskiniach, żeby właśnie odciąć się od wszystkich bodźców. Zaczęłyśmy od tego maratonu i przyszedł mi do głowy bohater z książki Cudzysłowa Wita Szostaka, który dba o tężyznę kulturalną, bo jest filozofem i tam cały czas właśnie się nasyca literaturą. A jak jest z tą tężyzną fizyczną? Jak wygląda twoje zadomowienie w ciele? Bo ono też jest chyba bardzo dobre. Bo ty płyniesz, jak idziesz.
0: No już tak nie szarżuj. Ale rzeczywiście jest tak, teraz mi się przypomniało, studiowałam kulturoznawstwo i tam zresztą też zrobiłam swój doktorat i mój dziadek zawsze mówił, co ty studiujesz, kulturystykę? Ja myślałam, dziadku, to jest bardzo dalekie od kulturystyki i ciała, bardzo. I myślałam sobie, że przez długi czas byłam głównie po prostu mózgiem na nóżkach i nie za bardzo zwracałam uwagi na to, co się dzieje z moim ciałem, gdyż byłam młoda, potem to się zmienia, ale oczywiście ozdabiałam je, robiłam tam jakieś różne szachermacher z włosami, z kolczykami, z kolorowymi ubraniami, jasne, ale tak naprawdę mi to jakoś bardzo nie interesowało. Interesowało mnie to, co robię, to, co piszę, to, co czytam, w ogóle oczywiście też spotkania z ludźmi i podróże. Natomiast no to ciało, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynamy się starzeć i zaczynamy też potykać się o to ciało, to znaczy ono daje nam sygnały, na przykład szybciej się męczę, szybciej czuję się rozdrażniona, coś mnie tu pobolewa, kiedy siedzę przy biurku i piszę kolejną godzinę, to nie ma jak kiedyś tam, dobra, wyprostuję się, walnę kawę i będzie okej. Okay. No nie, niekoniecznie, to wszystko jakoś trzeba wolniej robić. To uczy pokory i wtedy zauważasz, że tak, boli mnie ręka, chyba mam rękę. Są to niesamowite odkrycia, no ale tak naprawdę jako kobieta cały czas muszę się wadzić z tym ciałem i mieć wobec niego jakieś zdanie, co mnie szalenie irytuje, bo w gruncie rzeczy mało mi to jakoś jednak mimo wszystko interesuje, a jako kobieta non-stop jestem też oceniana za to, jak wyglądam. I proszę naprawdę mi uwierzyć, że ja dostaję mnóstwo komentarzy, które właściwie można powiedzieć, że są jakimś hejtem albo, no nie wiem, albo są po prostu niemiłe. I są to komentarze dotyczące mojego wyglądu. Tak jakbym była teraz jakąś, nie wiem, supermodelką, która musi być oceniana z wielkości nosa. Zresztą jeśli chodzi o mój nos, to tutaj antysemityzm wjeżdża absolutnie. Absolutnie. I naprawdę ja czasem się czuję, jakbym była w jakimś dwudziestoleciu międzywojennym i dostaję takie komentarze po prostu dziwiące mnie bardzo. Ale myślę sobie, że to jest doświadczenie nie tylko moje oczywiście, bo zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w kulturze mocno wizualnej, gdzie media społecznościowe również napędzają pewne strategie, filtry, ale też operacje plastyczne, które weszły po prostu niczym, nie wiem, zwykłe badanie lekarskie do naszego życia, są coraz bardziej dostępne i też jakby poziom społecznego tolerowania, że tak się wyrażę, tych modyfikacji ciała jest już zupełnie inny jak jeszcze dekadę temu. Wobec tego co chwila gdzieś się mierzę z tym i bardzo lubię ten moment, kiedy na przykład patrzę na zdjęcia My mamy z Weroniką, z tobą doświadczenie wspaniałych kolonii przez kilka lat festiwalu Po Drodze.
1: Kolonie dla dorosłych.
0: Kolonie dla dorosłych i są na sali też osoby, które wspólnie z nami się bawiły. I tam po prostu była jakaś dzika wariacja i dzika radość i wygłupy. I uwielbiam te zdjęcia właśnie dlatego, ponieważ to są jedne z nielicznych zdjęć, na które patrzę. I nie oceniam siebie. Nie jest to pierwsze spojrzenie pod tytułem o kurczę, nie, jednak tutaj te chomiczki, ten pelikan. Te
1: bluzka oblizy, niewyprasowana, a my byliśmy tam brudni.
0: Mogłam inaczej. Tak. Tam w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jestem jakaś umemłana, ale z takim błyskiem w oku, że te oczy są najważniejsze. I bardzo bym chciała i życzyła sobie i nam wszystkim, żeby jednak mieć jak najwięcej takich zdjęć i momentów, w których możemy docenić nasze po prostu szaleństwo w oczach i jakiś taki po prostu dziwną twarz od przechichotania się we wszystkie strony, a nie oceniania fałdki. Bo jakby mnie tak zapytać, to mnie to w ogóle nie interesuje, ale wymówiono mi, że celulit i obwisłe jest czymś, o czym w ogóle powinnam myśleć po pierwsze, a po drugie w ogóle się tym martwić. Przecież ja bym nie wiedziała, że istnieje celulit. Dlaczego mi o tym powiedziano? Ja nie wszystko chcę wiedzieć. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesują mnie te najnowsze zabiegi, a jednocześnie trudno mi jest udawać, że to mnie nie interesuje w takim sensie, że nie obchodzi. A to z tego względu, że co i rusz zderzana jestem z oceną mojego wyglądu. Tak jak każda osoba, która ma dostęp do mediów społecznościowych albo w jakikolwiek sposób działa też publicznie.
1: No to teraz dotrzymujemy obietnicy, bo obiecałam, że uruchomimy wspólnie wehikuł czasu, który przeniesie nas do końcówki lat 80. A to wszystko za sprawą twojej nowej, świeżutkiej książki Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci z fantastycznymi ilustracjami Janny Rusinek, której jestem fanką.
0: Tak.
1: I zanim przejdziemy do zawartości książki, w ogóle zaczniemy od okładki, to pomyślałam sobie, sprawdziłam daty, że ty w tym czasie już prowadziłaś pamiętniki i nawet dotarłam do wpisu, nie to, że grzebałam ci w pamiętnikach, ale to
0: no
1: było w
0: wysokich
1: obcasach.
0: No właśnie tak widziałam, obcasach, że jakiś był nieporządek.
1: Nieporządek w szafie.
0: Tak.
1: Ale uwielbiam, pierwszy wpis w pamiętniku Sylwii to jest 9 dzień maja 1989 roku, który brzmi następująco. Mile wspominam urodziny u Ani. Jej siostra nie mogła iść na party do swojego narzeczonego i z tego powodu, gdy przyszłam, ona zamknęła się w łazience i stawiała warunki. I chciałam cię zapytać, czy brałaś przykład od tych najmłodszych lat, bo mama cię nazywała Arcysią, czyli czy wchodziłaś do łazienki i stawiałaś warunki z innych powodów, ale jednak, żeby postawić na swoje.
0: No właśnie nie. I strasznie zazdrościłam wszystkim osobom, które potrafią się wściec publicznie, postawić warunki. To się teraz mówi, że być asertywną, ale że po prostu zrobić jakieś piekielne awantury. Ja zawsze byłam zbyt nieśmiała na to. I uważałam, że no po prostu nie powinnam się tak zachowywać. I to wcale nie tak, że byłam jakoś specjalnie tresowana i że moja rodzina tam, nie wiem, po rączkach mnie biła i mówiła nie, wyprostuj się, bądź grzeczna. Sama z siebie taka byłam. I myślę, że do tej pory jest tak, że zazdroszczę tym ludziom, którzy po prostu no czasem zrobią jakiegoś potwornego focha. Udaje mi się, są momenty, ale potem nie mogę usnąć, bo jestem zdenerwowana i myślę sobie, nie, przesadziłam. O Jezu, dobra, Boże, no ktoś tak mi powiedział, no ale to już nie powód, żeby... No ale w zeszłym tygodniu, tu się muszę pochwalić publicznie, wysłałam dwa takie maile, które dla mnie były niemiłe, ale oczywiście były po prostu, przepraszam, czy mógłby pan wyjaśnić to, co pan napisał poprzednio? Więc to już dla mnie jest naprawdę... To jest
1: stawianie
0: warunków.
1: Gdzie mój przelew? Idzie, nie?
0: Idzie i nie może dojść. Przepraszam. To już dla mnie jest, o kurczę, ale dałam. Nie powinnam. Więc to też dużo mówi o sposobie poruszania się po tym świecie, ale stawianie warunków, widzisz, no dla mnie to było jakieś odkrycie absolutne.
1: Bardzo to rozumiem i myślę, że nie tylko ja, drodzy państwo. Panowie i panie też czasami? No taki smutny uśmiech pod nosem, ale jednak tak. Dobra, to patrzymy teraz na okładkę. Gdyby państwo mieli wątpliwości, to tutaj mamy bohaterkę dzisiejszego spotkania na kanapie razem z mamą. A jak się nazywa ten czworonożny dżentelmen?
0: Fazi. Jest to, był, przepraszam, panie świeć nad jego duszą, pudelek, miniaturka, biały. I o ile jeszcze z czasów, kiedy robione było to zdjęcie, to jeszcze tak nikogo jakoś nie specjalnie chyba nie dziwiło, zwłaszcza, że na tym zdjęciu mam dwa kucyki i one są podobne do tych uszu pudelkowych, takich sterczących. Ale potem... Kilka lat później, po zrobieniu tego zdjęcia, stałam się punkiem. I miałam 14-15 lat i chodziłam na spacer z tym psem. I to naprawdę było po prostu niczym happening.
1: Pankuwa z pudelkiem.
0: Tak, pankuwa z białym pudelkiem, miniaturką. Więc żeby jakoś nie odstawał imidżem ode mnie, to pamiętam, że takimi farbami malowałam mu takiego irokezika, którego miał. Pudelki czasem mają takie, no nie wiem jakie teraz są te mody, ale takie strzyżone właśnie, zostawione pukle na karku i ja malowałam je takimi farbami. Oczywiście takimi farbami szkolnymi, co jak deszcz padał, to by było niekorzystne, ale jakoś starałam się go wystylizować.
1: Tam żadne ligi obrony zwierząt nie pukały, tak?
0: Nie, no na szczęście jakby nie było ich w okolicy, a i teraz bym pewnie tego nie zrobiła, ale no jak to śpiewa Edith Piaf, niczego
1: nie żałuję.
0: Nie żałuję.
1: Dlaczego prowadzę pamiętnik? Takie pytanie ci kiedyś zadano i powiedziałaś, żeby mieć ściągawkę z siebie, bo przy słabej pamięci, do której się dzisiaj już przyznałaś, przydają się zapiski z codzienności. To powiedz mi, co cię zaskoczyło po przewertowaniu kartek z tego 1989 roku, bo ten rok jest bardzo obecny w książce Dżinsy na parapecie o równości dla dzieci.
0: Tak, jeśli chodzi o ten rok, ale też dwa kolejne, czyli te czasy, pierwsze lata po transformacji systemowej, mój pamiętnik pełen jest różnych takich, no powiedziałabym, dość dynamicznych zdarzeń, bo w 91 roku mój tata, który był muzykiem wtedy, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam już został, więc to był też bardzo trudny moment dla mnie, ale no to pamiętałam, więc nie zaskoczyło mnie przy okazji wertowania tych pierwszych tomów, moich memuarów. Natomiast to, co było super i co zresztą znalazło się finalnie we wkładce do tej książki, wykorzystała to Jasia Rusinek, bo ona chyba z tobą razem wertowała te pamiętniki moje, ale wykorzystała tam kilka takich motywów. I jednym z nich, to jest zdaje się 91 rok, jakiś wpis, w którym ja chyba jakoś tak próbowałam podkreślić swoją rodzącą się tożsamość i napisałam, że jestem feministką. I pomyślałam sobie, że mam na to dowody. 91 rok, proszę bardzo. Która była pierwsza? Ja.
1: Ale to od razu cię zapytam, bo jest
0: skąd
1: książka...
0: mi się to wzięło, nie wiem. Od razu powiem.
1: Od razu cię zapytam, bo to jest książka o równości. Powiedz mi według ciebie, dlaczego tak wiele kobiet cały czas boi się tego słowa na F? I od razu mówią, nie, ja to feministką nie jestem, a przecież to jest opowieść o równości, niczym innym.
0: Tak, to jest opowieść o prawach człowieka. Najbardziej zabawne są te odpowiedzi, gdzie nie jestem feministką, ale... I tu następuje definicja feminizmu. Trochę tak jakby bano się tego, no właśnie, słowa na F. Myślę, że ono wynika z takiego faktu braku pewności siebie i zarazem pragnienia, żeby nas wszyscy lubili i żeby też absolutnie nikt nie pomyślał właśnie o nas, że my stawiamy te warunki, że jesteśmy właśnie, nie wiem, negatywnie nastawione, jeśli chodzi o mężczyzn, albo że żądamy czegoś niesamowitego. Tymczasem te niesamowitości to po prostu prawa człowieka, podkreślę. Więc ja już przestałam trochę też zastanawiać się, co by tu zrobić, żeby kobiety jakoś odważniej podchodziły do kwestii feminizmu. Myślę sobie, że już nie ma sensu kruszyć kopii o to, jak się definiują i walczyć o to słowo. Nie jestem agencją PR-ową ruchu feministycznego, więc nie będę teraz zajmowała się strategią dotyczącą sprzedaży kontentu pod tytułem prawa człowieka. Chociaż skądinąd jest to też ciekawe, że trzeba by się tym zająć. Natomiast myślę sobie, że to w jaki sposób ja podchodzę do tego tematu i zarazem też starając się edukować innych, w tym kobiety, to jest pokazywanie przeszłości kobiet i naszej her story, w przeciwieństwie do his story, to jest taka trochę zabawa językowa, pokazywania, że ten moment, w którym my teraz jesteśmy, w tym momencie, w tym wieku, gdzie możemy nosić spodnie, gdzie możemy mieć swoje konto w banku, gdzie możemy się edukować, gdzie możemy wziąć rozwód, gdzie możemy mieć opiekę nad dziećmi, że możemy tych dzieci też nie mieć, że możemy działać w przestrzeni publicznej, że możemy zostać policjantką, strażaczką czy posełką, jak kiedyś mówiono o posłankach, to wszystko jest zasługa feministek. Więc strasznie mi jest żal właściwie osób, które nie lubią feministek, zwłaszcza jeżeli są to kobiety, bo to trochę tak jakby nie lubiły swoich babci, a to jest przykre.
1: Bardzo się zgadzam i od razu teraz zanurzamy się w tych latach 80., bo to jest faktycznie jak taka podróż w czasie, kiedy w pokoju dziecięcym są te puszki po zagranicznych napojach. No i jest pewien plakat z kowbojem. Ty postanowiłaś opowiedzieć dzieciakom o równości, o demokracji, o okrągłym stole, o żelaznej kurtynie z punktu widzenia takiego dziecięcego radaru, który może nie wszystko rozumie, ale przeczuwa bardzo nastrój. To zacznijmy od tego plakatu. Co sobie myślałaś, kiedy widziałaś tego kowboja w wielkim kapeluszu, rok 1989?
0: A widziałam go sporo, ponieważ mieszkałam wtedy na Bielanach, natomiast chodziłam do szkoły na Żoliborzu. Tam zresztą też chodziłam przez jakiś czas do kościoła, do parafii świętego Stanisława Kostki, tam gdzie jest grób księdza Jerzego Popiełuszki. I to był naprawdę bardzo zaangażowany kościół, po prostu kościół Solidarności, jak się mówiło. I przed wyborami 89 roku, właściwie dzielnica pełna była tych plakatów, o których mówisz. Później pojawiały się też kolejne z postaciami konkretnymi, które kandydowały do Sejmu. Początkowo nie za bardzo zdawałam sobie sprawę, o co chodzi, natomiast no po prostu widziałam kowboja, szeryfa właściwie. I dla mnie była to też taka opowieść o dzieciach opozycji, z którymi chodziłam do szkoły. Część z nich miało takie doświadczenie rodziców w więzieniu albo represjonowanych, więc było to życie przez wiele lat w jakimś takim napięciu i lęku. Dlatego też czułam niebywałą energię, ale też nadzieję, że to, co się zaraz zdarzy, może naprawdę zmienić nie oblicze tej ziemi też, ale przede wszystkim sytuację rodzinną i to, co działo się w domach tych ludzi. Więc chociaż nic nie rozumiałam z wielkiej polityki i kiedy były obrady okrągłego stołu, to byłam dość zirytowana, bo było ich, może właściwie miałam poczucie, że są cały czas w telewizji zamiast dobranocki. I nawet na dywanie tańczyłam i śpiewając do melodii piosenki Madonny Like a Virgin śpiewałam okrągły stół, oni rozmawiają wciąż, okrągły stół. Coś tam jeszcze było dalej, już daruję Państwu, ale no jakoś próbowałam sobie po dziecinnemu to wszystko przedstawić i wziąć coś dla siebie z tej sytuacji. Natomiast bez tej świadomości politycznej ja naprawdę odczuwałam niczym radar to poczucie nadziei i wspólnoty. I to jest coś, co wydaje mi się jakimś pięknym mitem. Ja jestem utopistką i jestem idealistką. Nie wstydzę się tego. Ktoś musi być. Mogę to być ja bardzo chętnie. I wcale nie wstydzę się też tych wzruszeń, nie wstydzę się też mówić o równości i o solidarności, o wolności, choć są to wielkie słowa, które zauważyłam u wielu osób wywołują raczej ironiczny uśmiech, zwłaszcza jeśli chodzi o solidarność i cały ruch, który jak wiemy, to już jest nasza teraz świadomość po latach, stał się karykaturą tego sformułowania przez podziały, kłótnie, wszystko to, co no, zdajemy sobie z tego sprawę. W każdym razie jestem z tych, które będą walczyły o to nadal. Dlatego też bardzo ważny w mojej książce jest Jacek Kuroń, który tym podejściem do sprawiedliwości społecznej był zawsze dla mnie wielką inspiracją. Na początku oczywiście jako hipopotam z polskiego zoo, miły pan w dżinsie, zresztą tytuł nawiązuje do jego dżinsów na parapecie, które kiedyś chciał ukraść jakiś złodziej, ale jak zobaczył, że to są Jacka, to powiedział bardzo przepraszam, co złego to nie ja i zwrócił je. I pamiętam to okno jackowe i zamieszanie, które tam cały czas było w jego mieszkaniu. I myślę sobie, że to są świetne mity, które powinny nas cały czas prowadzić, dawać nam też nadzieję na to, że właśnie ta jedność współdziałania i walka o ideały, przecież wtedy też to wydawało się absurdalne. Wolność, gdzie? A jednak było mnóstwo osób, które działało na rzecz właśnie zmiany. I myślę sobie, że to jest nadal bardzo inspirujące i chcę być tą, która o tym przypomina.
1: Bardzo lubię ten fragment, kiedy w tej narracji małej dziewczynki mówisz, że kolega tam mówi, że tata siedział w więzieniu, a ty mówisz, że nie rozumiesz, no powinien się cieszyć, że nie stał, tak? Więc to był ten rodzaj takiej szczerej świeżości, naiwności też dziecięcej. Wrócę do twojego sąsiada Jacka Kuronia. Człowiek, który chciał rozmawiać, a nie rozkazywać, nie zaperzał się, nie mówił, że wie lepiej, tylko pytał, co z tym zrobimy, jeżeli ktoś przychodził z problemem i zachęcał do wspólnego namysłu. No a przede wszystkim powiedziałabym, patrząc z perspektywy dzisiejszej perspektywy, on zdecydowanie więcej robił niż mówił i to były konkrety. Ty wspominasz banki żywności, Uniwersytet Ludowy w Teremiskach, ciepłą zupę dla osób, które były głodne, bez pytania, dlaczego ty jesteś głodny, dlaczego się nie umiesz ogarnąć w tym systemie. No i zastanawiam się, czy widzisz we współczesnym świecie polityki kogoś z podobną misją i podejściem do budowania społeczeństwa obywatelskiego, które jest wrażliwe nie tylko na to, co dzieje się w naszej konkretnej rodzinie, tylko potrafi spojrzeć za próg własnego domu.
0: Pochodzę ze środowiska takiego mocno działającego społecznie, więc najpierw chcę podkreślić, że na szczęście znam ludzi, którzy nadal działają, na przykład idea Food Not Bombs, czyli rozdawania jedzenia wszystkim potrzebującym, oddolne inicjatywy demokratyzacji systemu edukacji i takiego właśnie też samokształcenia się, nawiązując oczywiście do tych idei Jacka. Ludzi, którzy no właśnie więcej robią niż mówią i dyskutują na ten temat. Natomiast jeśli pytasz o tych, którzy znaleźli się w parlamencie, właściwie co kadencję to ktoś tam znajomy się znajduje, bo okazuje się, że jego ścieżka właśnie od organizacji pozarządowej albo działania oddolnego, na przykład w ruchach miejskich, ale nie tylko, dla wielu z tych osób prędzej czy później gdzieś właśnie prowadzi do polityki, w tym właśnie parlamentarnej. No i różnie to się dzieje. To znaczy w tej książce oczywiście ona jest dla dzieci, więc nie pogłębiałam tej refleksji, ale dla mnie też ważne było, co się stało z Jackiem Kuroniem w momencie, w którym z opozycji przeszedł do rządu. No on na tyle był odpowiedzialny, że może część z Państwa pamięta, on po dzienniku telewizyjnym, później Wiadomościach, tłumaczył ten system reform i wszystkiego, co działo się, jeśli chodzi o zmiany. Więc trochę był tym, który tłumaczył też no, Leszka Balcerowicza i wszystkich tych, którzy zwłaszcza ten system ekonomiczny wprowadzali. Ale też pewnie musiał iść na kompromisy i bez tego chyba bycia w parlamencie nie ma, więc patrząc na moich znajomych, których pamiętam i znam ich z działania takiego, nazwałabym, ulicznego, no to różnie to jest, jeśli chodzi o potem realizację ideałów. Nagle się okazuje, że muszą być fair w stosunku do swojej partii politycznej. Później okazuje się, że wchodzą no jednak w takie poczucie, że są lepsi i ważniejsze jest, nie wiem, właśnie wykorzystanie sytuacji na swoją taki ekonomiczne profity. No i nagle te ideały gdzieś się zgubią, więc są to różne bardzo historie. A czasami jest tak, że dla nas to jest złamanie zasad, a być może nie wiemy, jak ta gra polityczna wygląda od zaplecza i możemy też źle oceniać, choć to nie jest takie czarno-białe, ale mówiąc szczerze, gdybym miała tak podsumować, to różnie to bywa w tej tak zwanej wielkiej polityce.
1: Powiedzmy też, że twoja książka to jest część też większego projektu Europejskiego Centrum Solidarności. Wcześniej była bibuła w Tapczanie o solidarności dla dzieci, też naszego człowieka, profesora Michała Rusinka z Radia Nowy Świat, rzecz jasna, no przyznajemy się jak najbardziej tutaj do przynależności, prawie się podpinamy teraz pod sukces. Byłaś też w Gdańsku z mamą, słuchaj, żeby zobaczyć przedstawienie, spektakl, który powstał na podstawie tej książki. Jak to było zobaczyć trochę swoje życie w obrazku, tym bardziej, że scenografia też była obłędna?
0: Obłędna scenografia Magdy z porysunków, bardzo taka powiedziałabym interaktywna, bliska mojemu sercu, bo zrobiona z papieru, namalowana, tak niby na bazgrana, taki ma styl Magda, gdzie w trakcie tego przedstawienia na przykład przykład komunizm, czy tam system przed 89 pokazany był jako Godzilla. I nagle zostało takim wielkim rulonem ta Godzilla pokazana i postaci podeszły do niej i tak zerwały ją i Godzilla się rozpadła na dwie części i z jednej były takie czerwone jakieś, nie wiem, krepiny, które oczywiście symbolizowały krew. Podobno jedno dziecko się popłakało, no ale no już trudno. Ale reszta to chyba z radości się popłakała, że ten system runął. Natomiast było to wielkie wzruszenie. Ja bardzo lubię podróżować z moją mamą. Ona gada jeszcze więcej niż ja. I byłyśmy bardzo podekscytowane na tym przedstawieniu, kiedy pojawiła się papierowa babcia Basia, jako bohaterka mojej książki, ta, która, jak to w jednej z piosenek lat 80. śpiewano, do Turcji po kożuchy ruszyły już spryciuchy. To moja babcia. Więc babcia była z siatami. Był tam w ogóle taki jakiś moment tureckiej melodii w czasie tego przedstawienia, więc nóżka sama chodziła. Było to wspaniałe i no to jest wielkie też szczęście, że mam lat prawie 50. Mogę sobie różne książki dla dzieci pisać, świetnie. Mogę potem widzieć swoje dzieciństwo na scenie, albo pięknie ilustrowane, tak jak to jest w przypadku prac Janny Rusinek. I jeszcze jedna rzecz, taka trochę pętelka do mojego dzieciństwa. Nagrywałam audiobook na podstawie tej książki. Zresztą jest już też do wysłuchania. I nagrywałam go, tak się złożyło, w studiu, które mieści się dosłownie 200 metrów od mojej szkoły podstawowej. I uświadomiłam sobie to na ulicy Potockiej w Warszawie. I uświadomiłam sobie to w momencie, w którym czytałam tę książkę i nagle tak, wiecie, czytam i spływa do mnie taka iluminacja. I myślę sobie, opowiadam w tej książce o no, mniej więcej 10-letniej mnie, która chodziła do szkoły podstawowej na ulicy Mścisławskiej. Czy ja wtedy myślałam, że 47-letnia ja będzie opowiadała o sobie dosłownie kilkanaście metrów dalej na osiedlu, gdzie zwykle spędzałam czas na urodzinach u koleżanek. Bardzo ciekawe to są pętelki życiowe. Trochę tak jak z tymi pamiętnikami, o które pytałaś wcześniej. Ja w jednym z wpisów z tam chyba 90 roku zastanawiam się, ciekawe jakby to było, gdybym była sławną pisarką albo gwiazdą rocka. Więc no, jeszcze nie wiem tego, ale tak wydaje mi się, że te marzenia, a jednocześnie bycie młodą, małą wręcz, bez tej jakiejś takiej wielkiej też napinki, że oto teraz coś ma się zdarzyć, jest niesamowite, kiedy wraca do ciebie już jako dorosła osoba, kiedy wiesz te rzeczy wszystkie, się tam naumiałaś, masz przypisy i bibliografię do siebie, a jednocześnie absolutnie pamiętasz tamte emocje i tamtą siebie.
1: To wrócę teraz jeszcze do kilku twoich innych tekstów. Uważam, że jesteś naprawdę mistrzynią opisywania tragikomedii życia, bo wróciłam i do Tyłem do kierunku jazdy, i do Tintoiry, ale też przewertowałam Queerówy, które mam podkreślane, więc bardzo szybko zobaczyłam, co ze mną najbardziej zagrało i mam taki fragment, kiedy piszesz: jabłko nie jest już grzechem, nie ma wśród nas Ewy. Wszystkieśmy się przechrzciły, nie mamy głowy do słuchania mansplainingu w wykonaniu boskiego głosu Zofu. Wąż to jest co najwyżej ogrodowy, na działce. A jeśli syczy nam ktoś do ucha, to się odwracamy na pięcie i tyle nas widzieli. I zapytam cię teraz, czy to jest deklaracja, czy rzeczywistość. Kiedy ostatnio, w jakiej sytuacji złapałaś się na tym, że znowu ktoś próbuje w tobie wzbudzić poczucie winy, ba, nawet mu się udało i chociaż wiesz, że to jest w ogóle nikomu niepotrzebne, to nie jest twoje, to jednak musisz poświęcić na to energię, żeby powiedzieć: hej, wężu odejdź, ogrodowym mogę tam pomachać, ale to już nie jest moje.
0: W ogóle od razu chcę powiedzieć, że ja nie pamiętam, że to napisałam, więc po prostu możesz mi wszystko przeczytać, ja nie wiem. Ale oczywiście, że non-stop muszę się jakoś zderzać z ludźmi, którzy mają na mój temat opinię, to tam jeszcze, bo to sobie możesz jakoś wyjaśnić w głowie, że niekoniecznie cię interesuje, ale że wiedzą lepiej i o mnie, o tym, co ja myślę, o tym, co ja robię. I tak jak mówisz, ta energia, którą poświęcamy na to, żeby tak trochę ich trzymać w przedpokoju, klamkę z drzwiami, żeby nie weszli weszli do twojej głowy, jest często dość spora. Ja przez chwilę nawet miałam taką strategię, że mówiłam, dobra, to teraz będzie Sylwia Splenning, czyli ja powiem wam, jak żyć. Nadal uważam, że to jest dobry pomysł, czyli po prostu, wiesz, takie jakby przerzucenie się rolami.
1: Przyszliśmy posłuchać w tej sprawie.
0: Oczywiście, ja zaraz powiem wam, jak żyć. Poczekajcie, do końca audycji. Natomiast oczywiście, że to jest bardzo irytujące. Ja chyba jestem już na etapie życia takim, że nie walczę z tym, że ludzie tak mają i ludzie tak gadają i ludzie coś chcą. Tylko pamiętam, że kiedyś Michał Pepol, wspaniały muzyk, powiedział mi, że on ma taką strategię, że wyobraża sobie te wszystkie głosy, w tym wewnętrznego krytyka, który czasami jest jeszcze gorszy niż cała ta zgraja ludzi, co mają zdanie na twój temat. I że on sobie wyobraża to, jak to takie papugi. I że te papugi zamyka w pokoju obok, on je trochę słyszy, że one tam nie, latają, się szamoczą, ale wtedy jest w tym pokoju ze sobą i wie, że one tam są, nie ma na to wpływu, ale robi swoje. I trochę to jest tak jak brzęcząca mucha. No, oczywiście, że cię irytuje, trudno, żebyś udawała, że jej nie ma, natomiast nie masz za bardzo wpływu na to. Znaczy, możesz latać z kapciem, ale to tak nie wolno, więc to jest nielegalne.
1: Mówi ta, która maluje plakatówkami pudelka.
0: Słuchaj, w seansie spirytystycznym najbliższym, w którym będę uczestniczyła, zapytam się Faziego, czy mi wybacza.
1: Chcę być podczas tego seansu.
0: Ja wiem.
1: Wirujący talerzyk. Wezmę łatkę.
0: Ja myślę, że w Radiu Nowy Świat można tak, takie seansy robić na antenie. To w sumie byłoby dość ciekawe. Natomiast, no tak, to jest też trochę taka strategia robienia swojego, że tak trochę zacytuję Wojciecha Młynarskiego, który miał rację, bo nie ma innej możliwości, a trochę to jest strategia chyba jednak Jacka Kuronia, który siedział i jak tam ludzie mówili, o Jezu, wola Boga, bo jeszcze to i tamto, to on mówił, no dobrze, to co z tym robimy? Mhm. Więc ja robię te rzeczy i oczywiście to jest irytujące, męczące, bez sensu, że ludzie gadają, ale no po prostu zawsze to będą robić. Zwłaszcza, że no, nie zadowolisz wszystkich, więc zawsze ktoś też znajdzie się, kto będzie miał jakieś ale to nie powinno, nomen omen, ciebie jakoś stopować w tym, co chcesz zrobić, bo finalnie to ty masz tę energię, to ty masz autoekspresję. W przypadku twórczości to jest szczególnie ważne. Nie powinien cię nikt zatrzymywać, nawet jeżeli gada straszne głupoty, no trudno.
1: To zapytam cię jeszcze o takie zdanie, mam specjalną aplikację Łzomierz. Też mi się spodobało. Kiedy ostatnio płakałaś i czy zdarzyło ci się płakać nad książką?
0: Oczywiście.
1: A nad jaką?
0: Ostatnio przywołałaś Annę Świerszczyńską i wydaje mi się, że to były jej wiersze. Mam taki zwyczaj, że w sierpniu, na początku tego miesiąca, jednak bardzo powstańczego, sięgam co roku rytualnie właściwie do tomiku Budowałam barykady. I za każdym razem, może dlatego, że właśnie mam sobą pamięć, ale za każdym razem wzruszam się na nowo. Oczywiście historią, tym co się zdarzyło, ale też sposobem, w jaki Anna Świerszczyńska przedstawiała coś, co jest nieprzedstawialne. Profesor Jacek Leociak w swojej książce Tekst wobec zagłady zastanawiał się, w jaki sposób dobrać słowa w kontekście sytuacji granicznych, takich momentów w historii ludzkości, które są nie do opowiedzenia, a przynajmniej takie się wydają, jak na przykład zagłada, ale też no, w tym wypadku zagłada miasta, śmierć tysięcy ludzi i niebywałe cierpienie. Teraz możemy oczywiście przenieść tę sytuację w te miejsca geograficzne, gdzie nadal toczą się konflikty czy wojny. Co chwila przecież dociera do nas coś okrutnego. Świerszczyńska miała niebywały talent, ale też wyczucie do tego, aby dwoma słowami po prostu nakreślić wizję tego, co działo się z ludźmi. I to mnie bardzo wzrusza. Ale też często płaczę ze śmiechu. Więc już sama nie wiem, czy ten Łzomierz też bierze pod uwagę takie reakcje.
1: To bardzo mi pasuje do kolejnego pytania. Ono jest może dziwne, ale ja czuję, że zrozumiesz, o co mi chodzi, bo nie masz wrażenia, że niepoważnie traktujemy radość. Że ją się zawsze jakoś tak umniejsza, że o, cieszysz się, a to jest czasem ciężka charówka, żeby się ucieszyć. I mówiłaś o Świerszczyńskiej teraz długo, no to ona chwytała się różnych rzeczy, żeby uratować tę radość. Więc co zrobić, żeby tę radość zacząć traktować na poważnie?
0: To jest poważne pytanie, ale w związku z tym, że istnieją choćby badania naukowe dotyczące poczucia humoru, tego, co to jest w ogóle żart, jak go zmierzyć, co jest śmieszne, a co nie, to myślę, że równie ciekawe są badania, zwłaszcza psychologiczne, dotyczące radości i szczęścia. Jest kilka profesorów i profesorek w Polsce, którzy zajmują się tym tematem. Myślę, że mogliby być wspaniałymi gośćmi i gościniami twojej audycji, tak swoją drogą.
1: Zanotowałam tę uwagę.
0: Ponieważ według nich to łapanie szczęścia i skupianie się na tym jest jednym z elementów, który trochę, tak jak z ogniem, że jak podmuchasz, to się robi płomień. Oczywiście to prowadzi nas niestety do takiej pop-psychologii, rozumianej jako afirmuj, jesteś zwycięzcą, obudź się rano pognieciona, zmemłana, o 6 rano idziesz do roboty, ale spójrz w lustro i mówisz, Boże, świetnie, cudownie. Joga śmiechu. Bardzo niepokojące. Natomiast, więc to też oczywiście nie sprzyja, bo sprawia, że właściwie stajemy się jakimś takim sztucznym, nienaturalnie pobudzonym tworem. A to chodzi o jeszcze coś innego, o znalezienie u siebie jakiejś ścieżki. No tak, no trochę może być to samo oszukiwanie się i napędzanie, no ale skoro umiemy tak robić ze zdołowaniem się i martwieniem na zapas, no to czemu nie robić tego odwrotnie? To jest pewnego rodzaju praktyka życiowa. Ona przydarza się nam, zwłaszcza w sytuacjach, w których potrzebujemy też wsparcia samych od siebie, w sytuacjach trudnych, życiowych, które nam się zdarzają. I trening czyni mistrza i mistrzynię, więc po jakimś czasie możemy znaleźć te takie malutkie sposobiki na to, aby się rozbawić, rozśmieszyć. Ja najbardziej lubię się śmiać sama z siebie, bo zawsze mam się pod ręką, więc jakby nie jest to problem. I naprawdę czasami siedzę i się sama z siebie śmieję, i na głos, no na przykład, nie wiem, się uśmiecham i myślę sobie, dobra, nie, nawet gdybym komuś miała to wytłumaczyć, co mnie tak rozbawiło w sobie, to już wolę nie brnąć, ale działa.
1: Kusiło mnie, żeby ci zadać to pytanie. Swoją drogą zrobimy taki temat przyszłej audycji, chyba takie największe, no użyję tego słowa, przypały, bo ja ostatnio prawie spadłam z krzesła, kiedy fryzjer mi opowiedział, że wyszedł szybko rano do pracy, ubrał świeże spodnie i nagle zobaczył, że z tej nogawki wypranej wypadają mu również wyprane bokserki, no bo się skotłowały. I pomyślałam sobie, że taki sytuacyjnie, taka drobna rzecz i po prostu już mam ubaw do popołudnia. Tak. No niedługo może, ale jednak. To teraz cię zapytam jeszcze, co by było, gdybyśmy ten nasz wehikuł czasu, on jest wielofunkcyjny, byłyśmy w przeszłości, potrafi nas przerzucić też w przeszłość. Dajmy na to, że jest rok, nie wiem, 2080, czyli przeżyłaś sobie 100 kolorowych lat. No, czas się pożegnać ze światem, kiedyś musimy, z dużą wdzięcznością.
0: Widzę, że tak optymistycznie.
1: No, optymistycznie.
0: Na niedzielę.
1: Ale wiesz, Grzebałkowska cię przeżyła, bo ona jeszcze żyje i dobiera się do twoich pamiętników. Czy jest coś, co by cię zawstydziło?
0: Bardzo cieszę się, że padło to nazwisko, ponieważ Magda zawsze mówi mi, nic nie wyrzucaj. Biografowie przyjdą i przyda im się to wszystko. Więc ja zresztą mam taką umowę, że jeżeli Magda mnie przeżyje, to oczywiście ma tu all inclusive i exclusive na opowiadanie o mnie. Zresztą ona ma fantastyczne poczucie humoru, więc myślę, że ta chichotka mogłaby idealnie napisać książkę.
1: I to jest motywacja, drodzy Państwo, żeby dbać o siebie, żebyśmy wszyscy premierę tej książki doczekali.
0: Tak, trzeba dbać o siebie. Możecie zaraz startować w tym maratonie, co tam ludzie lecą. Ale bo pytasz się o taki sposób, czy pytasz się
1: czy
0: o...
1: Czy byłabyś zawstydzona czymś? Czy nie chciałabyś, żeby coś odkryto?
0: No właśnie, bo to pytanie jest... Dopytuję o pytanie. Dotyczy tego wstydu, który miałabym, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie sytuacje z mojego życia, którymi nie za bardzo chciałabym epatować.
1: Tak, ukonkretniam w tym kierunku.
0: Czyli ploteczki. No tak. Przecież chyba nie myślisz, że teraz ci to powiem. Po pierwsze, przeczytasz to w książce Magdy, a po drugie, tak, oczywiście każdy z nas ma takie rzeczy. To są te rzeczy, które przychodzą do nas w bezsenne noce, gdzie leżymy o 3 nad ranem i zamiast spać, bo budzik zadzwoni za 3 godziny, to my gapimy się w sufit i mówimy, Jezus Maria, nie, Boże, jak ja mogłam, o nie, Boże, nie. I była to na przykład rzecz, nie wiem, 6 lat temu i 5 dni, tak? Znaczy po prostu pamiętamy, rozpamiętujemy, trochę jak z celną ripostą, która przychodzi, oczywiście wiadomo, kiedy, jak już bierzemy prysznic i szampon z odżywką, mówią, Jezu, brawo, świetnie, ale mu powiedziałaś. Lecz już trochę jest za późno, więc tak, są to wszystkie żenujące rzeczy. Żenujące rzeczy. To może być taki nawet... Och, teraz wpadłam na to. Copyleft mogą wszyscy robić. Ja chyba też zacznę. Taki oddzielny zeszycik. Żenujące rzeczy. Po prostu, bo ja chcę pomóc Magdzie Grzebałkowskiej. I ja już jej to zostawię. Niech ona to ma, niech ona nie wertuje tych setek moich memuarów. Żenujące rzeczy. O Jezu, wszystkie te na przykład, że zaczęłam o kimś gadać źle, a on był obok. Ja myślałam, że nie ma, bo to była plotka. Albo... nie wiem, że złapali mnie na ściąganiu, na kłamstwie mnie złapali. Wyszłam z toalety i spódnica mi się tam z tyłu zamieszała.
1: Ale zawinęła ci tak kiedyś?
0: Zawinęła się tak.
1: No i od razu jest lepiej wszystkim.
0: Gadam, śmieję się, a tam szczypiorek między zębami. Nikt mi nie powiedział. Godzinę tak siedziałam.
1: A pamiętasz, jak złamałam łóżko?
0: Tak, pamiętam. No, twoje to pamiętam. Żenujące rzeczy Weroniki to w skrócie żyżywy. To jest to już nawet nie notesik, to już jest taki to miszcze.
1: To prawda. Może kiedyś porozmawiamy na ten temat w Niezapominajkach. To jeszcze przypomnę ci, że jako dziewczyna należałaś do klubu ludzi artystycznie niewyżytych, prowadzonego przez Danutę Wawiłow. Ja myślę, że dzisiaj ty mogłabyś być na czele takiej organizacji, my byśmy tutaj mogli dołączyć. Powiedz, do czego byś, do jakiej pracy artystycznej byś nas zachęciła? I od razu powiem tym, którzy nie przybyli do Wrzenia, że mogą żałować, bo ci, którzy dzisiaj przychodzą po autograf do Sylwii, dostają własnoręcznie przez artystkę przygotowane zakładki.
0: Tak. Ponieważ, jak to mówi moja koleżanka, mam zespół niespokojnych rąk.
1: I przemysł farmaceutyczny już teraz
0: tak,
1: produkuje
0: on już
1: nowe.
0: Tam zaczyna w swoich tajnych laboratoriach robić jakieś różne mikstury w związku z tym. Ale ja się nie dam wyleczyć z tego, ponieważ to jednocześnie też łączy się z czymś, co nazywam warsztatem terapii zajęciowej. Czyli ja wieczorem, przebodźcowana od nadmiaru tego wszystkiego, o czym już mówiłam, przychodzę sobie do swojego biura. I tam mam różne karteczki, mam różne jakieś gadżety papiernicze, ponieważ jestem uzależniona od artykułów papierniczych, ale tu znowu Edith Piaf, niczego nie żałuję. Ludzie robią gorsze rzeczy, biorą zakazane substancje, są niemili. Ja po prostu kupuję kolorowe atramenty do piór. Uważam, że naprawdę nie jest źle ze mną. I te warsztaty terapii zajęciowej mają oczywiście na celu uspokojenie, uziemnienie, a jednocześnie tworzenie różnych niepotrzebnych głupotek. Kora Tea Kowalska w swojej książce Patrz pod nogi nazwała je gównidłami. I ja uważam, że to jest świetne określenie. To są wszystkie te bardzo dziwne, zazwyczaj jednak kiczowate przedmioty, które musimy kompulsywnie tworzyć. Nie wiem, jaki jest odpowiednik grafomanii w rękodziele, ale to ja.
1: Ale gównidła przynoszą kupę radości.
0: Absolutnie, bo gównidła to kupa, no. W każdym razie...
1: Dzięki, że to wytłumaczyłaś.
0: Tak, ja wiem, bo to po prostu radiosłuchaczom trzeba, wiesz, tak o języku.
1: Dobra, to jeszcze jedno poważne pytanie i drugie mniej poważne. Czy jest coś, Sylwia, do czego dążyłaś w życiu za wszelką cenę, ale ta cena okazała się za wysoka? Ostatnio mnie zatrzymało takie zdanie w jakimś tekście i pomyślałam sobie, dobre, czasami właśnie trzeba odpuścić, bo ta cena na końcu się okazuje nie warta tego całego wysiłku.
0: Sporo mam takich doświadczeń, gdzie niczym u Agnieszki Chylińskiej, kiedy powiesz sobie dość, i ja powiedziałam, jedną z nich to zdaje się teraz taka świeża rzecz, to ja chyba nie zrobię tej habilitacji. I że jednak nie będę, bo chciałam być profesorą od sprzątania i chciałam napisać swoją książkę profesorską o antropologii sprzątania i się bardzo jakoś skupiać właśnie naukowo na tym takim procesie ozdabiania, ale też właśnie porządkowania swojej przestrzeni, bo uważam, że to w ogóle nie chodzi o bałagan, nie chodzi o czystość, tylko o coś innego, kiedy latamy ze szmatą, że to nas na głęboko uspokaja. I miałam taką ideę, że właśnie właśnie będę profesorką od sprzątania i że to jest takie świetne. No ale niestety to po drodze trzeba zrobić bardzo dużo różnych rzeczy. Nie to, że mi się ich nie chce robić, natomiast trzeba też wejść w struktury uniwersyteckie czy uczelniane, a ja myślę, że po prostu bym oszalała i bym się zanudziła na śmierć. Więc no, musiałam trochę jednak zmodyfikować swoje plany. Jestem nadal wykładowczynią akademicką i bywam na konferencjach naukowych oraz czasem piszę artykuły z przypisami, natomiast, których nikt nie czyta, jak wiemy, ale już chyba nie będę tą profesorą, więc no, tu musiałam stwierdzić, że jednak bez sensu.
1: To powiedz Państwu, na jaki temat pisałaś doktorat, bo praca magisterska była o Madonnie, zresztą Państwo dzisiaj słyszeli te zdolności.
0: Tak.
1: Nawet można Madonnę na piosenkę o okrągłym stole przerobić, a tak. Doktorat był na jaki temat?
0: Na temat Warszawy i codzienności powojennej i tego, w jaki sposób ludzie się ubierali, jak pachniała Warszawa, jak brzmiała i co się wtedy działo, i jaką mieliśmy nadzieję.
1: To ostatnie pytanie o album Miłych Ludzi, bo myślę, że Państwo, którzy dzisiaj są we Wrzeniu Świata, mają też szansę może być uwiecznieni, nie wiem.
0: Jak są mili.
1: No to powiedz, bo to też jest poważne traktowanie radości. Powiedz, jak wygląda procedura?
0: Procedura polega na tym, że jednoosobowa komisja decyduje, kto jest miły, a kto nie. I portrety robione takim aparatem szybkim, polaroidem, trafiają do ręcznie robionych zeszytów. Ale uwaga, te zdjęcia wklejane są tam nie na zawsze, tylko na takich rożkach, co pamiętają Państwo, kiedyś były w albumach. Więc zawsze można je wyjąć. I chcę powiedzieć, że nie ma albumu niemiłych ludzi, ponieważ te wkłady do polaroida są jednak drogie, więc ja nie będę po próżnicy wydawała pieniędzy na osoby, które nie zasługują na to. Ale rzeczywiście trzeba się nastarać, żeby być miłą osobą. Natomiast ja myślę, że to jest dobry chyba sposób na to, żeby przeżyć życie. Na miło. I ten album pomaga mi oczywiście w chwilach smutku, bo sobie już są 4 tomy. Wyjmuję te albumy i oglądam ludzi, myślę sobie, jejku, jest tyle fajnych ludzi, wesołych i miłych, i po prostu ci nie mieli, to w ogóle nie mają szans z nami. Jest nas coraz więcej.
1: No to drodzy Państwo, DJ Sylwia teraz zapowiada utwór finałowy, który jest też opowieścią o Sylwii.
0: Tak, to jest piosenka, która zwłaszcza w wersji wizualnej kojarzy się trochę z moimi włosami i nie chodzi tylko o kolor. To jest piosenka, którą raz na jakiś czas musimy gdzieś zaśpiewać sobie pod prysznicem. To jest piosenka, która sprawia, że mamy siłę, powera, albo też jak jesteśmy na przykład odurzeni, śpiewamy na karaoke często.
1: Drodzy Państwo, Sylwia Hutnik i Europe.
0: Dziękuję.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Kilkaset osób przeszło ulicami Jarosławia w Marszu Milczenia, oddając hołd księdzu Stanisławowi, który zginął w czwartkowym ataku na terenie tamtejszego opactwa sióstr benedyktynek. Mieszkańcy przemarszerowali z rynku pod klasztor, niosąc znicze i kwiaty. Marsz poprzedziło nabożeństwo w opactwie. Homilię wygłosił ksiądz Adrian, który odniósł obrażenia w czwartkowym ataku i po udzieleniu pomocy medycznej opuścił szpital. Duchowny zaapelował do wiernych o modlitwę, przebaczenie i brak nienawiści wobec narodu, z którego pochodzi oprawca, podkreślając, że winę ponosi konkretny człowiek.
1: Z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca. Bo zła dokonał konkretny człowiek. Zła dokonał konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba.
0: Przypomnijmy, że wczoraj sąd zadecydował o 3-miesięcznym areszcie w warunkach szpitalnych dla podejrzanego 31-letniego obywatela Ukrainy Ihora M., u którego lekarze stwierdzili ostre zaburzenia psychotyczne. W Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Od godziny 7 rano mieszkańcy stolicy Małopolski oddają głosy w ponad 450 obwodowych komisjach wyborczych. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do czasu zamknięcia lokali w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, za 2 tygodnie, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w drugiej turze. 14 tysięcy biegaczy wystartowało o 9 rano sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w 48. Maratonie Warszawskim. Uczestnicy pokonują trasę prowadzącą przez 7 dzielnic stolicy, w tym Śródmieście, Pragę, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.
2: 14 tysięcy to jest rekord maratonu warszawskiego, ale też rekord w ogóle polskich maratonów. Największy do tej pory miał w zeszłym roku 9,5 tysiąca finiszerów, czyli tych, którzy dotarli do mety. Myślę, że ten wynik zostanie bardzo znacząco poprawiony w tym roku. Ta tendencja wzrostowa, ona istniała już od kilku lat bardzo wyraźnie. Po drugie, my w tym roku uruchomiliśmy razem z organizatorami 7 innych wielkich maratonów w Europie taki wspólny projekt European Marathon Classics, który ma promować po prostu te miasta, które są gospodarzami, ale też turystykę między tymi miastami, taką sportową, więc tutaj na pewno sprawiło to, że dla wielu biegaczy z zagranicy to Warszawa stała się właśnie jednym z kolejnych celów.
0: Mówił TVP Info Marek Tronina, dyrektor 48. Maratonu Warszawskiego. Święto biegania oznacza poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Nieprzejezdne są m.in. mosty Poniatowskiego, Świętokrzyski i Gdański oraz kluczowe ulice w centrum. Utrudnienia w Śródmieściu potrwają do godzin popołudniowych, a ulica Świętokrzyska pozostanie zamknięta do poniedziałku. Szczegóły na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. To był serwis Radia Nowy Świat.

a nie jak po omacku. I jakby nigdy nic, mówię dzień dobry, a podkreślam to jakby nigdy nic, bo jeszcze wczoraj byłem poza Warszawą na bardzo miłym spotkaniu, o którym może słówko powiem, ale nie na początku. Na początku powitam Państwa w imieniu Kajtka Strzelczyka, realizatora audycji, i przypomnę mój adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. A teraz początek niezwykle niekonwencjonalny pod pewnym względem, ponieważ starałem się przyzwyczaić słuchaczy tej audycji i właściwie chyba muzoleum podobnie bywa, że kończę długasem. I jakoś Państwo to przełknęli i nawet niektórzy, kiedy mi się zdarza ominąć tę tradycję, mają pytanie, dlaczego odstąpiłem od tego, i już nikt mnie nie

ale ukazała się niedawno temu wersja, oczywiście poprawiona, rozbudowana, boksowa, zremasterowana i do tego jeszcze opatrzona w tym wydaniu najbardziej obfitym różnego rodzaju dźwiękami z prób, podejściami koncertowymi i tak dalej. Ale nie będę zamęczał tych, którzy nie przepadają za takim graniem, różnymi rzadkimi nagraniami, tylko sięgnę po jeden, 8-minutowy co prawda, ale dla miłośników na pewno nie jest to za długo, kawałek Metalliki w tej wersji właśnie odświeżonej, lepszej, wszyscy mówią, o, teraz to brzmi. A więc Metallica i Fixer.

rozgrzało niektórych, miejmy nadzieję. Proszę Państwa, wspomniałem o spotkaniu, którego jeszcze wspomnienia we mnie są bardzo świeże, bo odbyło się ono wczoraj i chciałem na antenie podziękować bardzo organizatorom i uczestnikom tego spotkania naszego z Marianem w Luzinie, bo było to bardzo, bardzo przyjemne. Publiczność żywo reagowała, zadawała pytania, co nie jest powszechnym obyczajem widowni w Polsce, więc naprawdę było to ogromnie miłe spotkanie, tym bardziej, że jak wynikało z reakcji siedzących na sali, byli to w dużym stopniu słuchacze Radia Nowy Świat. I to mnie bardzo cieszy, bo lubię spotykać ludzi, którzy, mimo że nie jest to radio dominujące w kraju, ale jednak wyszukują sobie naszą antenę i mają na ten temat opinię. Bardzo też zachęcam wszystkich, aby namawiali znajomych choćby do słuchania, jeśli nie do patronowania temu radiu. To tyle moich podziękowań, a teraz powracam do materiału przygotowanego na dzisiaj i będzie jeszcze jeden z wielu niemal niezliczonych, a właściwie całkowicie niezliczonych dowodów na mój sentyment do staroci, nawet jeśli starocie starociami nie są. Płyta, z której pierwszy utwór za chwileczkę usłyszymy, ukazała się bardzo niedawno, ale ma ona wszelkie symptomy staroci. Symptomy w tym utworze, który za chwilę, dwa są wyraziste. Po pierwsze tytuł. Cassette mixtape. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale określenie angielskie mixtape to jest taki pierwowzór streamingu, ale aż się boję użyć tego słowa streaming, bo ten mixtape to było na przykład przygotowywane przez kogoś albo dla siebie, albo dla kogoś, kogo chcę obdarować muzyką przeze mnie wybraną, taką osobistą playlistą, zgrywaną mozolnie na kasetę, a potem kaseta albo jest słuchana przez autora, albo przez obdarowaną osobę. I ona w pewien sposób wyraża albo gust, albo chęć pokazania tej drugiej osobie, co jej się dedykuje. Więc tytuł utworu Cassette Mixtape, czyli archaiczny, wykonawca Ray Wiley Hubbard, też nie taki znowu młodzieniaszek, a do tego płyta Real to Real Real. I to jest jeszcze jeden dowód na przywiązanie Raya Wiley Hubbarda do starych technik, ponieważ nagrał ten album, powtarzam, bardzo niedawno wydany, metodą staromodną. Metodą na czterościeżkowy magnetofon, analogowo. I to może być kaprys artysty, ale jednocześnie przypomnienie, że te wszystkie współczesne inteligencje i maszyny, które same tworzą muzykę, jednak, no nie wiem, że pokazują swoją niższość, bo niektórzy powiedzą, że to jest doskonałe, ale przypominają, że kiedyś było troszkę inaczej, a estetycznie było naprawdę bardzo, bardzo dobrze.

I rzeczywiście, jeśli Państwo nadstawili ucha, to w tym nagraniu brzmiała po prostu muzyka bez żadnych poprawek, bez żadnych efektów, bez żadnych kombinacji komputerowych, rzeczywiście analogowo. Dla niektórych to jest wartość, dla innych ciekawostka, a ja uświadomiłem sobie w tej chwili, że mówiąc o mixtape, czyli tych taśmach nagrywanych specjalnie w jakimś celu, mówię dla młodszych słuchaczy o czasach przedpotopowych. Po pierwsze, owszem, była jakaś taka moda ostatnio na kasety, ale to była fanaberia, bo kaset de facto już nikt nie słucha tak naprawdę. Nikt nie nagrywa też ulubionych piosenek na szpulowce, na magnetofony szpulowe, bo to wszystko już jest miejsce ma w muzeum albo u kolekcjonerów takich właśnie zabytkowych urządzeń. Nikt się właściwie nie fatyguje możliwościami wybierania ulubionych nagrań z winyli, czy nawet z kompaktów i przerzucania ich na taśmę. To wszystko jest pod palcem w komputerach, pliki i te różne inne. Ja mówię o tym bez pogardy dla nowoczesności, tylko oczywiście z sentymentem dla tego wysiłku, który ja i moi równolatkowie musieliśmy włożyć, żeby sobie skompilować własny horyzont muzyczny, czy własne tło muzyczne. A Ray Wiley Hubbard, biorąc pod uwagę jego metrykę, też należy do tego pokolenia.

Ray Wiley Hubbard zastanawiał się, czy pies, czy wilk w tej piosence. A jeśli próbujemy ocenić jego styl, to wydaje mi się, że to jest typowy dla wielu wykonawców amerykańskich taki rodzaj pomieszania i country, i bluesa, i amerykana, i folku. I to jest właściwie nic takiego nadzwyczajnego, a dodatkowo powiedziałbym, że troszkę to jest takie dylanowate. I mówię to nie bez powodu, ale wyjaśnię to za chwilę po jeszcze jednej piosence Ray Wiley Hubbarda. Piosence, której tytuł chyba nie ma odpowiednika w polskim. Look what the cat dragged in, czyli dosłownie popatrz, co tutaj kot przyciągnął, a po naszemu mogłoby to być, co tu wylazło, co tu się porobiło, co tu znaleźliśmy. No więc taka po prostu forma zapytania, że zobaczyliśmy, czy doświadczyliśmy czegoś, co nas zdziwiło. I zdziwiony Ray Wiley Hubbard tak to ubrał w piosenkę.

To tyle od analogowego Raya Wiley Hubbarda. A skoro się powiedziało Ray, to trzeba powiedzieć Bob. I to jest wyjaśnienie, dlaczego wspomniałem o Dylanie. I teraz on wystąpi, ale wystąpi z materiałem z takiej trochę nietypowej płyty, o której zaraz coś powiem. Płyty, na której właściwie znalazły się same kawery. Dylan, tak niesamowicie płodny twórca, który no, po prostu cały jego katalog, gdyby obejrzeć, to człowiek nie był w stanie by tego objąć wzrokiem, ani uchem, ani umysłem. I jeszcze do tego dodawał wykonania innych kompozycji, innych twórców. To świadczy też o szacunku dla kolegów, o upodobaniu do utworu, który sam nie zdążył wymyślić, bo ktoś napisał przed nim. I oto pierwszy dowód. Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell, wykonanie Bob Dylan.

Teraz wyjaśnię, dlaczego to jest taka trochę dziwna płyta. Płyta zatytułowana Dylan okazało się, jak mówią badacze historii Boba Dylana, ukazała się jako forma zemsty wytwórni płytowej. Zemsty na Dylanie, który odszedł do innej wytwórni, a ta wytwórnia, którą porzucił, postanowiła się zemścić w taki sposób, że wydała płytę, na którą złożyły się nagrania podobno nieprzeznaczone przez Dylana do publikacji, nagrania z prób, z przymiarek i stąd te kawery i wytwórnia, mając do nich prawa oczywiście, bo powstały one jeszcze w okresie współpracy, postanowiła pokazać artyście, że mają to i w związku z tym, proszę bardzo, jeszcze mają ochotę zarobić na tych nagraniach. Stąd dla fanów oczywiście to jest smakołyk. Więc z tej płyty jeszcze jeden utwór. Znakomita piosenka wykonywana przez wielu artystów o tytule Mr. Bojangles. Usłyszałem to całe lata temu i zastanawiałem się, kto to jest ten pan Bojangles i czy to jest fikcja. A tymczasem, jak kolejni badacze podają, to jest opowieść o prawdziwym człowieku, który przyjął ksywkę czy pseudonim Mr. Bojangles i był takim właściwie odpustowym tancerzem, trochę entertainerem, ale nie na ulicy, tylko w więzieniu. Został podobno spotkany przez autora tej piosenki, to chyba był Jerry Jeff Walker, w więzieniu i na tyle go zafascynował, że poświęcił mu, temu tancerzowi, piosenkę. Piosenka w każdym wykonaniu jest moim zdaniem czarująca.

Mogłem się tego spodziewać. Napisał Michał z Olsztyna, że ma 27 lat i jest wielkim zwolennikiem analogowego nagrywania i słuchania muzyki. Ma dek kasetowy, ma szpulowca i jak twierdzi, śmiało bardzo, bo niektórzy mogliby go napaść, że to jakiś błąd w myśleniu, woli słuchać muzyki z kaset niż z CD. Oczywiście to jest prawo słuchacza, a poza tym mnie to bardzo się podoba, że są tacy wśród was, którzy szanują te stare wynalazki, bo to jest w ogóle inna poetyka, używanie taśmy i tak dalej, ale nie będę się rozgadywał na ten temat, bo ci, którzy to lubią i nawet używają, wiedzą doskonale, jakie to jest wciągające, a ci, którzy klikają, po prostu będą klikać, chyba że któregoś dnia coś im się porobi w gustach i spróbują tej staromodnej metody. Proszę Państwa, dochodzimy do ostatniego wykonawcy dzisiaj tej godziny. Utwór, który mnie trochę wprowadził w konfuzję, bo pamiętałem dawny przebój takiego zespołu Exile. No i patrzę, to jest tytuł ich wielkiego przeboju. Kiss You All Over. Niektórzy starsi być może pamiętają ten utwór. No więc byłem ciekaw, czy to jest cover i czy nagle bluesman zainteresował się tym przebojem. Okazało się, że bluesman owszem, ale tytuł to tylko przypadkowa zbieżność, bo utwór inny, ale Kiss You All Over to obietnica dla niektórych ekscytująca. Zacałuję cię całą albo całego, a wykonawca to Mike Zito.

Jak słyszeliśmy w naszym serwisie o godzinie 11, Warszawę opanował maraton. I będą utrudnienia w ruchu, będą zamknięte mosty, będą zamknięte ulice, a więc warszawiacy tym bardziej powinni zasiąść, ci, którzy nie biegają oczywiście, przy odbiornikach i słuchać Radia Nowy Świat, a z drugiej strony zastanawiam się, czy przepisy pozwalają maratończykom biegać w słuchawkach, bo niektórzy sportowcy to bardzo lubią, więc jeśli ktoś z maratonu wsłucha się w Radio Nowy Świat, to może będzie miał lepszy wynik, a na koniec tej godziny dla maratończyków warszawskich, inne miasta pozdrawiam, ale nie biegną u nich sportowcy. Jeszcze raz Mike Zito, taki troszkę jakby długas, bo obiecałem, że będzie mimo tego, co na początku trwało 8 minut.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Słoneczna pogoda przyciągnęła w Tatry tłumy turystów, co oznaczało wyjątkowo pracowity czas dla ratowników TOPR. Tylko wczoraj interweniowali oni 10 razy, z czego czterokrotnie przy użyciu śmigłowca. Najpoważniejsza sytuacja dotyczyła nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny w Dolinie Chochołowskiej. Ratownicy śmigłowcem ewakuowali także turystów z urazami nóg oraz kobietę, która nie była w stanie kontynuować zejścia z rysów. TOPR przypomina, że powyżej 1900 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, a rosnąca temperatura zwiększa ryzyko samoczynnego schodzenia ciężkiego, mokrego śniegu. Przenosimy się do stolicy. Dzisiaj finał 67. sezonu koncertów chopinowskich w warszawskich Łazienkach Królewskich. Tegoroczny cykl wpisał się w obchody stulecia odsłonięcia słynnego pomnika kompozytora, którego najbliższe otoczenie przed startem sezonu przeszło gruntowną rewitalizację.
2: To jest rzeczywiście rzecz nieprawdopodobna, dlatego że od 59 roku na każdym koncercie właściwie jest bardzo dużo ludzi, którzy z miłości do Chopina przychodzą do łazienek, przychodzą pod pomnik i to jest rzecz, którą my pianiści pamiętamy, jest to na pewno dla nas zaszczyt.
1: Mówił pianista Karol Radziwonowicz. Pod monumentem Fryderyka Chopina zaplanowano ostatnie dwa plenerowe recitale. Przed chwilą rozpoczął się tam występ Adama Kałduńskiego, wyróżnionego w konkursie chopinowskim za najlepsze wykonanie ballady. Natomiast o 16:00 wystąpi doświadczony pianista i pedagog Zbigniew Raubo. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. A na koniec kolejne sportowe sukcesy. Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Polka do ostatnich metrów 180-kilometrowego wyścigu ze startu wspólnego walczyła o złoto, przegrywając na finiszu z Holenderką Demi Vollering.
3: Jest szczęście, wiem, że jako drużyna dałyśmy z siebie wszystko, walczyłyśmy do ostatnich metrów tak naprawdę. Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko. Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że cieszymy się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy.
1: Mówiła Katarzyna Niewiadomo Fini, pytana przez Eurosport. O losach podium zdecydował atak na ostatnim okrążeniu. Druga z reprezentantek Polski, Dominika Włodarczyk, ukończyła rywalizację na wysokim 8. miejscu. To drugi krążek Mistrzostw Świata w dorobku niewiadomej Fini, która 5 lat temu zdobyła brązowy medal w Belgii. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Znanie jak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online. Po wysłuchaniu tej ostatniej wiadomości z serwisu zastanawiam się, czy Katarzyna Niewiadoma słucha Radia Nowy Świat, a może nawet patronką jest, z racji tego, że radio jest świetne, a do tego mamy Klaudiusza Slezaka, zapalonego rowerzystę, organizatora wyścigów, tych turów rowerowych. No więc pani Kasiu.
1: Halo?
0: Coś się chyba
1: wydarzyło.
0: Kto mówi halo do mnie halo?
1: Puk, puk, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Panie redaktorze?
0: Tak.
1: To ja, Marian.
0: A skąd ty się wziąłeś? Przecież ty w piątki występujesz.
1: Tak, tak, przepraszam. Ja jestem trochę w terenie, dlatego musiałem się przedrzeć przez krzaki, żeby do pana tutaj pogadać, ale zostałem poproszony przez naszą nadnaczelną, żeby przypomnieć, a właściwie możemy zrobić taki eksperyment na antenie. Bo słyszałem, że słuchał pan serwisu, ale nie wiem, czy słuchał pan tego, co było przed serwisem.
0: Słyszałem, taka informacja o Bliku, o tym, że nowi patroni, tylko to było takie dość skomplikowane.
1: No właśnie, no właśnie. I okazuje się, że po pierwsze, to ja jestem trąba, bo ja miałem o tym powiedzieć w piątek, a piątek był dwa dni temu i dzisiaj już jest niedziela, więc robię to, co miało być w piątek. Właściwie robimy. Bo pan mi nie przypomniał.
0: Aha, ja robię też, tak?
1: Tak, ale ja panu też nie przypomniałem, więc właściwie to nie wiem, czy to jest nasza wina, ale jakby nie przypomnieliśmy sobie.
0: Nie zwalaj na mnie.
1: W związku z tym eksperyment, bo pan mówi, że to jest skomplikowane, więc zróbmy tak, że pan jest takim protosłuchaczem, który nie rozumie.
0: Tak, chociaż większość... dobrze, to ja lubię taką rolę grać.
1: Chociaż podejrzewam, że większość rozumie. A ja spróbuję to wytłumaczyć.
0: Dobrze. To ja zacznę.
1: Tak. Czy chciałby zostać pan patronem Radia Nowy Świat?
0: Aha.
1: Mam dla pana świetną wiadomość. Wystarczy

0: dla nas, ale jeśli Państwo nas słuchają, a nie są patronami, to znaczy, że może nas lubią i w związku z tym chcieliby Państwo, żebyśmy dostali bonusik. Bo jak Państwo teraz założą nowe konto i w ramach tego konta wybiorą powtarzalną płatność BLIK, to się tak nazywa, i ona jest bezpieczna, i ona nie jest jednorazowa, bo jednorazowa to nie, bo ona tylko przejdzie raz, a jak jest powtarzalna, to ona jest taka, jakby Państwo podpięli kartę, tylko karta jest niebezpieczna, bo to karta, a BLIK jest bezpieczny, bo to BLIK. I wtedy Państwo robią powtarzalny BLIK i do każdej takiej no, transakcji, można powiedzieć, do takiego zobowiązania do płatności regularnej, BLIK dokłada 30 dyszek dla... Nie, 3 dyszki.
1: Dla mnie?
0: Przepraszam, 3 dyszki. 30 zł. Nie, nie, to jest dla radia, bo pan lubi radio i dlatego, że pan lubi radio, to radio dostanie prezent.
1: Aha.
0: I czy co pan zrozumiał, a czego nie?
1: Zrozumiałem, że chyba w ostatecznym rozliczeniu nie stracę. Nie. A zyskam sprawną formę płatności BLIK-iem, tak?
0: Tak. I sympatię radia, która i tak jest, ale przy okazji... Mogę powiedzieć, dostałem statystyki. Magda Jeton dba o to, żebym był poinformowany, no może poza piątkiem, ale to nie była niczyja wina przecież. I w pierwszego dnia, czyli w piątek 95 doszło nowych patronów, mam nadzieję, bo to są konta.
1: Nasz
0: takie.
1: Piątek?
0: Nasz piątek wtedy, kiedy nie powiedzieliśmy właśnie o tym, o czym mówimy teraz.
1: Aha.
0: I potem w sobotę, cały piątek, cała sobota, bo to jest o 12 liczone, czyli w sobotę do 12 było 52 i potem do dzisiaj, czyli do 7 minut temu, jeszcze kolejne 42 osoby.
1: Mam nadzieję, że to audycji są... jeszcze trochę, to w czasie audycji jeszcze
0: tak.
1: Może trochę, tak.
0: I jutro będzie kolejny wynik podany koło 12, więc tendencja na razie idzie do góry, średnio musimy mieć koło 50, żeby wysycić tę liczbę, która została nam zaproponowana, ale to już są jakieś szczegóły. Najważniejsze,
1: ale nie powinieneś używać tego słowa, wysycić.
0: Wysycić? Dobrze, przepraszam. Niech Państwo się przejdą na spacer z głośnikiem takim na przykład jak w latach 80., 70., 90. na ramieniu z Radiem Nowy Świat i niech Państwo niosą dobrą nowinę naszej stacji ze sobą.
1: To już mogę wrócić do mojej roboty?
0: Tak, dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję, Marian. Z hukiem wpadłeś i z hukiem wypadłeś. No trudno, oddałem parę minut na ten komunikat, ale będzie grane w wykonaniu artysty, który raczej kojarzy się z zespołem, ale tym razem z solowego przedsięwzięcia.

Steven Tyler solo. Nawet niektórzy pewnie nie wiedzieli, że on próbował solowej właśnie nie tyle kariery, co wyzwolić się na chwilkę z objęć grupy Aerosmith i nagrać solową płytę. Nagrał. Nie była to jakaś sensacja międzynarodowa, ale Steven Tyler to dobra firma. A moje związki ze Stevenem Tylerem, to już tak trochę plotkarsko powiem, nie są bezpośrednie, ale jednak pewne są. Otóż, proszę Państwa, pewnego dnia leciałem samolotem razem z Liv Tyler. I ona jest naprawdę bardzo atrakcyjną osobą. Nie zagadnąłem jej, bo została oddzielona od reszty pasażerów, ale wydaje mi się, że ona zapamiętała to, że ze mną leciała, tylko nie wiem, czy publicznie dzieliła się tą informacją. To jest nasza tajemnica. Steven Tyler i dowód na to, że podobnie jak Dylan, nie uciekał od coverów.

Może nie przeskoczył Jenny Joplin tym coverem, ale bardzo się starał. Steven Tyler, Piece of My Heart, i jesteśmy znowu w okolicach coverów. To ciągle jest to słowo angielskie. Oczywiście można mówić wersja innego utworu, wersja autorska, wersja tego, ale cover jakoś tak się wkleił do polskiego języka. Jeżeli znajdziemy jedno wyrazowe słowo, które się przyjmie, oczywiście będziemy z niego korzystać. Ale skoro to słowo padło już parokrotnie przy okazji Dylana i Stevena Tylera, to teraz będzie coś, co też de facto jest coverem, a Państwo mogą przez chwilę się zastanowić, czy rozpoznają, co to mogło być w oryginale.

Zadanie było tym razem trudne, ponieważ nawet na wyświetlaczach podających repertuar audycji pojawił się tytuł angielski tego wykonania. Oczywiście był to Elvis i tytuł No More, ale był to cover, ale bez podpowiedzi wyświetlanej. Czyli La Paloma, bo Elvis sięgał też po takie klasyczne utwory. Przypomnę przecież Sorrento pod tytułem Surrender, czy It's Now or Never, czyli O Sole Mio, ale to wszystko przed nami, bo Elvis wciąż ma jeszcze sporą kolejkę utworów, które nie wskoczyły do repertuaru maniaka po omacku. Ale będzie teraz segment elvisowski, który niektórych słuchaczy bardzo cieszy, a innych może wciąga w większą znajomość repertuaru tego wykonawcy, bo jesteśmy teraz w jego fazie filmowo, a nawet powiedziałbym hawajskiej, która nie ma tych najbardziej charakterystycznych cech początków Elvisa, tego rock'n'rolla ostrego, ale Elvis to Elvis. A skoro jesteśmy na Hawajach, to jesteśmy na piachu. Take off your shoes, put down your hair, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball in the beach, slice and sand. Hug me a heap, sway me a lot. We got a lot of ocean if it gets too hot. Ooh, ooh, ooh, baby, take my hand. We'll have some real rockin' fun in the sun. That's how it's insane.

Miałem kłopot z tym tytułem Slicing Sand, bo to znaczy kroimy piach na kawałki, ale jak mi różne źródła, które wywołałem, zaczęły wyjaśniać, to przy chodzeniu po piasku albo przy tańcu na piasku, o czym było w tej piosence, ten piasek tam między palcami przepuszczany trochę może przypominać krojenie piasku. Nie wiem, czy to jest jakieś bardzo oryginalne tłumaczenie, ale piosenka absolutnie plażowo-hawajska, tak jak i ta następna, bo to jednak bardzo pasuje do nastroju tych tańców hula i będzie w tytule hula, a ci, którzy znają Elvisa repertuar, wiedzą, jaka to hula. Hula, czyli Rock a Hula Baby.

Moraliści i tropiciele niepoprawności mieliby zapewne uwagi do tego z pozoru niewinnego utworu. Ale właściwie przyczepić się można do wszystkiego, jeśli ma się odpowiednio ustawione klapki na oczach, bo w tej piosence Elvis śpiewa o pewnej tancerce hula, którą, aż się boję powiedzieć, miał ochotę przytulić do siebie, a ona nic, tylko chciała tańczyć. Chociaż teoretycznie istnieją formy tańca, w których partnerzy są blisko siebie, ale to też może być niepoprawne. Więc uważajmy na wszystko, bo nawet tak historyczne nagrania nabierają zupełnie innego znaczenia i ci prześladowcy wszystkich niepoprawności tylko czyhają. A teraz będzie jeszcze jeden Elvis. Zastanawia się, co może być nieprzyzwoitego w tytule Night Rider, nocny jeździec. Aż boję się puszczać wodze fantazji. Nie, nie, nie. Po prostu nocny jeździec. A na czym on jedzie? Nie, może pociągiem jedzie po prostu. Po prostu posłuchajmy sobie.

Niestety w tej piosence też sytuacja jest niejasna, bo Knight Rider to mógł być w interpretacji Elvisa jeździec, czyli konny, a może i na motocyklu, bo to też jest rider. Ale co się tam działo? Zauważyliście, że ten Knight Rider wydaje mi się, że uprowadził ukochaną Elvisa, czyli cel absolutnie niedobry. Cel, który powinien być ukarany. Więc znowu wchodzimy w sferę. Ja nie powinienem, właściwie powinienem zatkać uszy, zapowiadać tytuł i potem nie kombinować, bo możemy wpaść w ręce. A jak się wpadnie w ręce, to jest uczucie nieprzyjemne. Więc chciałbym wrócić teraz do mojego pytania o cover jeszcze, bo ktoś ze słuchaczy napisał, chociaż ta propozycja nie jest zbyt precyzyjnie oddająca słowo cover, czyli przeróbka, bo jednak przeróbka sugeruje ingerencję może i nawet dość daleko idącą, a tymczasem cover może być wręcz kopią, albo, jak mi podsuwa słuchaczka Ewa, może być interpretacja, to już jest lepsze, albo wersja, też jest niezłe. Tylko ten cover tak się przykleił do naszego języka. No nic, ale będziemy używali wymiennie, żeby nie było tak, że jesteśmy ludźmi o małym wokabularzu. Wiecie, co to jest wokabularz? Słownik. Ale ja się mądrzę. Za chwileczkę mnie zdejdą z anteny. To lepiej posłuchajmy muzyki, która przetnie wszystkie dyskusje. Willy Buck.

Willie Buck i nasz dobry znajomy harmonikowy mistrz Bob Corritore, który powraca w różnych konfiguracjach do mojej audycji, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na utwór, którego wysłuchaliśmy. Mianowicie o bluesie często się mówi, że to jest muzyka, która gdzieś tam na polach bawełny na południu Stanów Zjednoczonych powstawała przed chatą z lepianką, kiedy bosonogi Afroamerykanin brał jakąś gitarę i o czym on śpiewał? Śpiewał o swojej niedoli, o złym traktowaniu przez białych, o niewolnictwie, o więzieniu, o przestępczości, ewentualnie o uczuciach, o jakiejś miłości, często zawiedzionej, często kończącej się smutkiem i rozpaczą. Czyli takie to wszystko było jak słowo blues. Blues, co oznacza smutek albo błękit i taki lekko przygnębiający nastrój. I właściwie to się utrwaliło w wielu środowiskach, że jak blues, to takie troszkę będzie smutnawe. A ten utwór przed chwilą był na wskroś nowoczesny, chociaż być może były podteksty, ale powiedziałem, że już nie będę się ośmielał poszukiwać ukrytych znaczeń, tylko powiem Państwu, tym, którzy nie posłuchali dokładnie utworu, że to była piosenka o tym, że artysta ma nowy telefon komórkowy. No to już musi być temat współczesny, ale oczywiście jest wpleciony w to stosunek partnerski, bądź nawet dalej idący niż partnerski z kobietą, bo on pyta swojej baby, czy ona też chce, żeby jej kupił ten telefon, i już tu się zatrzymam, bo dalsze spekulacje mogą nas zaprowadzić w łapy tropicieli nieprawidłowości. Więc zostańmy przy tym, że był to blues z akcentem współczesnym, a Willie Buck nie tylko o telefonach zresztą śpiewa.

0: just leave it at that. I don't think I can do it again.
1: Nie ma co się śmiać, panie Buck. Początkowo wydawało mi się, że jesteśmy na bezpiecznym terenie, bo jedyne, co artysta oferował rozmówczyni, to było to, że się przedstawił, powiedział, że nazywa się Johnny B. Goode i spytał, jak ona ma na imię. To jeszcze chyba jest dość niewinne i przy prezentacji obopólnej nie prowadzi do żadnych nagannych rzeczy. Ale potem dwuznaczności się porobiły. Jeżeli on mówi, że pokaże ci rzeczy, których dotąd nie widziałaś, to ci, którzy mają na myśli, wiecie co, od razu mają to na myśli. Jest groźnie i my się możemy znowu wpakować w kłopoty. A więc zamknijmy ten rozdział i może po prostu starajmy się nie poznawać obcych języków, a w polskich piosenkach nie doszukiwać się, chociaż weźmy takiego Skolima. Ojej. No, nie wiem. W każdym razie my już skończyliśmy z interpretacjami, z kawerami i mamy przed sobą zapowiedzianego przeze mnie Długasa. A ta zapowiedź rozpoczęła się tydzień temu, kiedy to zaprezentowałem państwu, mówiąc o moim zaskoczeniu, bo ten zespół jakoś nie figurował w moich zbiorach, zespół Haken, grupa brytyjska, która jest zespołem współczesnym, ale jednak no, znowu tam wychodzi moja sympatia do staroci, do rzeczy, które już sobie sporo lat liczą. Czyli taki progresywny rock. Wydawałoby się, że on już jest w gablocie zatytułowany rock progresywny i ci, którzy to pamiętają albo współcześnie chcą poznać zakamarki tego stylu, to sobie tam sięgają i słuchają sobie różnych Kim Crimsonów, Yesów i innych. A tu nagle grupa Haken współcześnie i to zrobiła na mnie wrażenie. Nadałem dość rozbudowany utwór tydzień temu i obiecałem, że mam w zanadrzu jeszcze jeden. I mam go. I teraz on za chwileczkę zakończy nasze dzisiejsze spotkanie i to będzie... No, chętnie usłyszę waszą opinię na temat takiego grania. Nie znaczy to, że zaraz się rzucę na dyskografię tej grupy i będę męczył słuchaczy tego typu muzyką, bo jednak staram się, żeby Maniak po omacku był dość zróżnicowany. Dowody na to mamy, bo dzisiaj były i kawery, i Dylany, i Elvisy, i był, co tam było, Steven Tyler był. I teraz, proszę państwa, grupa Haken, której warto posłuchać. Jeśli się biegnie w maratonie i wolno mieć słuchawki, to też. A potem maratończyk jak odpocznie, to może napisać, czy mu się dobrze biegło. Żegnam państwa ja, żegna państwa Kajtek Strzelczyk, i Haken.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek apel o bezpieczny rozwój sztucznej inteligencji i pierwsze od 4 lat spotkanie szefów dyplomacji Niemiec i Rosji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego szef niemieckiego MSZ Johann Wadepool wezwał społeczność międzynarodową do dopilnowania, aby rozwój technologii służył ludzkiej godności. Sztuczna inteligencja nie czeka, aż nasze instytucje za nią nadążą. To nasze instytucje muszą nadążyć za sztuczną inteligencją. Minister rozmawiał także przez 20 minut ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem. Wadepool podkreślił, że Niemcy nie akceptują agresywnych działań i są gotowe się bronić, a dialog będzie możliwy przede wszystkim po zakończeniu wojny w Ukrainie. I w tym temacie jeszcze pozostajemy, bo Rosja wciąż atakuje Ukrainę. 6 osób zginęło, a co najmniej 32 zostały ranne w wyniku nocnego ostrzału. Ucierpiał obwód zaporoski, gdzie zginęły 3 osoby, oraz region sumski, który zaatakowano kierowanymi bombami lotniczymi. Wśród kilkudziesięciu poszkodowanych na północy kraju są dzieci, w tym niespełna roczna dziewczynka. Rosyjski ostrzał nie ominął także Kijowa. Pocisk uderzył w budynek niemieszkalny, zabijając 1 osobę, a drony wywołały pożary magazynów w obwodzie kijowskim. I na koniec jeszcze pogoda. Niedzielne przedpołudnie przyniosło stabilną i słoneczną pogodę w całym kraju. Najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach, gdzie termometry wskazały ponad 17 stopni. Z kolei najchłodniej było w Kłodzku, niespełna 10.
1: Niedziela już w całym kraju pogodna, a na zachodzie i południu także słoneczna i temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Na ziemi lubuskiej termometry mogą wskazać nawet 22 stopnie.
0: Zapowiadał synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Słońce i brak opadów zachęcają do spacerów oraz ruchu na świeżym powietrzu. Jak wskazują prognozy, taka przyjemna jesienna aura zostanie z nami na dłużej. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radia Nowy Świat i w składzie Ania Świerczek.
1: Dzień dobry.
0: Kacper Siedlecki.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I Tomasz Raczek. My byliśmy wszyscy na festiwalu, ale Ania i ja wróciliśmy właśnie z Gdyni. Nadajemy ze studia radiowego. Natomiast Kacper został na przeszpiegi jeszcze w Gdyni i jest naszym głębokim gardłem. Ciekawe, czy wiesz coś na temat werdyktu, który właśnie w tej chwili już tam jest rozpisywany na karteczki i przekazywany tym, którzy będą wręczali nagrody?
2: No wiesz co, nie byłbym taki pewien, że dopiero teraz. Myślę, że wcześniej, bo na przykład jak wczoraj była Młoda Gala i było rozdanie nagród, to jak tylko został ogłoszony zwycięzca, to na Instagramie festiwalu pojawił się kafelek z odpowiednimi napisami, odpowiednim filmem i jaką nagrodę otrzymał. Więc myślę, że to może być już wcześniej wiadomo, jak zresztą wszyscy wiemy, że wcześniej już wiadomo mniej więcej, ale rzeczywiście tak jak wspomniałeś na samym początku, jest to troszeczkę zabawne i przewrotne, że nagrywamy tę audycję dokładnie 45 minut przed rozpoczęciem gali zamknięcia festiwalu i ogłoszeniem najważniejszych tych wyników.
0: I dlatego nie musimy się przejmować werdyktem. Tak ja jest. Jeszcze wytłumaczę, dlaczego na początek była Violetta Villas, jeden z jej największych przebojów, Dla Ciebie Miły, od którego zaczynała się jej kariera, bo Violetta Villas moim zdaniem jest jedną z bohaterek tegorocznego festiwalu. Powstał biopik, film biograficzny jej poświęcony właśnie pod tytułem Violetta Villas. Sandra Grzymalska ją zagrała, no nie zaśpiewała, bo w filmie śpiewa Violetta swoim głosem. No i ten film będzie miał premierę w listopadzie. Wydaje mi się, że wcale nie wykluczałbym tego, że może stać się taką sensacją i przedmiotem kłótni i dyskusji jak lalka w tej chwili, bo Violetta zawsze dzieliła naród na pół, tych, którzy ją kochali i tych, którzy mówili, że to jest straszne, że to prostaczka i w ogóle czym tu się zachwycać, prymitywna baba, której natura dała głos, ale nie dała mózgu. Tak mówiono o niej całymi latami. Jaka prawda wynika z filmu, to na pewno dzisiaj będziemy jeszcze mówili i będzie jeszcze śpiewała Violetta Villas, ale na początek zadam wam pytanie. Aniu, Kacprze, który z filmów, który był pokazywany w konkursie głównym festiwalu w Gdyni, uważacie za najważniejszy dla was? Najciekawszy, najlepszy albo z jakichś powodów po prostu najważniejszy? Kacper?
2: Dla mnie to jest trudne pytanie pod tym względem, że myślałem nawet dzisiaj, czy ja mam jakiegoś swojego faworyta, takiego nawet nie film, który jak mówisz właśnie uważam za najlepszy, tylko który najbardziej do mnie trafił i pozostaje jednak przy filmie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
0: Czyli filmie, który już dobrze znamy, który Dokładnie. Został także wybrany jako polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ania?
1: Ja muszę przyznać, że w tym roku był to dla mnie festiwal rozczarowań. Nie mam faworyta i tak naprawdę chyba najbardziej został ze mną film, który widziałam dużo przed tym festiwalem, czyli Dobry Chłopiec Jana Komasy. Myślę, że to jest bardzo istotne, że minęło pół roku, a ja wciąż pamiętam doskonale, co się w tym filmie działo, co ze mną zostawił, a podejrzewam, że myślę, że wszystkie filmy, które widziałam z tobą podczas festiwalu, gdzieś tam mi się rozmyją i nie zostaną ze mną na dłużej.
0: A ja mam bardzo chyba nieoczekiwaną odpowiedź. Przed chwilą zastanawiałem się, który film był najlepszy, najważniejszy dla mnie i powiem szczerze, że na tym festiwalu nie znalazłem żadnego filmu, który byłby dla mnie naprawdę ważny albo który bym uważał za bardzo udany. Natomiast im dłużej sobie o tym myślę, im więcej rozmawiam z Anią i nie tylko, bo teraz opowiadam o festiwalu, to dochodzę do wniosku, że najważniejszy najważniejsza dla mnie była właśnie Violetta Villas. Film, który zresztą mi się nie podobał całkiem, ale bardzo ważne, że on powstał. A jeszcze bardziej ważna była Sandra Drzymalska, która zagrała Violettę Villas w filmie ze złym scenariuszem, ale zagrała niesłychanie wiarygodnie i szczerze.

0: A takim szczytem tego, na co zwróciłem uwagę, była obecność Sandry Dżemalskiej podczas spotkania z widzami, gdzie zaczęła opowiadać, jak poznawała swoją bohaterkę, jak się z nią zżywała i jak w pewnym momencie poczuła się jej bliska, bliską osobą i w pewnym momencie po prostu te jej zawodowe lejce zostały ściągnięte i nagle się rozpłakała przed nami.
1: Tak, powiedziała, że oddała Violetcie, oddała tej roli cząstkę siebie i tak ogromna szkoda, że przy tym talencie, przy tej aktorce dostajemy film, który tak mało mówi nam o Violetcie Villas. Jestem bardzo tobie wdzięczna, Tomku, że puściłeś tę piosenkę, że ja mogłam poczuć tę muzykę, ten głos, usłyszeć Violettę, bo niestety w filmie o Violetcie Villas ja tej muzyki nie słyszę.
0: Ona tam jest przerobiona przez Marcina Maseckiego. Wokal oryginalny Violetty został zachowany, wypreparowany z nagrań. Do tego doszła nowa oprawa muzyczna zaaranżowana przez Maseckiego. No i szczerze powiem, że to moim zdaniem nie zagrało. To znaczy ten głos Violetty brzmi sztucznie w tych nowych opracowaniach i nie daje tego efektu, tego efektu wow, który jest w nagraniach oryginalnych i który też będą Państwo słyszeli, bo wybrałem też piosenki śpiewane przez nią na żywo. I na żywo ona jeszcze inaczej śpiewa i prawie, że słychać, jak publiczność płacze, jak ona śpiewa. Bo to był ta siła talentu, gdzie naprawdę nie ma co mówić o tym, czy coś jest w dobrym, czy w złym guście, bo króluje prawda. Ale słuchajcie, jeszcze jedna piosenka. I ta piosenka nas powinna przepuścić, zaprosić do tego, żebyśmy opowiedzieli o innym biopiku, o Jacku Kuroniu i o jego żonie, z którą łączyła go wielka miłość. Piosenka z filmu pod tytułem Nasza rewolucja, jak my, śpiewają Kaśka Sochacka i Cortez.

0: Nasza rewolucja, znowu biopik. Chyba ten film miał wyglądać inaczej, bo był w fazie produkcyjnej scenariusz wielokrotnie przerabiany. No właśnie, i czym ostatecznie się stał? Dodam, że Jacka Kuronia zagrał Arek Jakubik, a jego żonę
1: Magdalena Popławska. No nie dowiadujemy się do końca, czyja jest ta rewolucja w tym filmie i to jest mój największy problem znów z tym scenariuszem, bo dostajemy tutaj to tło polityczne, mamy Solidarność, mamy KOR, mamy Wałęsę, lata 80. Widzimy, że tli się rewolucja w narodzie, ale jednocześnie skupiamy się na tej rewolucji Jacka i Gajki Kuroniów, ich małżeństwa, ich związku, ich relacji. Widzimy, jak oni wspólnie na siebie oddziałują i jaką podporą dla Jacka Kuronia była Gajka. Ona właściwie, tak słyszałam w tym pierwotnym scenariuszu, była główną bohaterką tego filmu. I efekt moim zdaniem jest taki, że dostajemy wszystkiego po trochu, miksuje nam się to i ten edukacyjny ton narzucony wydaje mi się w jakiś kolejnych fazach zmian scenariuszowych zaburza nam tę historię o miłości.
0: Do tego stopnia to było zmieniane, że ostatecznie ten film nie ma autora scenariusza, bo no, nie dowiadujemy się, kto napisał scenariusz.
1: Tak, Kacprze, nie wiem, czy ty wiesz coś na ten temat.
2: Na temat scenariusza za wiele nie wiem. Ja nie ukrywam, że jakimś takim jedynym atutem tego filmu, jaki zauważam, jest to, że rzeczywiście w jakimś tam chaosie tych działań Solidarności mamy wciąż duże zbliżenie, duży fokus na dwójkę naszych bohaterów, o których tak naprawdę gdzieś tam ten film ma się sprowadzać, do ich relacji, do ich miłości, do ich wspólnej tragedii i też do ich wspólnego zwycięstwa poniekąd. Więc myślę, że to jest taki plus. Natomiast to jest chyba film, który ze wszystkich podczas festiwalu niestety najbardziej mi się dłużył. I niestety to dłużenie nie pojawiało się w połowie filmu, nie pojawiało się pod koniec filmu, tylko pojawiało się po już 20-30 minutach seansu, więc nie ukrywam, że historia, która powinna dotknąć mnie do żywego, która powinna mnie obejść i oczywiście obchodzi mnie pod względem historycznym, jak na to spojrzę. Natomiast jeżeli chodzi o narrację filmową, nie bardzo się to wydarza. Ja też chciałem tutaj zwrócić waszą uwagę na taką jedną sprawę, właściwie na dwie, ale najpierw na jedną. Bo wcześniej mówiliśmy o Violetcie Villas, czyli oczywiście o wielkiej ikonie polskiej muzyki. Tutaj mówimy też o parze bardzo ważnej w polskiej historii. Myślę sobie jeszcze o bohaterce zagranej znakomicie przez Marię Dębską w filmie Przez ścianę. I tutaj mamy do czynienia, a jeszcze przecież mamy Mniej obcy o zespole Lady Punk i to są wszystko postaci, które faktycznie były i które zostały w jakiś sposób zobrazowane przez nasze aktorki, przez naszych aktorów. I w tym takim galimatiasie tych postaci, od których czegoś wymagamy i tych kreacji, od których wymagamy, wychodzi gdzieś naprzód taki bardzo film, nie taki, któremu nie wróżylibyśmy specjalnie nic, który w ogóle wywodzi się z, chyba sprzed 2 lat z krótkiego metrażu. Nie wiem, czy widzieliście, chyba tak. Kobieta stanu wolnego z Ewą Konstancją
1: tak,
2: Bucha.
1: Tak, widzieliśmy.
0: No to się właśnie ogląda jak monodram, filmowy
2: tak,
0: monodram.
2: Tak.
1: I monodram, cóż to ale jest za rola? No. Taka pełna, wiesz, takiej szczerości, uczciwości.
2: Tak.
1: Takie skromne kino, ale jak niewiele trzeba, żeby widz był właśnie skupiony
2: tak,
1: od pierwszej minuty do końca, tak, i mógł współodczuwać to, co się dzieje na ekranie. To powiedzmy też, że właściwie to jest takie kino społeczne.
0: O bezdomności, o kobiecie w średnim wieku, która się znalazła w kryzysie bezdomności i próbuje zachować godność w tej sytuacji, walczyć o siebie, nie popada w jakąś taką spiralę zatracenia, tylko wręcz przeciwnie, stara się iść prosto i łapać się każdej okazji, żeby się z tego wyciągnąć.
1: Tak, film, o którym mało się mówi w kontekście tego festiwalu, a muszę przyznać, że dla mnie w sumie był chyba największym pozytywnym zaskoczeniem.
0: I aktorskim osiągnięciem, bo rzeczywiście Ewa Konstancja Bułhak zagrała to fantastycznie. Mnie się skojarzyła z aktorstwem aktorki, która kiedyś święciła triumfy w Gdyni i trochę reprezentowała podobny moim zdaniem rodzaj aktorstwa, mianowicie z Magdą Teresą Wójcik. Mm-hmm. To jest takie piękne, bardzo introwertyczne i bardzo pełne szczerości i takiej wiarygodności aktorstwo. Ale teraz proponuję, żebyśmy wrócili na chwilę do jednego z filmów, o których Kacper już przed chwilą powiedział, mianowicie do filmu Mniej obcy, będącego kolejnym biopikiem poświęconym tym razem życiu Jana Borysewicza, czyli lidera zespołu Lady Punk. I posłuchajmy piosenki, która każdemu z nas z nimi się właśnie kojarzy.

0: No właśnie. Mniej obcy i Jan Borysewicz, czyli taka niesformatowana postać polskiego świata muzycznego. Zawsze zbuntowany, zawsze działający, idący pod prąd, zawsze robiący jakieś kłopoty. Wolny duch i za to zresztą wszyscy go kochali. I do dzisiaj Jan Borysewicz to jest marka, której się nie da zlekceważyć. Czy ten film był tak właśnie niesformatowany i dziki jak jego bohater?
1: Zdecydowanie nie. Był to bardzo sformatowany film. W reżyserii Christophera Russa, który też podkreśla często, że on robi takie kino familijne, kino dla rodzin, i to jest film Netflixa. Warto to podkreślić, tak sądzę, bo ja oglądając ten film na festiwalu w konkursie głównym, tak sobie myślałam, że to jest taka idealna produkcja, do której może usiąść cała rodzina, puścić w domu, trochę pośpiewać. To jest taki film, który jest bardzo poprawnie zrealizowany. I ta historia, ten biopik rockmana w zasadzie jest taki bardzo szkolny. To znaczy moglibyśmy, wydaje mi się, podstawić tam wiele innych nazwisk i mogłyby wyjść takie, a nie inne efekty w fabule. Natomiast jest ciekawa, jest tutaj jedna ciekawa rzecz. Debiut na ekranie w roli głównej Mikołaj Burkiewicz. I dyskutowaliśmy sporo o tej roli ze względu na głos.
0: Tak, człowiek, który ma niezwykły głos, bardzo młody aktor, o takim bardzo młodzieńczym wyglądzie, który ma głos bardzo dojrzałego mężczyzny, takiego 40-paroletniego, 50-letniego. To jest niebywałe, czyli głos jest dwa razy starszy od niego samego i to czasem robi dziwne wrażenie.
1: Tak, momentami jakby to było dubbingowane. Naprawdę, miałam taki dysonans, że ten głos wydobywa się z tych ust.
0: No, ciekaw jestem, co Kacper na to. Czy ty też miałeś takie wrażenie?
2: Z tego, co wiem, to jest też ciekawa rzecz taka, że jest to naturszczyk. To nie jest aktor, że tak się wyrażę, profesjonalny. To jakby aktor już jest, bo zagrał w filmie, tak możemy się też umówić. Natomiast jeżeli pamiętam też moment, jak był castingowana ta postać, to właśnie okazało się, że zagra go nieprofesjonalny aktor, któremu szczęśliwie się udało, i też zastanawiało mnie to wtedy, co musi w nim takiego być, że on tak bardzo przypasował do tej postaci. I tak jak może nie jestem najlepiej zapoznany z życiorysem naszego bohatera, dzięki temu filmowi trochę bardziej, to cały czas myślałem sobie o tym, że ten chłopak naprawdę jest bardzo interesujący. Ten nasz świeży, nowy aktor jest bardzo interesujący, a ten głos się fantastycznie nadaje na audiobooki, na lektorowanie. Nawet chyba bardziej podobała mi się ta jego opowieść z offu, która towarzyszy tej narracji, niż nawet jak właśnie mówicie, że czasami wydawało się, że ten młody aktor jest wręcz dubbingowany, ale ma coś niezwykłego w tym głosie. On chyba też jest muzykiem, z tego co kojarzę, więc jestem bardzo ciekaw, jaki ma na siebie pomysł, ale też co nam nowego będzie przynosić. I myślę, że to jest bardzo ciekawy debiut i jakieś takie otwarcie jego kariery zbliżającej się.
0: Tak, bo właściwie wszystko jest w jego zasięgu, jak widać, może w bardzo różne strony pokierować życiem. Chciałem teraz zaproponować wam jeszcze jedną piosenkę w wykonaniu Violetty Villas, taką piosenkę, do której sama napisała słowa i opisała swoje życie. To jest taka autobiograficzna piosenka. I potem, żebyśmy jeszcze na krótko wrócili do filmu Violetta i go podsumowali, ale najpierw posłuchajcie, bo mam wrażenie, że to właśnie tej prawdy, która jest w tej piosence, zabrakło w filmie Violetta Villas.

0: No właśnie, w tej piosence jest Violetta Villas taka, jaką sama siebie widziała. Ale w filmie takiej nie zobaczymy, bo w filmie jest taka, jaką zobaczył ją jej syn. Syn, którego sama wychowywała, była samotną matką, który miał przez całe życie do niej pretensje, że poświęca mu niewystarczająco dużo czasu. No, niewątpliwie była to wyjątkowa matka i pod każdym względem była niesformatowana. W nim została gorycz, został pod koniec życia wydziedziczony przez matkę, ale potem po jej śmierci udało mu się zarejestrować znak towarowy Violetta Villas i teraz matka i wszystko, co po niej zostało i imię, nazwisko należą do niego. I on może tylko udzielać zgody na zrobienie filmu, napisanie książki, wystawienie sztuki, gdzie będzie Violetta Villas z postacią. No i oczywiście też dostawać z tego tantiemę. I dlatego ten film został przez niego współprodukowany i współnapisany scenariusz przez jego żonę. I moim zdaniem, że tu jest przyczyna tej takiej niewłaściwości, że my w zasadzie nie dostajemy opowieści o tej Violetcie Villas, o której chcielibyśmy się dowiedzieć więcej i lepiej ją poznać i zrozumieć, dlaczego była taka jaka była, bo jej syn jej nie rozumie.
1: Mówiłeś wcześniej, że podejrzewasz, że będzie to film, który również będzie wywoływał polemikę, tak jak Lalki obecnie. Właśnie myślę, że ze względu na to, że dlaczego nie opowiedzieć historii o Violetcie z perspektywy syna? Dlaczego nie skupić się na relacji matki z dzieckiem, prawda?
0: Byłoby to bardzo dobrym pomysłem, gdyby syn był równie ciekawą osobowością jak matka. Ale tak nie jest.
1: Gdyby ta perspektywa była w jakiś sposób ciekawa, też z pewnym zrozumieniem ukazałaby obraz matki. I tak, i właśnie ze względu na to, ze względu na ten scenariusz i to, że my właściwie bardziej oglądamy syna, któremu brakuje miłości, który też nie ma zrozumienia dla swojej matki, ten film nie jest udany i ten film jest rozczarowaniem i lepiej jest posłuchać sobie piosenek Violetty Villas, żeby poczuć jej osobowość, niż włączyć ten film, mimo że, jak już mówiłeś wcześniej, podkreślałeś, ja się z tym zgodzę, Sandra Drzymalska, to co ma napisane, gra świetnie, gra doskonale i chciałabym zobaczyć tę historię zrobioną jeszcze raz z tą samą aktorką, ale z innym zestawem twórców.
0: A wiesz, co ja widzę przed swoimi oczami wyobraźni? Jak Sandra Drzymalska pada w objęcia Violetty Villas, jak rozmawiają ze sobą, jak płaczą, bo wydaje mi się, że one by się zrozumiały. Są kompletnie inne, z innych pokoleń, ale mają w sobie tę taką drgającą wrażliwość na wierzchu, która czyni je bardzo, bardzo wrażliwymi na ciosy świata. I myślę, że Sandra też już pewnie niejedno przeszła. Tym bardziej, że zagrała ostatnio w tak dyskutowanej lalce Netflixowej. Ale nie o niej.
2: Kasper, To dobrze, że mówisz o tej lalce, bo na początku wspomniałeś, że Violetta Villas dzieliła naród i tak samo Sandra Drzymalska w roli Izabeli Łęckiej w lalce również podzieliła naród i dawno takiego wielkiego podziału u nas nie było. Ja mogę dołożyć moją cegiełkę, jeżeli chodzi o Violettę Villas, niestety również taką cegiełkę, która mocno jest obkruszona ze względu na to, że dla mnie to jest tak potwornie zwykły film, zwyczajny znaczy, czego nigdy by się nie powiedziało o Violetcie Villas i dla mnie, ja nawet sobie po tym seansie myślałem, że to jest potwarz, że Violetta Villas dostała taki film, bo tyle można, tak ciekawie można by się bawić narracją, tak ciekawie można by się bawić formą, tak ciekawie można by było opowiedzieć tę historię, tyle można było mięsa i kwiatów i cekinów i brokatu dać do tego filmu, tak można było go pożywić, a nie ma tam kompletnie nic. To jest naprawdę takie po prostu truchło, kanciaste, tam się nic specjalnie nie wydarza i uważam, że jest to bardzo, bardzo smutne, ponieważ Violetta Villas na taki film nie zasłużyła.
0: Wiesz co, Kacper? Biję ci brawo. Wyraziłeś także moje myśli. Słuchajcie, przejdziemy teraz do innych filmów z tego festiwalu, ale żeby oddzielić je bibułką, to krótki fragment muzyczny z filmu Powiedz mi, co czujesz, i chciałbym, żeby ten film i ten fragment muzyczny wprowadził do naszej dyskusji kwestie filmów młodych o młodych ludziach, bo było ich kilka.

0: i teraz się skromnie usunę na bok, bo to są filmy, te, które chciałbym, żebyśmy omówili, mówiące o młodych ludziach, przez młodych ludzi zrealizowane. I mamy tutaj Anię i Kacpra, 20-parolatków.
1: 30 tam już.
0: No, Kacper, tak, to poleciało nie wiadomo kiedy. W każdym razie jesteś cały czas, jesteście bardzo młodzi i ja wam wierzę, że te wasze reakcje na filmy będą prawdziwe, więc słucham.
2: Tak, mamy tutaj na myśli filmy Exotic i Powiedz mi, co czujesz. I te filmy pokazują bardzo potrzeby naszego pokolenia, związane z wejściem w głąb siebie i zrozumieniem siebie i jakąś taką walką ze słabościami, z traumami, z lękami.
0: Z poczuciem niewystarczalności.
2: Tak, z brakiem akceptacji siebie i też one mocno stawiają na jednostkę. Też bardzo często mamy w kinie ostatnio takie wejście w umysł pokazane w taki sposób, że naprawdę mamy narrację z głowy bohatera, żeby bardziej wczuć się w to, co się tli w tej głowie i jaka jest różnica pomiędzy tym, jak my reagujemy w rzeczywistości, jak jesteśmy w konfrontacji, co mówimy, a co innego siedzi nam w głowie. No i te filmy pokazują, że chcemy się z tym konfrontować, że potrzebujemy tej konfrontacji i bardzo podoba mi się to, że tyle jest takich produkcji, która tego tematu dotyka.
0: Ale wiesz, te filmy, które wymieniłaś, dwa są zupełnie różne i o ile Powiedz mi, co czujesz, to jest film, z którym ja rezonuję również, o młodych artystach, bardzo szczerych, bardzo otwartych, o tyle drugi film, czyli Exotic, opowiadający o obozie szkoleniowym pole dance'u, czyli tańca na róże, przez który bohaterka odnajduje siebie, dzięki któremu odnajduje siebie, bo odrzuca wszystkie lęki i kompleksy swoje, to już tam mi trudniej się odnaleźć. Nie dlatego, żebym cokolwiek miał przeciwko tańcowi na róże, ale uważam, że to jest z mojego punktu widzenia naciągane.
2: No też podkreślmy, że Exotic to jest debiut reżyserski i właściwie osobista historia reżyserki przeniesiona na ekran, a w Powiedz mi, co czujesz, reżyserem jest Łukasz Ronduda, którego doskonale już z kina znasz. Ze mną również bardziej rezonuje Powiedz mi, co czujesz. Świetne role i też tutaj inspiracją do stworzenia tej historii była wystawa, którą teraz można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Patryka Różyckiego. No i więc widzisz, ile jest tych takich róż.
0: A czekaj, Kacper jeszcze nie powiedział,
2: tak,
0: co z nim rezonuje.
1: Ze mną też na pewno bardziej rezonuje Powiedz mi, co czujesz. Tutaj mam troszeczkę tak chyba jak Tomek z tym Exoticiem, że dla mnie troszeczkę, gdyby zabrać stamtąd ten pole dance, to tak niewiele zostaje. W sensie mam wrażenie, że ten pole dance trochę ma może, nie wiem, zszokować, może ma być formą właśnie tą egzotycznością, ale jak sobie myślałem, że zabierzemy to, wymarzymy, wrzucimy to w jakieś inne realia, to z drugiej strony otrzymujemy to, o czym mówiliście, czyli te pewne poradzenie sobie z jakąś trudnością, z niewystarczalnością, ale to wtedy przestaje jakby być w ogóle atrakcyjne, mam takie wrażenie.
2: Wiesz, ale to też jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest generalnie problem wielu filmów tegorocznego konkursu głównego. To znaczy, że mamy jakiś ciekawy pomysł, jakąś podstawę do stworzenia scenariusza do opowieści i jakoś nam się to zupełnie rozmywa. To jest to, o czym ty, Kacprze, mówiłeś wcześniej, że 20 minut byłeś w stanie oglądać ten film i później już wchodzi to znużenie. No i w tym wypadku, w wypadku Exotic, tu się zgodzę, że tego pole dance'u w pewnym momencie jest tak dużo, on nic nie wnosi nowego. To są już powtarzalne sceny. No i właśnie też wiele innych filmów ma ten problem.
0: A ja mam do was tylko jedno krótkie pytanie, ale odpowiedzcie mi szczerze. Czy gdybym was zaprosił na taki obóz, to Aniu, Kacprze, zatańczylibyście na róże?
1: Tak, mega, bardzo bym chciał. Zróbmy to, Tomku.
2: Tak.
0: Okej, okay, ale ja nie będę się przyglądał.
2: A nie wiem, czy
1: nie,
2: pamiętasz
1: no,
2: tam...
1: z nami będziesz.
2: To była taka międzypokoleniowa.
1: Na tyle, na ile
2: momencie.
1: Umiesz.
0: Tak, no tak. Tak. No, to już się zapowiada niezły obóz. Słuchajcie, to jest dobry moment, żebyśmy posłuchali muzyki z filmu Hotspot, który był bardzo też dzielącym publiczność filmem, eksperymentem filmowym. Jednym się to bardzo podobało i inni mówili, że w ogóle a co to jest. Więc na początek muzyka Marcina Macuka i Zuzanny Wrońskiej z Hotspot.

0: Dzisiaj mówimy o filmach z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który się wczoraj zakończył, wczoraj, czyli w sobotę, a dzisiaj w niedzielę już jest wszystko jasne, ale my mamy swoje sprawy i swoich kandydatów do nagród i czas na Kacpra.
1: Tak, ja chciałem tutaj odwołać się do wspomnianego przez ciebie hotspota Agnieszki Smoczyńskiej. To jest film, który mnie urzekł swoją nieporadnością i swoim dziwactwem. I to jest film, do którego ja rozumiem wszystkie zarzuty, wszystkie argumenty. Ja się z nimi zgodzę, które są negatywne. Wszystko się zgodzę, ale nie wiem, co się dzieje z Agnieszką Smoczyńską, że ja po prostu uwielbiam jej mózg. Ja mógłbym zamieszkać w jej głowie obok tego mózgu i sobie z nim po prostu debatować, bo uwielbiam to, co ona ma w tej głowie. I ten hotspot to jest taki mój chyba będzie guilty pleasure na następne lata. Ale chciałem się z wami podzielić takim moim wnioskiem, bo nie wiem, czy żeście zauważyli, że hotspot, pojedynek, zima pod znakiem wrony, Dobry chłopiec, Ojczyzna, nawet Dziki, Dziki Wschód, to są wszystko koprodukcje, to są wszystko filmy, które tak naprawdę romansują z innymi krajami. I to wychodzi na to, że to jest 1/3 albo ponad 1/3 konkursu głównego. Nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak, żeby w konkursie głównym było tak dużo filmów, które są albo w całości mówione w języku angielskim, albo w znacznej, albo jak w Dzikim, Dzikim Wschodzie praktycznie połowa filmu jest mówiona po niemiecku z niemieckimi aktorami. Czy też żeście zauważyli, że ten film, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych jest bardzo międzynarodowy?
0: A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że mamy zapaść produkcji polskich filmów, że słabo bardzo działa nieefektywnie PISF, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej. Pieniądze z niego nie są na czas wydawane. W związku z tym powstała luka produkcyjna, którą wypełniają fundusze zagraniczne. I dlatego najlepiej nam wychodzą filmy, które są robione nie całkiem w oparciu o polski przemysł filmowy, bo on się zacina. I to jest konkluzja moja z tegorocznego festiwalu, że to jest festiwal zaciętej produkcji i bardzo słabych scenariuszy, tak jakby się kończył profesjonalizm w Polsce w tej dziedzinie.
2: Tak, tak. No właśnie wychodzi też na to, że scenariusze pozostają tym najsłabszym punktem polskiego kina. No i dwa, właśnie, że te dwie zagraniczne niemalże produkcje, czyli Ojczyzna i Dobry Chłopiec, to są właściwie jedyne produkcje, moim zdaniem, które wychodzą w jakikolwiek sposób ponadprzeciętną.
0: A wiecie, że...
1: Ale z drugiej strony mamy Pojedynek i Zimę pod znakiem wrony, czy właśnie ten kontrowersyjny hotspot, które wcale nie są takie udane. A
0: nie
1: są też koprodukcjami.
0: A no taka całkiem nieudana Violetta Villa, wiesz, jaką jest koprodukcją?
1: Bułgarsko-polską.
0: Bułgarsko-polską dla odmiany. Coś się dzieje źle w państwie duńskim, czyli w naszym świecie filmowym, ale... Bardzo dziękuję wam za te świeże myśli na temat polskiego filmu po zakończonym festiwalu w Gdyni. Ania Świerczek, Kacper Siedlecki i ja, Tomasz Raczek. Dziękujemy za dzisiaj. Przypominam, że za tydzień będzie już regularne wydanie Raczek Mówi i w związku z tym praca domowa. Zapraszam państwa do kin na lalkę. Teraz nie na serialową lalkę Netflixa, tylko na kinową lalkę, która od 30 września już jest w kinach całej Polski i w następną niedzielę porozmawiamy sobie, czy ten film się udał, komu się podoba, komu się nie podoba i dlaczego.
1: A dzisiaj na tylko jedno, z daleka jedno zdanie. Chodźcie proszę państwo nawet na te nieudane i na te udane filmy z festiwalu w Gdyni. Chodźmy, oglądajmy i wyrabiajmy własną opinię, bo to jest zawsze najważniejsze.
0: Tak jest, tu się wszyscy zgadzamy co do tego. Na zakończenie jeszcze raz dla was Violetta Villa, słynna jej piosenka List do Matki, ale w nagraniu rzadko przypominanym, bo to jest nagranie nie studyjne, tylko z koncertu. I posłuchajcie, jak wyglądało to, jaka temperatura wykonania była, gdy Violetta Villa śpiewała, patrząc w oczy swoim słuchaczom. No.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Około 150 tysięcy wiernych z całego świata wzięło udział w mszy świętej, którą papież Leon XIV odprawił na błoniach sanktuarium w Lourdes. Nie wyjdziecie z Lourdes tacy sami, jakimi tu przybyliście. Wyruszycie stąd jako misjonarze nadziei. Na tym polega cud tego miejsca. Budzi ono radość nadziei właśnie pośród prób i cierpienia. W homilii papież podkreślił, że cierpienie i choroba nie mogą być powodem do wykluczenia oraz zaapelował o pokojowe rozwiązywanie globalnych konfliktów. Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Eksperci zwracają uwagę, że kluczem do wyleczenia jest wczesna diagnoza oraz odpowiednia intensyfikacja leczenia okołooperacyjnego, szczególnie u pacjentek z wyższym ryzykiem nawrotu.
1: Możemy śmiało powiedzieć, że rak piersi jest pierwszym nowotworem zupełnie wyleczalnym, pod warunkiem, że zostanie zdiagnozowany właśnie w tych etapach jego niskiego rozrostu, gdzie nie jest aż tak bardzo agresywną postacią nowotworu. To też powoduje, że sama opieka onkologiczna, cały proces terapeutyczny, czasowy jest zdecydowanie krótszy. To nie jest leczenie bardzo agresywne.
0: Podkreślała Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji Omea Life. Organizacje pacjenckie apelują o większy udział w profilaktycznej mammografii. Obecnie zgłasza się na nią zaledwie 32% uprawnionych Polek, podczas gdy skuteczna walka z chorobą wymaga frekwencji na poziomie co najmniej 60%. Lekarze podkreślają również rosnącą rolę nowoczesnych terapii celowanych, dopasowanych do biologii nowotworu. A na koniec radość na lotnisku Chopina w Warszawie. Tłumy kibiców powitały polskich siatkarzy, którzy wrócili do kraju dzień po zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski po 13:00 wylądowała w stolicy, gdzie zaplanowano oficjalną konferencję prasową oraz spotkania z fanami. Przypomnijmy, że wygrana z Francją zapewniła naszej reprezentacji nie tylko obronę tytułu, ale również oficjalną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. To był serwis Radia Nowy Świat. Yeah.

0: Americano.
1: Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza, a audycję realizuje... kto tam siedzi za szybką? Aha, Kajtek Strzelczyk oczywiście realizuje. Kajtek będzie przesuwał suwaki i będzie dzielił się ze mną spostrzeżeniami na temat muzyki, którą wybrałem. Wczoraj miałem przyjemność prowadzić etykietę zastępczą i zakończyłem program występem Williama Shatnera, znanego głównie z roli kapitana Kirka z serialu Star Trek. A dzisiejszy program rozpocznę nowymi piosenkami Williama Shatnera. Wczorajsza etykieta zastępcza dla tych z Państwa, którzy przegapili, jest już dostępna w podcastach, więc zapraszam. I teraz wyjdzie ze mnie chwalipięta, ale powiem, że ciekawy program wczoraj przygotowałem. Tak się chwalę, ciekawy program. Ale proszę się nie przełączać na podcast w tym momencie, bo dziś, znowu się będę chwalił, dziś też przygotowałem ciekawy program. William Shatner, proszę Państwa, on ma aż 95 lat i właśnie wydał nowy album, i to album z piosenkami, które sam popełnił, przynajmniej w warstwie tekstowej, bo w warstwie muzycznej pomagał mu brat Paisley i cały album jest bardzo dobry, ale mnie najbardziej ujął utwór Masks. I pyta William Shatner w pierwszych wersach, czy aktorzy przywdziewają maski, czy może maski przywdziewają aktorów. Snuje też rozważania o ludzkiej kondycji, o ludzkich rozterkach i śpiewa, że jego wnętrze przypomina namiot cyrkowy. Jeżeli ktoś z Państwa też czuje, że pod kopułą ma namiot cyrkowy, to ręka do góry, można do mnie pisać tomasz.giemza@nowyświat.online. Słuchamy Williama Shatnera.

William Shatner dzielił się swoimi przemyśleniami o kondycji ludzkiej. Mówiłem, że Kajtek na pewno będzie dzielił się ze mną swoimi spostrzeżeniami i zauważył, że to właściwie nie było śpiewanie, to było słowo mówione, ale jakie to były pięknie dobrane słowa. Polecam Państwu może kiedyś wrócić do tej piosenki. Jeśli ktoś również czuje, że w środku swojej głowy ma namiot cyrkowy, tak jak śpiewał William Shatner, i zastanawiają się może Państwo, czy takie rzeczy i różnego rodzaju wewnętrzne walki, wątpliwości i inne płomienie, które potrafią człowieka palić od środka, czy takie rzeczy mijają z wiekiem, to 95-letni William Shatner zapewnił nas, że nie, takie rzeczy nie mijają nigdy. I dodawał, że choć taki stan rzeczy bywa wyczerpujący, to inaczej żyć nie warto. Tyle o Williamie Shatnerze i jego nowym albumie z tego roku, a my przechodzimy do stałej pozycji, którą jest Wehikuł Czasu. Dziś przypomnę Państwu kilka płyt z roku 92. Zaczną Los Lobos z albumu Kiko i wykonają piosenkę Kiko and the Lavender Moon, Kiko i Lawendowy Księżyc. Szukałem w głowie przymiotnika, którym mógłbym tę piosenkę określić, i chyba najbardziej pasuje przymiotnik fantasmagoryczna.

grali, śpiewali Los Lobos. Teraz pora na Laudona Wainwrighta III, który w roku 92 wydał płytę History. I na tej płycie znalazła się urodzinowa piosenka dla Boba Dylana, który wówczas miał zaledwie 50 lat, ale ta urodzinowa piosenka to nie jest w żadnym razie laurka. Laudon Wainwright trochę będzie owszem wyrażał podziw dla Dylana, ale będzie też się z niego naigrywał, przedrzeźniał i wspomni o pewnym fenomenie. Otóż wspomni, że dzięki fenomenie Boba Dylana tacy jak on dostali szansę w showbiznesie, wymienia też Steve'a Forberta, wymienia Johna Prine'a, ponieważ na fali popularności Dylana wytwórnie zaczęły poszukiwać chłopców z gitarami, którzy mogliby dostać etykietę nowego Boba Dylana, dlatego taki właśnie tytuł nosi piosenka Talking New Bob Dylan.

0: new used, one hell of a job. My kid cranked up her boombox, almost groaned, and I heard you screaming from her room. Everybody must get stoned. Thanks a lot, Bob.
1: Loudon Wainwright, jak już Państwo słyszeli, to śmieszek, ale potrafi też pisać piosenki poważne. Na pewno nie marnuje swojego talentu na piosenki nijakie, na piosenki o niczym. Zawsze dzieli się ciekawymi spostrzeżeniami ze swoimi słuchaczami. Na wspomnianej płycie z roku 92 znalazła się również piosenka poważna. Gdybym miał przygotować ranking piosenek, które najbardziej mnie wzruszyły, to ta piosenka na pewno w tym rankingu by się znalazła, choć ja rankingów nie lubię, ponieważ zawsze powtarzam, że muzyka to nie jest dyscyplina sportowa i zupełnie nie chodzi o to, aby rozstrzygać, które piosenki są lepsze, a które są gorsze. Jest to zupełnie niewykonalne. A ta piosenka, którą Loudon Wainwright zaśpiewa, ona pochodzi ze wspomnianej płyty z roku 92, ale ja wybrałem nowszą aranżację, ponieważ tam Loudon Wainwright jeszcze więcej uczucia wkłada. Tytuł piosenki to A Father and a Son, Loudon Wainwright III, tak go przedstawiałem, ponieważ takie samo imię i nazwisko nosił jego ojciec oraz jego dziadek, o których zaśpiewa. I zaśpiewa również o swoim synu, którym jest muzyk Rufus Wainwright. I to jest piosenka o traumach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
0: When I was your age, I was just like you. Just look at me now, I'm sure you do. Your grandfather was just as bad. You should have heard him trash his dad. Life's no picnic, that's a given. My mom's mom died when my mom was 7. My mom's father was a tragic guy. He was so distant, nobody knows why.

Loudon Wainwright III wykonał piosenkę, która potrafi wywołać u mnie coś, co również wywołuje krojenie cebuli. Ale my nie mamy czasu na takie rzeczy, więc przechodzimy do kolejnego albumu z roku 92. T-Bone Burnett wydał album The Criminal Under My Own Head, czyli Przestępca pod moim własnym kapeluszem. I w piosence zatytułowanej Humans from Earth, czyli Ludzie z planety Ziemia, zawarł bardzo ciekawą perspektywę, ponieważ zazwyczaj, zwłaszcza w przeciętnych filmach science fiction, to kosmici byli ukazywani jako groźne istoty, które mogą nam zagrażać. A T-Bone Burnett wywraca tę perspektywę do góry nogami, ponieważ śpiewa, że to nas należy się obawiać, ponieważ się namnażamy, drenujemy środowisko naturalne i jeśli kiedyś skolonizujemy inne planety, to pewnie zrobimy z nimi to samo, co zrobiliśmy z naszą matką Ziemią. No, czyli wychodzi na to, że kolejna smutna piosenka, ale bardzo ładna, zaśpiewa T-Bone Burnett Kryjcie się kosmiczne istoty, bo nadchodzą groźni ludzie z planety Ziemia.

0: T-Bone Burnett o ludziach z planety Ziemia. Co prawda mogli Państwo wysłyszeć wersy "Nie obawiajcie się nas, ludzi", ale to zapewnienie w tym kontekście brzmiało jak zapewnienie Marsjan z filmu Tima Burtona "Marsjanie atakują". Och, jak ja uwielbiam ten film. I ci Marsjanie bez przerwy powtarzali "przybywamy w pokoju", a następnie strzelali do wszystkiego, co się rusza. Ale pozostawiamy już science fiction. Ja mam dla Państwa jeszcze jedną płytę z roku 92, ale pozwolę ją sobie zostawić na koniec. A teraz czym prędzej przenosimy się do roku 75. Bo mniej więcej wtedy Warren Zevon, również bardzo ceniony przeze mnie artysta, obejrzał film o wilkołaku z Londynu. To był marny raczej horror z roku 35 i po tym seansie w formie żartu napisał piosenkę Werewolves of London. Dla autora to był żart, on sam swojego dzieła poważnie nie traktował i wówczas, czyli w roku 75, jeszcze nikt nie wiedział, kim jest Warren Zevon, ale Zevon miał dobrego przyjaciela, który wcześniej rozpoczął wielką karierę, mam na myśli Jacksona Browna, i właśnie Jackson Brown namawiał go, aby dał szansę tej piosence. Zevon się opierał, więc Jackson Brown sam zaczął tę piosenkę na koncertach wykonywać i zawsze powtarzał publiczności: zapamiętajcie to nazwisko, Zevon. To, co usłyszymy, to być może pierwsze udokumentowane wykonanie późniejszego przeboju Werewolves of London.
1: Now this is called the Werewolves of London. Now everywhere above the Tropic of Cancer, where that foot's coming down, that's a snare beat. However, down in Jamaica, you know, that's where they put their foot. Now this song was written by Warren Zevon, remember the name, Z-E-V-O-N. I seen a werewolf walking with a Chinese menu in his hand.

Jak Państwo słyszeli, Jackson Browne w roku 75, grając tę piosenkę swojego przyjaciela, mówił: zapamiętajcie to nazwisko, Zevon. Minęły 3 lata od tamtego czasu i Warren Zevon uległ namowom przyjaciela, nagrał tę piosenkę, wyszedł z tego przebój. Posłuchamy za moment tej właśnie przebojowej wersji Zevona. A z tą piosenką przechodzimy do kącika filmowego, bo grała ona w pewnym filmie bilardowym. W tym filmie, ciekawe kto z Państwa pamięta ten nieco zapomniany film, Tom Cruise i Paul Newman grają w bilard. Jeżeli Państwo pamiętają, proszę się pochwalić, tomasz.giemza@nowyświat.online. A w scenie, we wspomnianej scenie, w której ta piosenka się pojawia, Tom Cruise, grając w bilard, wygłupia się, popisuje się i wywija do rytmu tej piosenki, a Paul Newman spogląda na niego z politowaniem.

Piosenka ta pojawiła się w filmie Kolor pieniędzy z roku 86. Wyreżyserował uwielbiany przeze mnie filmowy geniusz Martin Scorsese. I był to sequel filmu z roku 61, filmu Bilardzista, w którym to Paul Newman grał młodego, niepokornego bilardzista, a w filmie Kolor pieniędzy stał się mentorem dla postaci kreowanej przez Toma Cruise'a, ponieważ widział w nim siebie sprzed lat. Martin Scorsese to nie tylko geniusz, ale i wariat filmowy. On poprosił swojego przyjaciela Robiego Robertsona o napisanie i nagranie muzyki do tego filmu, ale kiedy muzyka była gotowa, to pojawiły się przeszkody w postaci zapisów kontraktowych. Okazało się, że Scorsese nie może użyć głosu Robiego Robertsona, więc zostało mu jedynie kilka nagrań instrumentalnych. Ale ratując sytuację, namówili na występ wielu wspaniałych artystów, m.in. Williego Dixona i Erika Claptona, którego posłuchamy. Clapton specjalnie do filmu piosenkę napisał. Nie wiem, czy on przypadkiem nie narzekał na współpracę z panami Scorsese i Robertsonem, ponieważ Robertson ingerował w warstwę muzyczną, a szczególasz Scorsese kazał mu zmienić słowa refrenu. Ale wyszło całkiem nieźle.

Czy może przypomniał się komuś z Państwa film Kolor pieniędzy? Był to film kolorowy, ale początkowo miał być zrealizowany w czerni i w bieli i wcześniej Martin Scorsese zdecydował się na taki zabieg już przy filmie Wściekły byk z Robertem De Niro. I to nie był zabieg artystyczny. Chodziło o to, że pewna firma, która wówczas była monopolistą, jeśli chodzi o taśmy filmowe, dostarczała kolorowe taśmy, które były coraz gorszej jakości i Scorsese, jak już mówiłem, wariat i szczególarz, powiedział, że on już kolorowych filmów robił nie będzie, ponieważ te taśmy nie są dobre, kolory blakną. I dlatego pozostanie przy czerni i bieli, ale wytwórnia namówiła go, aby kolor pieniędzy był jednak kolorowy, a wspomniana firma jednak po kampanii, którą Scorsese zapoczątkował, zapewniła, że poprawi jakość swoich kolorowych taśm filmowych. Scorsese wiedział, że musi zatrudnić aktorów, którzy potrafią grać w bilard. Paul Newman miał tutaj doświadczenie ze wspomnianego filmu Hustler. Tom Cruise też grać potrafił, natomiast to nie było tak, że Scorsese powiedział: panowie, zagrajcie w bilard. On, proszę sobie wyobrazić, że wszystkie akcje, wszystkie uderzenia w bile samodzielnie najpierw rozrysował, wszystko przewidział. Jak już mówiłem, kompletny wariat, ale żeby robić rzeczy wybitne, wariatem być należy. A teraz moje swobodne skojarzenie z wspomnianymi filmami, ponieważ na takich bilardzistów mówiono hustlers, to G-Love zaśpiewa piosenkę The Hustle.

Na koniec jeszcze jedna zapowiadana płyta z roku 92, koncertowa składanka Franka Zappy You Can't Do That On Stage Anymore. Frank Zappa sprytnie swoich fanów podpuszczał, bo głośno krytykował współczesną mu muzykę rozrywkową. Wyśmiewał modę na disco, jak również modę na heavy metal i fani wierzyli, że Frank Zappa daje im coś więcej, że dostąpili muzycznego oświecenia. Tymczasem Zappa właściwie zajmował się pastiszem krytykowanych przez niego nurtów muzycznych, więc sam grał muzykę, którą rzekomo uważał za prymitywną i chyba dobrze się przy tym bawił. Teraz piosenka, która jest swego rodzaju parodią heavy metalu, na perkusji zagra Terry Bozzio, który również jest wokalistą w tym utworze.

Proszę Państwa, ponieważ czas nagli i Kajtek już tu dziwnie na mnie zagląda, to powiem szybciutko, że proszę zajrzeć na stronę nowyświat.online, / blik i zobaczyć, co tam się czai, bo czają się tam bardzo fajne rzeczy. A ja zostawiam Państwa z latającym cyrkiem Franka Zappy. Pięknie Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że wyłącznie dyplomacja może zakończyć trwający od 7 miesięcy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Nasze warunki są jasne, a wszelkie kroki w kierunku ponownego otwarcia cieśniny Ormus są uzależnione od ich spełnienia. Tylko wynegocjowane rozwiązanie może stanowić wyjście z tego impasu. Tak brzmi wpis ministra w mediach społecznościowych. Irańska propozycja zakłada wstrzymanie walk w regionie i stopniowe odblokowywanie szlaku żeglugowego. Jednocześnie Teheran kategorycznie odrzuca, tu cytat, szantaż i zastraszanie ze strony USA. Złote lwy dla Macieja Sobieszczańskiego za filmy Przez ścianę. Reżyser opowiedział o prawdziwej historii pary, która poznała się przez tytułową ścianę więzienia na warszawskim Mokotowie w latach 40., porozumiewając się kodem Morsa. Srebrne lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trafiły natomiast w ręce Łukasza Rondudy za film Powiedz mi, co czujesz.
2: Ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo, bardzo szczęśliwy. Właśnie chcieliśmy powiedzieć o młodych ludziach, o współcześnie żyjących młodych ludziach, którzy pochodzą z bardzo trudnych miejsc, dla których rzeczywistość jest bardzo brutalna. I chcieliśmy właśnie powiedzieć o tym, jak oni na tą brutalność odpowiadają takimi rzeczami jak autentyczność, taka właśnie nastawienie na bliskość, na relacje. I jest bardzo wielu takich młodych ludzi.
1: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów. Trwa protest pod hasłem Stop wiązaniu koniom języków. Od 2016 roku obowiązuje zakaz stosowania tej praktyki. Protestujący twierdzą jednak, że przepisy są obchodzone na torze wyścigów konnych. Jak mówi Ewa Leszczyńska, prezes Fundacji Przyjaciel Zwierząt, udokumentowano 14 przypadków dotyczących 14 koni. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo.
3: Przede wszystkim wiązanie języka powoduje u konia ból i udokumentowane są zachowania koni, które próbują po prostu uniknąć tego bólu. Można zauważyć machanie nerwowe konia głową i próba uniknięcia tego uczucia bólu, no ale to są też mikrourazy języka, czasami nawet może dojść właśnie do martwicy języka. Natomiast no jest to też ma znamiona w naszej ocenie znęcania się nad końmi, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
1: Protest potrwa do 15:30 na torze wyścigów konnych. Organizatorzy domagają się przestrzegania zakazu i zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Więcej o tym w materiale Wiktorii Wichrowskiej o 6:30 w porannej audycji. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński. Z serca zapraszają nam 2 godziny muzyki szczęśliwej, a dzisiaj też pewnie przy okazji odrobinę lirycznej, bo to wszak nasze pierwsze wślizgnięcie się w czas jesienny. I trafiłem ostatnio na takie nagranie, zawstydzony odrobinę, że nie znałem go wcześniej. To jedna z moich ukochanych piosenek. Lubię sobie ją brząknąć na gitarze o poranku, jakoś mi od razu lepiej wtedy na świecie. Wracam może podświadomie do świata dzieciństwa. Wierzę, że ta wersja sprawi Państwu frajdę. U niektórych być może też na moment brwi uniesie w zdumieniu albo, na co liczę, w zachwyceniu.

słusznie, że jest wyjątkowo utalentowany, co w wytwórni potwierdzono, podpisano z nim kontrakt i zasugerowano, że to odrobinę przydługie imię i nazwisko może nie być afiszowe. I ponieważ chłopak wydał im się absolutnym cudem, zaproponowano, by ten malec przyjął nazwisko, czy też pseudonim cały, Little Stevie Wonder. Tak też się i stało i pod takim pseudonimem znamy do dzisiaj tego, zgódźmy się, absolutnie wybitnego artystę. I skąd Stevie nagle dzisiaj u nas? On się pojawia od czasu do czasu w Sieście, zazwyczaj w gościnnych występach. U Stinga na przykład, choć przecież nie tylko, ale wpadło mi w oczy wczoraj czy przedwczoraj, że właśnie świętować będziemy bodaj jutro, ale proszę tutaj nie trzymać mnie za słowo tak dokładnie, wiedzą Państwo, że ja się z datami czasami trochę mijam. Świętować będziemy 50-lecie najsłynniejszej chyba płyty Stevie'ego Wondera, albumu, na który powołują się do dzisiaj artyści R&B i soulu, że to było dla nich przełomowe doznanie. Stevie nagrał tę płytę Songs in the Key of Life, mając lat 25. I do dzisiaj w moim pojęciu ani jeden dźwięk z tego arcydzieła się nie zestarzał. Więc jakkolwiek było to opus magnum, projekt dwupłytowy, przynajmniej jeden moment muzyczny z tej płyty dzisiaj w 50. rocznicę premiery przypomnę.

Stevie Wonder w 50. rocznicę premiery swojego być może najsłynniejszego albumu Songs in the Key of Life. Stevie niech będzie dzisiaj bohaterem tego pierwszego kwadransa i jeszcze tęsknię, spojrzyjmy wstecz na minione, wierzę, nie bezpowrotnie, lato, kiedy lubiliśmy bujać się w pulsie reggae. Stevie nam przywoła w pamięci

0: bywały, że zapamiętałem tak tę piosenkę i tak ją też zapowiedziałem. I w istocie, ilekroć słyszę którąkolwiek z jej wersji, cały czas mam na początku wrażenie, że to jest klasyk Boba Marleya, ale teraz pierwszy raz od dłuższego czasu posłuchałem jej wraz z Państwem i przecież w swojej oryginalnej wersji z albumu Hotter Than July to wcale nie jest reggae, tam jest puls na 2,4, a nie akcent na 3. Jak to w głowie czasami człowiekowi zostają pewne idee, z których nie jest się w stanie otrząsnąć. Powoli żegnamy się ze Stevie Wonderem, który otworzył nam dzisiejsze spotkanie 12-letni, śpiewając When You Wish Upon a Star, a żegna się z nami już dojrzały, mało tego, w ukłonie przed Nestorem amerykańskiego swingu i ballady. W piosence, która nie przestaje być zachwycająca, bo jest to miłości szczęśliwej.
1: For once in my life,

Nie jest rzeczą prostą napisać piosenki o miłości szczęśliwej. Stevie Wonder i Tony Bennett oczywiście. I ta historia o szczególnej chwili w życiu, kiedy nabieramy pewności, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, że kochamy, jesteśmy kochani, że jesteśmy w idealnym momencie naszego istnienia, że mamy plany na przyszłość, która mocno w to wierzymy, dopóki od nas zależy, będzie szczęśliwa. Żegnamy Stevie'ego Wondera, który z pewnością niejednokrotnie jeszcze powróci i nie będziemy potrzebowali do tego okrągłych rocznic. A Tony Bennett nas zabrał w świat klasyki amerykańskiej swingowej, broadwayowsko-hollywoodzkiej piosenki i pójdźmy tym tropem.

0: Paryż to miasto, w którym najłatwiej jest się obyć bez szczęścia. Tak pisał kiedyś Kazimierz Brandys, a co dopiero, kiedy się jest szczęśliwym, spełnionym, spokojnym, wewnętrznie poukładanym. Jakże wtedy szczęśliwie musi żyć się w Paryżu. Harry Connick Jr. i piosenka, którą Cole Porter napisał w 1953 roku, więc dosyć późno, jak na siebie, do musicalu Can-Can, a ja ją przywołałem z tęsknoty, bo tak mi się życie na chwilę fortunnie ułożyło, że miniony tydzień spędziłem w Paryżu i choć jestem już w podwierzbnym krajobrazie, to wciąż mi do tego wiecznego miasta tęskno. Poprosiłbym naszego zaprzyjaźnionego Paryżanina z Brazylii, by jeszcze przywołał obraz tego zachwycającego miasta dziś w Syście.
1: Quand je quitterai Paris, ça sera un jour de pluie.

Marzio Farraco, czy on nie powinien w chwale powrócić na asjestowe sceny? Powoli będziemy świętować dziesięciolecie od jego ostatniego i zresztą jedynego koncertu na Siesta Festiwalu. Tęskno mi za nim. Przywyborny to jest artysta, jak mało który ma talent do układania niezapomnianych melodii i swingowania w stylu Manouche, nieprawdaż? Marzio, to też jest nasz krok w stronę Latynoameryki, ale jeszcze wątku paryskiego nie porzucajmy. Tito Puente i Eddie Palmieri mają dla Państwa Mambos.

Portorykańczycy z Paryża, Tito Puente i Eddie Palmieri. Eddie, geniusz tropikalnego fortepianu, niech nam otworzy ten wątek. A Michel Camilo, fenomenalny pianista z Dominikany, niech z kolei sięgnie po klasyk Tita Puente i Państwu przypomni lub też uświadomi, że to nie jest bynajmniej kompozycja Santany na przykład.

0: Przypomniałem sobie ostatnio film Mambo Kings, gdzie Tito Puente gra siebie i muzykuje wprost przewybornie. To jest film pełen uroku, jeśli pominiemy fakt, że Kubańczycy grani tam już to przez Hiszpanów, już Włochów, albo co zupełnie kuriozalne, Holenderkę Maruszkę Detmers mówią między sobą po angielsku. Co, jak wiele tam jest muzyki najwyższej próby. I Celia Cruz, proszę w wolnej chwili sięgnąć ponownie do tego filmu, a obiecuję sporo frajdy i może nawet odrobinę takich pensjonarskich wzruszeń. Michel Camilo grał klasyk Tita Puente Oye Como Va i tym samym otworzył nam wątek, no zresztą już przeotwarty wcześniej przez Ediego Palmieri, wybitnych, tropikalnych, karaibskich pianistów. Chucho Valdés jest z nami, towarzyszy Kubance Aimee Nuvioli.
1: Dame clave.

Uwielbiam takie surowe, chwilami szorstkie, rdzenne, kubańskie muzykowanie. Aimee Nuviola i przy fortepianie Chucho Valdez. Wędrujemy po Karaibach w poszukiwaniu uzdolnionych pianistów i jak się cieszę, że znajdujemy także fenomenalne pianistki. Carolina Calvache z Kolumbii. Ja do Kolumbii, jak pamiętamy z minionej siesty, nabrałem pewnej predylekcji, więc będą się pojawiać artyści z tego regionu. No ale przed mikrofonem staje Aidee Milanes. Aidee, która, przypominam, nasze kubańskie popołudnie wypełni nam rozkoszną muzyką na Energia Siesta Festiwalu w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. I będzie to 9 wieczór listopada. Proszę być tam z nami koniecznie. Aidee Milanes i przy fortepianie Carolina Calvache.

High Day Milanese na Siesta Festiwalu w poniedziałek 9 listopada w Gdyni. A gdyby komuś wciąż nie dość było muzyki kubańskiej, czy też afrokubańskiej, to niech zajrzy do nas na nowoświatową scenę siestową w Warszawie do Romy 30 listopada. Tam Alfredo Rodriguez z Richardem Boną. Alfredo bez Richarda dzisiaj zakończy nam pierwszą odsłonę siesty, ale proszę pozostać z nami, bo powrócimy w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od incydentu w pobliżu brytyjsko-amerykańskiej bazy lotniczej RAF Fairford na południu Anglii. Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Wokół wojskowego obiektu ewakuowano mieszkańców, a wojskowi pirotechnicy sprawdzają porzucone samochody. Policja zatrzymała w rejonie Welford 5 mężczyzn jadących w 3 podejrzanych pojazdach w kierunku bazy RAF Fairford. Trafili do aresztu pod zarzutem złamania ustawy o materiałach wybuchowych. Przekazała tamtejsza policja. Z lotniska w Fairford startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach przeciwko Iranowi, który w lipcu groził atakowaniem baz używanych przez Amerykanów. Tłumy kibiców powitały na warszawskim Okęciu polskich siatkarzy, którzy wywalczyli wczoraj złoty medal i obronili tytuł Mistrzów Europy. Biało-czerwoni w finale pokonali Francję 3-1. Podczas konferencji prasowej po przylocie do stolicy wywalczony tytuł podsumował trener polskiej drużyny.
1: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne robotę. Jestem zadowolony, okej? Twarz może być nie pokazuje, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście.
0: Nikola Grbić podkreślał, jak ważna jest ciężka praca całego zespołu podczas treningów, a tak mówił kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
2: Długi bardzo sezon za nami, a jestem niezwykle dumny jako kapitan z naszego zespołu, z chłopaków, ze sztabu szkoleniowego, że wytrzymaliśmy od maja ten bardzo długi sezon, że nasze rodziny wytrzymały i tęskniły bardzo za nami, ale że wytrzymały to i był to sezon z pewnością, który wystawił nas na próbę cierpliwości, ale pracowaliśmy każdego dnia bardzo ciężko, aby wznieść taki puchar jak tutaj, który przed nami stoi, więc było warto pracować, było warto na tych treningach, o których tutaj trener mówi, wylewać siódme poty i dawać z siebie wszystko, więc jestem niezwykle dumny z całej naszej ekipy.
0: Przypomnijmy, że zwycięstwo oznacza dla polskich siatkarzy jednocześnie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. A w październiku wraca festiwal Hair Docs z dokumentami reżyserek z różnych epok, także tymi mniej znanymi i zapomnianymi. Od 1 do 6 października w 4 warszawskich kinach będzie można zobaczyć m.in. filmy z sekcji Another Story, poświęconej twórczości kobiet z drugiej połowy XX wieku. W programie są też filmy o Fridzie Kahlo, doświadczeniach młodych kobiet i punkowej scenie Londynu lat 80. Pokazy zaplanowano w Kinomuzeum, Kinotece, Kinie Atlantik i Elektroniku. To był serwis Radia Nowy Świat.

nadzwyczaj uprzejme z Państwa strony, że zechcieli Państwo zostać z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kedryński i plażowo rozpoczniemy tę część drugą, mimo że jesień za niektórymi z naszych okien, ale ja upierałem się już przed tygodniem, kiedy wspólnie żegnaliśmy lato, że dla nas w sieście, po prawdzie to lato trwa rok cały, ale tak naprawdę trwać będzie z całą pewnością aż do ostatnich chwil tegorocznych siestowych koncertów, a tych przecież nie brakuje. Wśród artystek, które nam w głowie zawrócą na tej jesieni, będzie Dani Medejarz.

Nani Medeiros w nowoświatowej trasie Siesty w drodze tej jesieni. I ktoś z Państwa mógłby pomyśleć, że w związku z tym tak będziemy sobie pląsać plażowo przez te wszystkie dni w całej Polsce. Chyba jednak nie, albowiem Nani Medeiros pojawi się

0: jesiennej trasy Siesty w drodze. Zaczynamy we środę 14 października w Krakowie, a potem będziemy w Poznaniu, w Łodzi, w Kędzierzynie, Koźlu, we Wrocławiu, w Ełku, w Pile, w Koninie, w Sanoku, Lublinie i wreszcie w Warszawie, a kończymy w piątek 30 października w Bielsku. I cieszę się ogromnie na te dni, po pierwsze dlatego, że z Państwem się zobaczę, po drugie, że muzyka będzie tak wielkiej urody i wreszcie po trzecie, co jest, proszę mi wierzyć, niesłychanie ważne w trasie, że to są po prostu cudowni ludzie, z którymi dobrze się spędza czas. I po prawdzie nie wiem, czy to nie jest najważniejsze. Choćby nie wiem, jak wielki był artysta, jeśli jest gburem, a trzeba z nim 2 tygodnie spędzać każdą godzinę, to nie mam na to najmniejszej ochoty. No, ale też takie zagrożenie na siestowych koncertach nie występuje. Marta Pereira da Costa i tęskny liryczny Camané, którego brat, nawiasem mówiąc, wielki Pedro Mutinho, pojawi się na 3 nocach Fado na Siesta Festiwalu w Gdyni, proszę o tym nie zapominać. I skoro tak się zrobiło tęsknie, chciałbym pójść tą ścieżką i przypomnieć Państwu piosenkę Jerzego Petersburskiego z lat 30. To była być może ukochana piosenka mojej babci, babci Zosi. Gdzieś mam jeszcze wciąż nagranie, kiedy gra na naszym rodzinnym, rozstrojonym boleśnie, ale przez to też jakoś barwnym pianinie i śpiewa to tango. Zawsze mnie wzrusza to wspomnienie i jestem wdzięczny Janowi Emilowi Młynarskiemu i jego warszawskiemu kombu, że po to tango sięgnął i wierzę, przypomni nam je także na Siesta Festiwalu ostatniego dnia 10 listopada w Klubie Ucho.
1: Mija czas wśród pieszczot i ukojeń i płynie noc za nocą, dzień za

Lirycznie, lirycznie, ale jak ma być inaczej u progu jesieni? Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne będą z nami na Siesta Festiwalu 10 listopada, klub Ucho, Gdynia. I skoro tak stało się nam dziś lirycznie i jesiennie w Sieście, to nie zamierzam rozpraszać tej aury. Chciałbym teraz Państwa zaprosić na tryptyk z muzyką jednego z najbardziej lirycznych kompozytorów wszystkich czasów. Niewielu było, jest i będzie artystów z taką, nie chcę powiedzieć łatwością, bo nie wiemy, jak łatwo mu to przychodziło, czy nie spędzał godzin i dni nad fortepianem, znajdując te właściwe nuty, ale z takim darem do tworzenia niezapomnianych melodii. To Henry Mancini.

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Uprzedzałem, że wróci, choć nie mówiłem może tak prędko. Ale dobrze było usłyszeć raz jeszcze harmonijkę Stevie'ego Wondera. Dzisiaj wierzę, że to ponowne spotkanie sprawiło Państwu trochę przyjemności. Stevie Gustavo Dudamel prowadził orkiestrę, ale to wszystko zdarzyło się oczywiście wokół oryginalnego nagrania Audrey Hepburn i film Śniadanie u Tiffany'ego i statuetka Oscara, jakżeby inaczej, dla Henry'ego Mancini za tę nieprawdopodobnej urody piosenkę. I to go jedynie rozjuszyło. Choć może powinienem powiedzieć zainspirowało, natchnęło, bo natychmiast do filmu Dni wina i róż napisał kolejny utwór nieomal tej klasy i świat filmu uhonorował Henry'ego kolejną statuetką, a my chcielibyśmy przypomnieć dzisiaj tę piosenkę, którą śpiewała nam niedawno nieodżałowana Cassandra Wilson. Chcielibyśmy ją przypomnieć w wykonaniu córki Henry'ego, Moniki Mancini, a obok niej Bagatela, chłopcy z Take Six.

Monica Mancini, 8x6. A dzisiaj słuchamy muzyki Henry'ego Mancini, bo wydaje mi się tak jesienna, bo przypomniałem sobie tę płytę nagraną parę lat temu z okazji stulecia urodzin wielkiego kompozytora. I chciałbym, by ten wątek, ten tryptyk, ten kwadrans zakończyło nam spotkanie, jakżeby inaczej, w tym roku z Patem Metheny. I Pat przypomni temat, który Henry Mancini skomponował niejako równocześnie z Moon River, wszelako nie umieścił go w filmie, a na swojej płycie Mr. Lucky Goes Latin. I od tamtej pory każda kolejna wersja, czy instrumentalna, czy wokalna, jak na przykład fenomenalna interpretacja Sary Vaughan w śpiewniku Manciniego, budzi we mnie taki dreszcz niepokoju, rozkoszy, zdumienia, zachwycenia. Pat Metheny gra Slow Hot Wind.

Kiedy słuchałem wraz z Państwem tej wersji Pata Metheny, przypomniała mi się jeszcze jedna wokalna, którą z serca polecam. To Johnny Hartman. Może sięgniemy po niego za tydzień, za dwa, w tych naszych jesiennych spotkaniach. A teraz, skoro tyle było o muzyce filmowej, o filmowych piosenkach, mam taką śmiałą propozycję.

Queen Leaving Las Vegas, pamiętają Państwo? Sting. I oczywiście Nicolas Cage, Elizabeth Shue i dramatyczna historia będąca taką amerykańską wersją pod mocnym aniołem, jeśli ktoś chce. I Państwo się może oburzą, jak to piosenka filmowa. No w pewnym sensie w filmie nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz została wykorzystana, ale oryginalnie to jest piosenka z 1930 roku. Ben Burney i jego orkiestra sięgnęli po nią jako pierwsi, a potem no, nieomal wszyscy liryczni artyści Ameryki śpiewali lub muzykowali wokół It's a Lonesome Old Town i przede wszystkim Frank Sinatra na swojej legendarnej płycie Sinatra Sings for Only the Lonely, o której mawiano, że może być sprzedawana jedynie na receptę, tak bowiem jest niebezpieczna w swej depresyjności. A ja sięgnąłem po tę piosenkę nie bez przyczyny, albowiem usłyszałem parę dni temu jej kolejną wersję. Nie chcę powiedzieć nową, bo pochodzi sprzed 10 lat nieomal dokładnie. 12 wieczór lipca, rok 2016, Rzym, sala Santa Cecilia i ostatnia, niestety, solowa trasa koncertowa Keitha Jarretta. Ten album Keith Jarrett, Roma, ukaże się 6 listopada, ale już dziś z niego tych parę minut zachwycającej urody.

Upalna letnia noc w Rzymie 12 lipca, 10 lat temu dokładnie, i ostatnia solowa trasa koncertowa Keitha Jarretta. Keith zabrał nas w świat wielkiego jazzu i w nim jeszcze przez moment pozostańmy. Oto Wynton Marsalis, jego przyjaciele z septetów, prawdopodobnie najsłynniejszym klubie jazzowym wszystkich czasów, Village Vanguard w Nowym Jorku. I temat Duke Ellingtona z płyty O północy w Paryżu. Wszelako, jakkolwiek Wynton tytułuje tę kompozycję Midnight in Paris właśnie, to na płycie Midnight in Paris ona figuruje pod tytułem Guitar Amour, a utwór Midnight in Paris brzmi zupełnie inaczej i jest autorstwa zupełnie kogo innego. To tak z kronikarskiego obowiązku, ale cóż to jest za...

0: Wynton Marsalis, Village Vanguard i Midnight in Paris, lub jak kto woli, Guitar Amour. Nie dość parysko dla Państwa? Zapraszamy ZAS z kolegą.
1: I chcemy

0: Ależ rozswingowane państwo, Zas i Thomas Dutronc. No ja nie chowam długo urazy. Niewiele dobrego można na mój temat powiedzieć, jeśli zna się mnie dobrze, ale można powiedzieć to właśnie, że ja nie chowam urazy. Przypominam o tym dlatego, że Thomas Dutronc zasłynął jako jedyny, przejedyny artysta, który nie przyjechał na Siesta Festival i poinformował nas o tym na dzień przed zaplanowanym koncertem. No ale jak mu nie wybaczyć, jakiż to zdolny, młody, przystojny i w dodatku dobrze urodzony artysta. Nie zapominajmy o jego tacie, Jacques Dutronc, legenda francuskiej piosenki. Była taka płyta na urodziny, już nie pomnę, które, owego Jacques'a, gdzie Zaz także zaśpiewała dla niego piosenkę, którą Jacques Dutronc nagrał na swoim albumie w jakże ważnym dla mnie roku i zwłaszcza dla Paryża, dla Francji, dla świata, roku 1968. I rzecz jest o tym, jak Paryż wygląda o 5 rano. Ja muszę przyjąć na wiarę, że tak właśnie wygląda, jak Jacques i potem Zaz o tym opowiada, bo po prawdzie rzadko kiedy spaceruję po Paryżu lub jakimkolwiek innym mieście o tej porze. A może szkoda, może szkoda.
1: Je

komu by to przeszkadzało, żeby Zaz z tymi właśnie artystami i tak muzykowała aż do dzisiaj, a nie na jednej tylko płycie, a tymczasem uwikłała się w romans z muzyką klubową. Co zrobić? Może to tylko na chwilę. Ja się wciąż z aury Paryża nie mogę otrząsnąć. Jeszcze przed chwilą spacerowałem po wiecznych ulicach tego oszałamiającego miasta, więc jeśli Państwo pozwolą, taki drobiazg z roku 1951. Dawny, a wieczny zarazem. I ktoś powie, no oczywiście Juliette Gréco, ktoś powie, ale Edith Piaf, a może Yves Montand. Oczywiście, że wszyscy sięgnęli po tę piosenkę, która stała się już niejako jednym z paryskich hymnów. Ale po prawdzie to jest piosenka z filmu o tym samym tytule, gdzie zaśpiewał jako pierwszy niejaki Jean Bretonnier. No ale jak mógł się potem z Juliette czy z Edith fechtować? Dzisiaj w sieście fenomen gitary manouche Antoine Bouyer z przyjaciółką.

Rozumieją już Państwo zapewne, czemu Rigby Ato nazwał Antoine'a ostatnio jednym z największych gitarzystów naszych czasów. Antoine Bouyer i Yuri Kim z harmonijką ustną. I dzisiaj to już prawie wszystko w tych naszych paryskich, choć przecież nie tylko, ale generalnie rzecz ujmując, jesiennych i lirycznych nastrojach. A na pożegnanie jeszcze motyw, który spośród wszystkich paryskich filmów być może najsilniej utkwił mi w pamięci. O północy w Paryżu raz jeszcze ten tytuł przywołajmy, ale tym razem Tony Duke Ellingtona, Woody Allen i Bistro Fada Stefana Rembla. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński dziękują za minione 2 godziny. Czekamy jak zawsze za tydzień. Tymczasem

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. 6 na 10 Polaków uważa, że Rosja nie zaatakuje w najbliższym czasie innych sąsiadów, ponieważ jest zbyt zaangażowana w wojnę z Ukrainą. Tak wskazują badania dziennika Gazety Prawnej. Co czwarty badany dopuszcza możliwość, że w ciągu najbliższych miesięcy Kreml odważy się zaatakować Polskę. 15%, że celem ataku może stać się któryś z naszych sojuszników, ale nie my. Strach przed wojną wyraźnie zmalał, tak do tych statystyk odniósł się na naszej antenie Robert Feluś, wykładowca Uniwersytetu SWPS.
1: Chyba za wiele lat żyliśmy w takim, wydawałoby się, już niekończącym się spokoju. To jest trochę obraz Europy, tej bogatej, takiej zasobnej, która była przekonana, że jakby coś może kiedyś, to i tak wuj sam przyjedzie i nas obroni. Wydaje mi się, że niestety, dopóki nie dojdzie do jakiegoś naprawdę bardzo groźnego także w skutkach incydentu, to my długo będziemy żyli w takiej nieświadomości. No ten Tusk może i mówi, że coś nam grozi, ale z drugiej strony nie słyszę tego samego od mojego prezydenta czy od szefa mojej opozycji.
0: A tak mówił o tym Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
2: Ochrona cywilna należy wysyłanie tego tam wydrukowanego PDF-a do wszystkich domów w Polsce. To jest jednak za mało. Te szkolenia rezerwistów, obowiązkowe szkolenia dla wszystkich Polaków, to jest minimum, żeby jednak przygotować polskie społeczeństwo na najbardziej najgorsze scenariusze. Społeczeństwo Szwecji od lat 70. regularnie przechodzi tego rodzaju szkolenia. Wszyscy Szwedzi doskonale wiedzą, gdzie znajduje się najbliższy schron, gdzie jest miejsce schronienia, gdzie jest bezpieczne ujęcie wody, co zrobić ze swoimi sąsiadami, gdzie są lekarze, gdzie są przychodnie.
0: Teraz w serwisie o nowych zasadach, które wchodzą dziś w życie. Chodzi o greenwashing. Od dziś firmy nie mogą bez dowodów nazywać produktów ekologicznymi, zielonymi czy przyjaznymi dla planety. Niedozwolone będą też własne, niezweryfikowane ekoznaki, na przykład zielone listki czy drzewka.
3: Teraz to będzie zakazane. Tego typu grafiki będą mogły być stosowane wyłącznie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę bądź też przez organ państwowy. Nowe regulacje mają sprawić, żeby te twierdzenia przedsiębiorców nie były gołosłowne, ale rzeczywiście szły za nimi fakty, które będą rzeczywiste dla konsumentów.
0: Mówiła adwokatka Urszula Kopeć, a na koniec Kraków trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Mieszkańcy stolicy Małopolski jeszcze przez 4 godziny mogą oddawać swoje głosy na jednego z zarejestrowanych kandydatów. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z nich nie uzyska więcej niż połowy głosów, za 2 tygodnie druga tura, w której zmierzą się 2 osoby z najwyższym wynikiem. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
5: Dalej niż północ.
6: A w dzisiejszym Dalej niż Północ wita się z Państwem Olga Bobienko i zabieramy Państwa w kolejną podróż. Tym razem, no właśnie, jak zwykle, to Państwa zadanie, czyli gdzie będziemy, dokąd się udaliśmy i czy rzeczywiście jest to dalej niż północ, czy dalej niż południe, to już oczywiście się okaże. Olga Bobienko, jeszcze Kajtek Strzelczyk, zaraz Wojtek Ratasiewicz i Maria Zamachowska. Witamy się serdecznie, wręcz kłaniamy się nawet serdecznie i nisko. No i sam początek to oczywiście moje luźne skojarzenie z miejscem, do którego się udajemy. I jak coś, na początek jeszcze przypominam, dalej niż północ, małpa nowyświat.online.

0: I to w ramach przypomnienia. Oczywiście jest to utwór, który kojarzy mi się z miejscem, do którego właśnie dzisiaj się udajemy. I przypominając, no to Państwa zadaniem teraz będzie odgadnięcie tegoż właśnie miejsca na podstawie pewnej opowieści. A ta pewna opowieść to oczywiście z ust Marii Zamachowskiej, naszej przewodniczki, więc ja jeszcze tylko przypominam, że czekam przy skrzynce mailowej dalej niż północmałpanowyświat.online.
1: Godzina na zegarze. Po północy. Ale jasno i głośno. Jestem w sercu jakiegoś dużego, rozświetlonego najróżniejszymi kolorami miasta. Dookoła mnie wyrastają same wieżowce. Jak patrzę w górę, to nie widzę wszystkich ich szczytów. Są za wysoko. Na ścianach tych wieżowców, na różnych wysokościach, rozmieszczone są ekrany, gdzie wyświetlają się kolejne pstrokato-neonowe reklamy. Zadziwia mnie tu niemal wszystko, poczynając od tego rozświetlenia, przez bezpieczeństwo w notabene lewostronnym ruchu drogowym, czy bezpieczeństwo w ogóle, tutejszy wskaźnik przestępczości jest jednym z najniższych na świecie, po czystość w końcu. Ulice są niezwykle czyste i zadbane, choć jak dotąd nie widziałam jeszcze ani jednego kosza na śmieci. Kolejna rzecz, która zwraca moją uwagę, to automaty. Jest ich tutaj mnóstwo i każdy oferuje inną usługę. Jeden robi kawę, inny serwuje przekąski, w następnym można zaopatrzyć się w parasol. Widziałam też owoce, kwiaty, a nawet bieliznę. W gruncie rzeczy, gdyby człowiek zgubił się tutaj na, powiedzmy, miesiąc, prawdopodobnie przeżyłby, korzystając wyłącznie z tych automatów. Mieszkańcy tego kraju niezwykle cenią rozwój technologiczny, automatyzację i oszczędność czasu w życiu codziennym. To jedno z najbardziej innowacyjnych państw, choć wciąż silnie przywiązane do tradycji i obyczajów. Jednym z nich jest punktualność. Dotarłam na dworzec i na szczęście mam w zapasie jeszcze kilka minut. Tutaj nawet kilkunastosekundowe spóźnienie się na pociąg jest równoznaczne z oczekiwaniem na kolejny. Te koleje należą do najbardziej punktualnych na świecie. Mam też wrażenie, że ludzie powstrzymują się od publicznego okazywania uczuć. Nawet trzymanie się za ręce jest tutaj odbierane jako nietakt. Tak wnioskuję po tym, co widzę właśnie w pociągu. Jadę za miasto. Chcę dotrzeć do lasu, co nie będzie trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę fakt, że lasy pokrywają ponad 60% powierzchni tego kraju. Podobno trzeba tylko uważać nieco na żyjące tam małpy. Lepiej nie wchodzić im w drogę, bo sprowokowane mogą ugryźć.
0: I jak? Czyżby Państwo już wiedzieli? Jeżeli tak, to oczywiście dalej niż północ, małpanowyświat.online i nie wykluczam odradiowego upominku dla pierwszej poprawnej odpowiedzi, także zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami.

0: Moja skrzynka mailowa pokazuje, że są dzisiaj państwo rozdarci pomiędzy dwoma miejscami, czyli Singapurem a Japonią i rzeczywiście dobrym miejscem, a właściwie odpowiednim trafem jest Japonia. Tak jest, jesteśmy w tymże właśnie kraju i jesteśmy też tym razem dosyć szeroko, bo porozmawiamy sobie właśnie o całym, a nie o konkretnych regionach. Więc przypominając, Japonia to państwo wyspiarskie na zachodnim Pacyfiku. Państwo złożone właśnie z prawie 7 tysięcy wysp, chociaż rzeczywiście życie tego kraju koncentruje się przede wszystkim na czterech regionach, największych regionach, czyli między innymi Hokkaido i Sikoku. Ma powierzchnię niespełna 378 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest niewiele większa od Polski, ale mieszka tam około 123 milionów ludzi, więc samo to porównanie może nam oddać to, jak niezwykle, właściwie jak niezwykła jest geografia Japonii, bo około 2/3 jej powierzchni zajmują lasy i tereny górskie, dlatego też ogromna część ludności właśnie skupia się na takim wąskim pasie wybrzeża i wielkich aglomeracjach. Oczywiście największą z nich jest Tokio, o którym też państwo w swoich mailach wspominają, którego to obszar metropolitalny należy do najludniejszych obszarów na świecie. No i też, co jest niezwykle istotne i co chyba nam się też z tą Japonią kojarzy, to to, że kraj ten leży na styku kilku płyt tektonicznych, więc te trzęsienia ziemi są częścią rzeczywistości, podobnie jak aktywność wulkaniczna i tsunami, ale żeby nie wychodzić za bardzo przed szereg, to najpierw sprawdźmy jeszcze, z czym albo z kim Japonia kojarzy się naszemu radiowemu zespołowi.
1: Z kim nawet? Kojarzy mi się z japońskimi turystami, z grupami z Japonii, które zawsze się gdzieś jechało w Polsce czy w Europie do muzeum albo wchodziło, to zawsze były japońskie wycieczki, zawsze byliśmy nimi zafascynowani i nie wiem kto kim bardziej, czy oni nami, czy no odwrót.
2: Sushi i w ogóle z pysznym jedzeniem i jest to moje marzenie, żeby tam pojechać.
3: Z wiśniami oczywiście, tymi kwitnącymi, z górą Fuji, z bramami pięknymi, no i z turystami, ale to akurat po tej naszej europejskiej stronie, którzy bardzo lubią fotografować.
4: Z trzęsieniami ziemi, ale też kraj kwitnącej wiśni.
0: I właśnie między innymi o tym też porozmawiamy, zresztą wracając jeszcze do tego, o czym powiedział Janek Janczy, czyli Fuji, najwyższa góra Japonii. To też jest miejsce, które mi się bardzo kojarzy właśnie z tym krajem, no ale także mnóstwo świetnych filmów, popkultura. O tym też będzie jak najbardziej, ale jeszcze zaznaczając. Japonia jest jednym z najstarszych społeczeństw świata, bo tutaj, jeżeli chodzi o osoby powyżej 65 roku życia, to przekraczają prawie jedną trzecią mieszkańców i liczba mieszkańców od lat jednocześnie spada. Więc ten kontrast jest jednym z takich dosyć ciekawych kluczy do współczesnej Japonii, bo z jednej strony jest to kraj kojarzony z robotyką, z super szybkimi pociągami, bo nawet nie można powiedzieć chyba po prostu szybkimi, tylko super mega elektroniką, ale także gigantycznymi miastami, a z drugiej jest to właśnie starzejące się społeczeństwo. Są to wyludniające się mniejsze miejscowości i też ogromna część kraju, w której ten rytm życia jest zupełnie inny niż Tokio. Ja bym jeszcze powiedziała, że jest to również świetna muzyka i któregoś razu chyba w Serca Bitem wspominałam państwu o popie, japońskim popie lat 80., więc teraz będzie również Junko Ohashi. A jeszcze zaznaczając, to skojarzenia, codzienność, to właśnie będzie to, o czym porozmawiamy z naszą gościnią, czyli autorką profilu Kubeł Zimnej Sake w mediach społecznościowych.

Dziś jesteśmy w Japonii, a jako że Japonia ma niezwykłą umiejętność zamieniania zwykłych momentów w wydarzenia, które mają swoje znaczenie, rytuał i całą opowieść, no to teraz trochę o tym. My co prawda wchodzimy w tę jesień, ale jako że to już padło również w odpowiedziach moich radiowych koleżanek i kolegów, wiosną miliony ludzi wychodzą w Japonii oglądać kwitnące wiśnie, czyli uczestniczą w hanami. I tutaj nie chodzi tylko o taki piknik pod drzewem, bo sakura rzeczywiście kwitnie krótko, dlatego jest takim symbolem ulotności i przemijania. Więc tutaj piękno jest właśnie w tym, że za chwilę zniknie. Jesienią z kolei Japończycy dosłownie polują na jesienne liście. To oglądanie jesiennych liści nazywa się Momijigari i to także jest konkretna czynność, konkretna umiejętność, może też to tak nazwijmy, czyli właśnie to polowanie na jesienne liście. Z kolei podczas Tsukimi Japończycy spotykają się też, żeby oglądać jesienny księżyc. Jest to kraj, który ma w sobie też te festiwale Matsuri związane z lokalnymi świątyniami, z porami roku, wspólnotą, więc takich drobnych rzeczy, a nawet niekoniecznie drobnych, tylko takich wchodzących już też w tę codzienność jest niemało. Ja bym się jeszcze zatrzymała przy hanami, które nadzwyczaj mnie interesuje, ale też ze względu na to, że jak patrzymy sobie na te kwitnące wiśnie, na te drzewa, to wszyscy jesteśmy niesamowicie nimi zauroczeni. Więc to współczesne hanami jest bardzo konkretne, bo ludzie spotykają się w parkach, zajmują miejsca nawet z wyprzedzeniem, przynoszą jedzenie, siedzą pod drzewami z rodziną, przyjaciółmi albo współpracownikami. I tak w Tokio czy w Kioto trudno w tym czasie znaleźć park, który nie będzie pełen ludzi. I co ciekawe, Japończycy śledzą prognozę kwitnienia, niemal tak jak my śledzimy prognozę pogody, bo sakura przesuwa się przez kraj z południa na północ i media, i służby meteorologiczne informują o kolejnych etapach tego kwitnienia. Także jest w tym jednocześnie natura, tradycja, towarzyskie spotkania i taka bardzo japońska świadomość, że najpiękniejsze rzeczy często trwają bardzo, bardzo krótko. A o tej codzienności już za chwilę porozmawiamy z naszą gościnią, czyli autorką profilu Kubeł Zimnej Sakę.

0: Państwa i moją gościnią jest autorka profilu Kubeł Zimnej Sake w mediach społecznościowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to zacznijmy chyba od tego, co wydaje mi się, że najbardziej interesuje tych, którzy znają Japonię głównie z filmów, seriali albo internetu, czy takich gdzieś przekazów medialnych, tego, co gdzieś tak śmiga nam, to co jest największym zaskoczeniem, kiedy już się Japonii zamieszka? Co okazuje się zupełnie inne niż sobie, no właśnie, pani wyobrażała na przykład?
1: Tak naprawdę oczekiwania zależą od konkretnej osoby, ale na pewno nie spodziewałam się, kiedy przyjeżdżałam do Japonii, kiedy się tu przeprowadzałam, że tak wiele rzeczy będzie zupełnie inaczej niż to znamy to z Europy. Jakoś tak mi się wydawało, że dobrze, okej, to tak dużo będzie nowego, ale nie spodziewałam się, że aż tak dużo. Nawet powiedzmy jakiś głupi kalendarz był inny niż taki, jaki mamy w Europie, bo powiedzmy, że w Europie mamy 2026 rok, ale w Japonii jest teraz 8 rok ery Reiwa, a kiedy ja przylatowałam do Japonii, to była jeszcze era Heisei, liczona zupełnie inaczej niż znamy to z Europy. Więc naprawdę nie spodziewałam się, ile małych rzeczy w codziennym życiu będzie się różnić od tego, co znam i do czego jestem przyzwyczajona.
0: To jeżeli chodzi o ten kalendarz i te ery, mogłaby nam to pani wytłumaczyć?
1: Kiedyś wyglądało to tak, że cesarz mógł ogłosić nową erę wtedy, kiedy uznał to za właściwe. Teraz wygląda to w ten sposób, że za każdym razem, kiedy urząd obejmuje nowy cesarz, to nastaje nowa era, która jest z wielką pompą ogłaszana. Kilka lat temu właśnie na tron wschodził nowy cesarz i wtedy ogłoszono erę Reiwa i był taki jeden rok, kiedy przeskakiwało się pomiędzy erą Heisei poprzedniego cesarza, a erą Reiwa obecnego cesarza i skoro była to zmiana ery, to ze strony sklepów było dosyć dużo ciekawych akcji. Na przykład sprzedawano powietrze z ery Heisei, po prostu zwykłe puszki z powietrzem w środku, z daty jeszcze kiedy była era Heisei, żeby mieć to na pamiątkę. To było dosyć ciekawe.
0: Wracając do tych kwestii właśnie takiego zaskoczenia i tego, o czym możemy nie wiedzieć, szczególnie patrząc właśnie przez pryzmat jakiejś popkultury na Japonię, to jeżeli nam się właśnie może kojarzyć z ogromnymi, nowoczesnymi miastami, neonami czy technologią, no to patrząc na to, że pani mieszkała też poza wielkimi metropoliami, to jak wygląda ta druga Japonia i czy można mówić o tym, że to jest druga Japonia, ta, której turyści, jeżeli się gdzieś nie zagłębiają, to mogą nie widzieć.
1: Myślę, że w tej chwili pod względem turystyki też dosyć lśnią takie wypady poza miasta, właśnie na łono natury, trochę bliżej atmosfery wiejskiej, więc myślę, że to też trafia jednak do mainstreamu, jeżeli chodzi o jakąś świadomość o Japonii. A jeżeli chodzi o codzienne życie właśnie na takich terenach wiejskich, to jest o wiele inaczej niż w mieście, oczywiście. Ja na przykład jako osoba wiecznie niezmotoryzowana, wszędzie musiałam się poruszać rowerem, bo autobusy jeździły tak rzadko, że w ogóle nie było sensu z tego korzystać, więc codziennie robiłam po 15 kilometrów, jadąc w tej z powrotem do mojej pracy dorywczej, więc z transportem było dosyć ciężko. Supermarkety były o wiele dalej. Najbliższy sklep, tak jak teraz mam 50 metrów od domu do najbliższego sklepu typu Żabka. W Japonii wiejskiej miałam do takiego sklepu 2 km i to i tak była bardzo komfortowa sytuacja w porównaniu do tego, jak źle może być pod tym względem. Więc naprawdę jest inaczej, ale też jest spokojniej. To sobie wtedy chwaliłam.
0: A czy są właśnie takie zasady, które gdzieś można by było nazwać w miarę uniwersalnymi, gdzieś, które mogą się kryć także za tą uprzejmością Japończyków? No bo jeżeli mówimy, że są niezwykle uprzejmi, pomocni czy zdyscyplinowani, to może są właśnie rzeczy, o których my jako z jednej strony turyści, a z drugiej może obcokrajowcy, ekspaci powinniśmy się nauczyć, żeby właśnie mieć lżejsze wejście w tę lokalną społeczność, że tak to określę.
1: Jeżeli chodzi o znajomości z Japończykami, to ciężko może być na samym początku, jeżeli chce się stworzyć jakąś bliską więź z kimś, ponieważ często to jednak zajmuje troszeczkę więcej czasu. Na początku spotkamy się z większą rezerwą i to niekoniecznie dlatego, że ta osoba nas nie lubi, ale jednak tworzenie takich głębszych więzów zajmuje tutaj, wydaje mi się, troszeczkę więcej czasu i na początku nie pokazujemy tej drugiej osobie takiego prawdziwego siebie. Tylko taką troszeczkę bardziej stonowaną wersję, żeby wyczuć tą drugą osobę, a z drugiej strony też nie wyjść przed szereg, jeżeli chodzi o różne japońskie konwenanse.
0: I takie najprostsze konwenanse, z którymi się na samym początku pani zetknęła i które już, no oczywiście mogą pani nie dziwić, ale to jakie by były? Przychodzą pani do głowy jakieś?
1: Na początek jest taki zestaw wyrażeń, które znaczą co innego w dosłownym tłumaczeniu, a co innego w znaczeniu faktycznym. Na przykład mamy wyrażenie, że jeżeli mogę pójść, to pójdę, i ono jest zwykle w reakcji na jakąś propozycję z naszej strony, czy pójdziesz na to wydarzenie, czy pójdziesz na ten koncert na przykład. Po japońsku to jest iketara iku i to znaczy, że nie pójdę po prostu. Jeżeli mogę pójść, to pójdę, znaczy, że nie pójdę. Coś w tym stylu. Albo jak ktoś nam na koniec spotkania mówi, jeszcze razem kiedyś ze sobą wyjdźmy, mata osobimasho, to niekoniecznie to znaczy, że jest chętny na to drugie spotkanie, tylko jest to taka formułka, którą kończy się spotkania, nawet jeżeli ta osoba już wie, że nie chce się z nami spotkać drugi raz w życiu.
0: Rozumiem, czyli takie zatrzymanie nas w czasoprzestrzeni wręcz. Jeżeli chodzi o takie typowe rzeczy, takie codzienne wynalazki albo rozwiązania, bez których po zamieszkaniu już w Japonii teraz trudno by było sobie pani wyobrazić życie, na przykład wracając właśnie do Europy. Czego by najbardziej pani brakowało?
1: Oj, na pewno bardzo polubiłam się z japońskim jedzeniem ogólnie, chociaż na początku miałam problem z jedzeniem po prostu białego ryżu bez niczego, teraz z kolei to bardzo lubię. Bardzo przywiązałam się do japońskich restauracji z sushi na jeżdżących talerzykach typu sushi ro, hama sushi i tak dalej. I tego by mi naprawdę brakowało w Polsce. I to jest jeszcze do tego tanie, więc cena przystępna, fajna atmosfera, bardzo to lubię. Podoba mi się też, że mogę sobie pójść do tego sklepu kombini, sklepu typu Żabka i kupić w automatach butelkę z już ciepłym napojem. I pewnie to nie jest zdrowe, bo to jest podgrzewane przez długie godziny plastik, ale jednak jest to bardzo użyteczne, kiedy jest zima i nie chcę chodzić z otwartym kubkiem, tylko chcę mieć zamkniętą butelkę, to na pewno jest super. Jeszcze można sobie ogrzać ręce, to jest fajne. Później, co jeszcze? Gorące źródła. Oj, gorące źródła, to bez tego to już ciężko mi przetrwać rok. I one są dosyć tanie, bardzo relaksujące i w zasadzie wiele osób miało z tym na początku problem, bo tam się wchodzi jednak bez ubrań, ale jak już się oswoimy z tą koncepcją braku okrycia, to jest naprawdę fajnie i bez tego by było faktycznie trudno mi wrócić do Polski.
0: No i właśnie dlatego też się zastanawiam nad tym, bo w związku z tym, że Japonia tak mocno kojarzy się z jednej strony z technologią, ale jednocześnie z tradycją i świątyniami, czy na przykład różnymi ceremoniami, jak pani na to patrzy? Jak te dwa światy funkcjonują obok siebie w takim codziennym życiu?
1: No, właśnie zupełnie nie ma pomiędzy nimi konfliktu i myślę, że to jest naprawdę fajne, wspaniałe i chciałabym tego więcej zobaczyć w Polsce, bo myślę, że nie ma przeszkody, żebyśmy my także podobnie funkcjonowali, łącząc właśnie tą tradycję z nowoczesnością, bo w żaden sposób to nie stoi jedno na przeszkodzie drugiego. Przykład, który mogę podać, to jest na dachu centrum handlowego w takiej słynnej dzielnicy zakupowej Ginza jest mały, mały chram, którego specjalnie nie przenoszono przy budowie centrum handlowego, bo to też by się wiązało z przyciąganiem pecha. I ten chram jest zostawiony w tym miejscu, gdzie stał oczywiście troszeczkę go przenieśli tylko, ale w tym miejscu, w którym stał od dawna, więc mimo że były jakieś cele finansowe, to jednak nie poświęcono na ten poczet lokalnych wierzeń, lokalnej religii. I to myślę, że jest dosyć fajne podejście.
0: I patrząc na to, co pani opisała, to teraz, bo myślę tak sobie o tej Japonii, że pewnie są takie miejsca, które są zupełnie zwyczajne dla Japończyków, dla osoby mieszkającej tam, ale dla nas odwiedzających, dla Europejczyków byłyby niesamowitą atrakcją. I jest coś takiego, co na przykład mija pani codziennie, a turysta by powiedział: zaraz, zaraz, zatrzymajmy się. Co tu się właściwie dzieje, na co patrzymy?
1: No właśnie, to zabrzmi dziwnie może, bo to niby nie jest żadna atrakcja, ale niektórzy turyści uważają to za atrakcję, że są rzędy maszyn z napojami albo z różnymi przekąskami, albo jakieś udziwnione jeszcze maszyny vendingowe i wiem na pewno, że dla Japończyków jest bardzo dziwne, jak dużo turystów z zagranicy robi sobie zdjęcia przed tymi maszynami z napojami, które są dla nich czymś zupełnie zwyczajnym i absolutnie żadną atrakcją, a jednak niektórzy uważają to za coś ciekawego.
0: No, muszę przyznać, że gdy sama oglądałam Perfect Day, który, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie akcja dzieje się w Tokio, to też to była pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę, czyli bohater wychodzący ze swojego domu i podchodzący, nie wiem, 4 kroki do maszyny, kupujący kawę, wsiadający do samochodu. No ja jestem właśnie przyzwyczajona do tego, że tę kawę w kubku wynoszę z domu, więc też pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to jest właśnie ten automat.
1: No właśnie, to też jest to.
0: Takich rzeczy jest więcej gdzieś tak po prostu na ulicy. No, tym bardziej, że też sporo ostatnimi czasy się mówi o tym, jak też irytujący są turyści, chociażby w Tokio, poprzez robienie sobie zdjęć w tych najróżniejszych miejscach. Jest coś, co właśnie prędzej by na przykład pani polecała jako miejsce do zrobienia sobie tego zdjęcia albo do zerknięcia tam, aniżeli właśnie na przykład tego typu automat z jedzeniem czy z piciem?
1: Teraz właśnie przy tym, jak wielu turystów jest w Japonii, to polecałabym pojechać za miasto, poza Tokio, poza tą Osakę, albo gdzieś chociażby bardziej na przedmieścia tych miejsc i albo w stronę natury, albo pojechać sobie do jakiegoś fajnego chramu. I tutaj naprawdę jest dużo opcji, nie opierać się tylko na liście 10 najlepszych miejsc do zobaczenia w Osace, Kyoto, Tokio i tak dalej, bo tam wszyscy pojadą, tylko jednak wyszukać sobie coś bardziej lokalnego. Ja na przykład sobie nawet w ten weekend pojechałam do fajnego chramu, troszeczkę tylko na przedmieściach Tokio i nie było dużo osób, można było sobie zrobić bardzo fajne zdjęcia.
0: Czyli no właśnie, czyli to jest już kwestia tego, że najbardziej popularne miejsca są, jak wspomniałam, najbardziej popularnymi, najbardziej obleganymi.
1: Ale też do takiego stopnia, że robi się to bardzo niekomfortowe z perspektywy tak zwiedzającego, jak i osoby, która w tych miejscach mieszka. Więc tłum w rozumieniu japońskim, a tłum w zrozumieniu europejskim, jednak myślę, że się sporo różni, także pod względem tłoku w pociągach porannych na przykład.
0: To ja bym chciała jeszcze zahaczyć o tę kulturę popularną, bo jak to wygląda od środka? Jak wygląda to też z pani perspektywy i takiej codzienności? Bo anime, manga, gry, to wszystko jest dziś na całym świecie, ale czy można mówić, że Japończycy rzeczywiście żyją tym na co dzień? Czy to jest taki stereotyp, który się trochę eksportuje za granicę?
1: Tak naprawdę zależy od osoby, bo jeżeli chcemy budować obraz osoby w pełni profesjonalnej, jakiegoś menadżera i tak dalej, to niekoniecznie się bardzo eksponujemy z lubieniem mangi, anime, ale jak najbardziej jest to akceptowalne w sferze prywatnej albo po prostu jesteśmy w pracy i rozmawiamy z kimś w wymiarze prywatnym. Myślę, że w pewnym stopniu jest to wyolbrzymienie i też wybieranie konkretnych scenek z życia codziennego albo pokazywanie w nadreprezentacji zdjęć z różnych konwencji czy po prostu weekendowych scenek z Shibuya w Tokio i tak dalej, ale jak najbardziej myślę, że popkultura ma w Japonii bardzo mocną, jej obecność jest bardzo mocno zaznaczona. I jest ona zupełnie takim naturalnym elementem. Nie trzeba się tego ani wstydzić, bo powiedzmy kilkanaście lat temu w Polsce bycie osobą, która lubiła anime, lubiła mangę, było czymś, co prowadziło czasem do bycia wyśmiewanym w szkole na przykład. Więc tego absolutnie nie ma. Chyba jest, że jest się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zakręconym na tym punkcie.
0: A Japończycy żyją tym na co dzień?
1: Osoby, dla których jest to jakieś hobby, myślę, że jak najbardziej tak, a osoby, które nie są tym zbytnio zainteresowane, raczej dla nich raczej tak nie jest, ale są pewne postaci z anime, które są obecne w życiu większości osób. Na przykład mamy Pikachu z Pokémonów, który zresztą znany jest bardzo dobrze w Polsce. Mamy oczywiście postaci z anime Dragon Ball, które także jest bardzo popularne w Polsce, One Piece i tak dalej. I łatwiej się natknąć w mieście na przykład maszyny z kapsułkami, które sprzedają rzeczy związane z tym anime, więc jest to bardziej obecne, widoczne w życiu codziennym. A kto jest tym zainteresowany, kto nie, to już bardziej kwestia indywidualna.
0: Państwa i moją gościnią była autorka profilu w mediach społecznościowych Kubeł Zimnej Sake. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: I do usłyszenia. Dzięki wielkie.

To teraz jeszcze na koniec porozmawiajmy o tym szczególnym stosunku do kąpieli, jeżeli chodzi o Japończyków, bo nie chodzi tylko o higienę. Onsen, czyli kąpiel w tych naturalnych, gorących źródłach, jest częścią kultury, która łączy odpoczynek, łączy też kontakt z naturą i bardzo, bardzo konkretne zasady zachowania. No tak jak wspominaliśmy, Japonia leży na obszarze aktywnym wulkanicznie, więc te gorące źródła są tam w ogromnej liczbie. No i też przez stulecia powstawały wokół nich całe miejscowości uzdrowiskowe. Także wchodząc do takiego tradycyjnego onsen, najpierw dokładnie myjemy ciało poza wanną. Do tej samej wody wchodzimy już czyści. Stąd też to, o czym mówiła nasza gościni, czyli kwestia tego, że wchodzi się tam nago, naturalnie. No i też wspólna kąpiel nie służy tutaj myciu się, tylko takiemu odpoczynkowi, bo mówimy tutaj i o zasadzie ciszy, i o zasadzie nienarzucania się innym. To takie typowe rzeczy, które mogą nam się też z Japonią kojarzyć. No, a ręcznik przede wszystkim nie powinien się znaleźć w wodzie. Jeszcze do niedawna problemem dla części Japończyków były tatuaże, ponieważ w Japonii przez lata kojarzono je przede wszystkim z tą przestępczością zorganizowaną. No, a dzisiaj coraz więcej obiektów łagodzi te zasady, chociaż nie wszędzie, z tego co sprawdziłam. No i jeszcze jest jeden taki element, czyli onsen jest miejscem, w którym bardzo wyraźnie znika część takich społecznych różnic. Wszyscy siedzą w tej samej wodzie, wszyscy siedzą bez ubrań, bez garniturów, bez tego statusu pokazywanego na zewnątrz. Także to jedna z tych takich japońskich tradycji, które z zewnątrz mogą wyglądać jak egzotyczna ciekawostka, a po bliższym poznaniu okazują się w sumie opowieścią o tym, jak Japończycy rozumieją odpoczynek, prywatność i wspólnotę. I tym właśnie będę się z Państwem żegnać. Już nie mamy czasu, ale w blokach startowych jest Mateusz Andruszkiewicz, więc za chwilę nie tylko hip-hop. Ja już się z Państwem żegnam. Świetnym utworem na koniec, Dragon Ball. Olga Bobienko, Wojtek Ratasiewicz, Maria Zamachowska. Kłaniamy się. Do usłyszenia w Dalej niż Północ za 2 tygodnie. Dobrego wieczoru.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Zapraszam Państwa do kina. Tym razem pójdę z Karoliną Korwin-Piotrowską, no i porozmawiamy sobie szczerze, jak to jest, gdy krytyk chce napisać, powiedzieć to, co naprawdę myśli o filmach, o aktorach, o producentach, co ryzykuje, na co się naraża i kiedy ma satysfakcję. Zapraszam Państwa, o 19:00 idę do kina z Karoliną Korwin-Piotrowską. Tomasz Raczek.
2: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Wojsko USA przygotowuje się pod ewentualne działania w rejonie Kuby. Jak podaje CBS News, Waszyngton bada możliwość oddelegowania w rejon Karaibów swoich sił w ciągu najbliższych 90-120 dni, mówi szef tamtejszego MSZ Bruno Rodriguez. Jak wiadomo, doświadczamy wielowymiarowej agresji ze strony rządu USA, ciągłej, rażącej i bezwzględnej wrogości od 7 dekad. Od stycznia tego roku ta agresja jest silniejsza, bardziej brutalna i niebezpieczna. Mówię m.in. o blokadzie energetycznej i poprzez zastraszanie krajów w kwestii eksportu paliwa na Kubę.
3: Se ha intensificado y vuelto más cruel y peligrosa con el establecimiento de un bloqueo energético que por vía de la intimidación y la coerción prohíbe a todos los países la exportación de combustibles a Cuba.
2: Donald Trump oficjalnie zapewnia, że zawrze porozumienie z Hawaną. Kuba i my zawrzemy umowę. Nie sądzę, że potrzebujemy do tego wojska. Chcemy pomóc Kubie. Mamy wspaniałych kubańsko-amerykańskich obywateli, którzy chcą wrócić. Chcemy otworzyć Kubę na nasz naród. To w kontraście do tego, co mówił na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na początku tygodnia Trump zażądał tam fundamentalnej zmiany na wyspie, w sensie zapowiedział, że wolność nadejdzie na Kubę, a rządy komunistów wkrótce upadną. Wracamy do Polski. Klaudia Zwolińska zdobyła komplet medali w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim. Do wywalczonego wcześniej złota dorzuciła srebro w krosie indywidualnym na czas oraz brąz w krosie.
4: Dawno nie miałam aż takiej walki i wszystkie biegi przechodziłam tak w miarę spokojnie, wszystkie wygrałam po drodze do finału i w tym finale na samej końcówce otworzyła się furtka albo wybrać bezpiecznie srebro, albo walczyć o złoto i zawalczyłam o złoto, już prawie miałam tak naprawdę troszeczkę, już wypuściłam z rąk na samym końcu, ale bardzo się cieszę. Ten trzeci medal, ile przejazdów, ile wszystkiego, jestem bardzo zmęczona, bardzo się cieszę. No niesamowite starty dla mnie, zakończenie sezonu lepszego, bo wymarzyć sobie nie mogłam.
2: Mówiła w TVP Info Klaudia Zwolińska, reprezentantka Polski w kajakarstwie górskim. Pozostajemy w temacie sportu. Lekkoatletyka. Zakończył się 48. maraton warszawski. Jako pierwszy na metę przed Pałacem Kultury dobiegł Kenijczyk Steven Kibor, który dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin 9 minut i 19 sekund. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka Liliana Windyk-Tot z czasem 2 godzin 24 minut i 48 sekund. Najlepszy z Polaków Dariusz Boratyński był 9. W maratonie wystartowało 14 000 biegaczy z 12 krajów. To był serwis Radia Nowy Świat.

Domyślam się, że jeżeli ktoś lubi jak new funky rap, idą w muzyce ramię w ramię, to wśród ulubionych raperów może mieć Topaza Jonesa, który rozpoczyna dzisiejsze spotkanie i to rozpoczyna je z nowością, bo wydał właśnie epkę New Life, więc to jest nowa sytuacja do kwadratu, nie tylko muzyczna, ale też życiowa, bo Topaz Jones został ojcem, stąd to New Life pojawia się w tytule i chwali się tym na okładce płyty, gdzie małe bubu leży na jego klatce piersiowej. Przeuroczy widok, jak przystało na muzyka, który jak zostaje ojcem, to musi nagrać o tym płytę, albo epkę przynajmniej. I tak jest w tym przypadku. 4 nowe utwory od tego pana i tytułowe New Life przed nami.

Mateusz Andruszkiewicz i Wojtek Ratasiewicz za konsoletę. Ukłaniamy się i polecamy do godziny 19. W mediach społecznościowych Topaz Jones opowiadał, że ten utwór, czyli New Life, zaczął pisać zanim w ogóle dowiedział się, że ma dziecko w drodze, a dokończył go już zupełnie nową perspektywą patrzenia na życie swoje i nie tylko swoje, kiedy wiedział, że zostanie ojcem. W ogóle w tym roku, przypomnę, Black na przykład wydał płytę po części rodzinną, Love is the New Gangsta, a zatem jeszcze kilka tytułów i na koniec roku będzie można robić, nie wiem, zestawienie najlepszych płyt tadzieżyńskich, czy coś w tym stylu. Nie będę protestował na pewno przeciwko temu trendowi. Jeżeli chodzi o dzisiejszą selekcję, sporo dziś R&B wkradło się do playlisty, jak to ma w zwyczaju w niedzielę o tej porze. No i między innymi Dauna ma coś takiego do zaproponowania.

Gdy zapowiadam w tym programie duet z Atlanty, to jest spore prawdopodobieństwo, że zaraz zagra Outkast albo Earth Gang. No i dzisiaj realizujemy ten drugi scenariusz. I będzie on dosyć ciekawy, bo to nie jest po prostu nowy singiel, który panowie sobie nagrali. Zaangażowani są w kwestie zmian klimatu i globalnego ocieplenia i w ramach inicjatywy Sounds Right, która właśnie bardzo uwrażliwiona jest na przyrodę, nagrali numer Cool Me Down pod tytułem. Mogą się państwo spodziewać, czego dotyczy.

the spot. I'm chilling like what, too hot, too hot, too hot, yeah. Warto jeszcze wspomnieć, że w serwisach streamingowych jako gościa obok Earth Gang znajdą Państwo taki profil o nazwie Nature, właśnie stworzony z ramienia wspomnianej inicjatywy Sounds Right. No i to jest profil stworzony po to, żeby tantiemy ze streamingów spływały na rzecz ochrony środowiska, więc pomimo tego, że dziwnie to zabrzmi, ale letniak to był, to w tym konkretnym ujęciu też numer zaangażowany. Kolejny natomiast niewiele będzie miał wspólnego ze zmianą klimatu i w kontekście przyrody, i w kontekście muzyki tak samo, bo to bardzo luźny, wieczorny, jeżeli się tak powtórzy, letni track. Od Snake Hips, a gościnnie wystąpią Tina Shea i Chance the Rapper.

Cofniemy się teraz do roku 77, gdy Bill Withers wydał jeden ze swoich najbardziej znanych soulowych numerów, czyli Lovely Day. Niespełna 50 lat później panowie Anderson .Paak i Corday mieli fanaberię, żeby pożyczyć sobie ten numer w formie sampla i nagrać na nim pierwszy kawałek zapowiadający ich wspólną płytę.

propos Andersona Paaka, przypomnimy dziś jeszcze jego udział na płycie, która we wrześniu ma dziesięciolecie wydania, o czym zresztą już wspominałem, a za kilka dni wyjdzie wersja rozszerzona tego albumu właśnie, czyli Divine Feminine Maca Millera.

Mam takie poczucie, że właśnie wyczerpuję dozwoloną ilość popu w niedzielnej selekcji, potem Snake Hip z udziałem Tina Shea, ale trudno. Zagra nam teraz Dominic Fike w bardzo minimalistycznym numerze. Gitara, perkusja, bardzo przyjemny groove i no właśnie, Dominic Fike, który jest trochę takim Dawidem Potrzebą w tym numerze, jako że porusza temat małomiasteczkowy.

Wybrałem dziś do audycji dwie nowości z polskiej sceny, choć ta pierwsza będzie nowością trochę na ten kanał, bo gdzieś to już słyszeliśmy, szczególnie jeżeli ktoś lubi muzykę Huberta z kropką na końcu, które to Hubert swoją drogą ostatnio grał spory koncert na Skocznie w Wiśle, bardzo spójna rzecz z jego wizerunkiem i bursztynowym uniwersum. Na kolorowych domach miał numer Kobayashi, zawsze ciągnęło go w górę, w tekstach przewijało się PTTK, grał w schroniskach, więc koncert w Wiśle ładnie się z tym uniwersum uzupełnia. No i właśnie na wspomnianych kolorowych domach był taki numer Po co mi to, który w ramach projektu albo inaczej po swojemu postanowiła zaśpiewać Dominika Płonka. Czeka.

0: Druga polska nowość na dzisiaj to nowość szczególnie rodzima z perspektywy Radia Nowy Świat, bo to kolejny singiel zapowiadający nową płytę Fisza. Jestem bardzo podekscytowany listą gości, bo to, co usłyszeliśmy do tej pory, to świetnie wpasowujące się w klimat muzyki Fisza, gościnne zwrotki, numer z Sokołem prześwietny jest, już to grałem, a teraz doszedł kolejny, dostaliśmy piruety, gdzie Fiszowi dograł się szczel i arcyładna to jest rzecz, proszę posłuchać.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy raz

jeszcze gościnnie będzie u Fisza. Jeżeli chodzi o raperów, oprócz Sokoła Jeszczela, między innymi Jakub Jan Bryndal czy Taco Hemingway, więc bardzo jestem ciekaw tego, co wyjdzie. Cały album Człowiek nie do końca ma się ukazać w październiku. Taki jest plan pana Fisza, a nasz plan jest taki, że uciekamy z polskiej sceny i zerkamy właściwie to na scenę indie, trochę na scenę elektroniczną lat 2000, dlatego że brzmienie duetu z tamtego okresu, Ratatat, będzie słyszalne w kolejnym utworze, a to dlatego, że projekt Kansite współtworzy Mike Stroud właśnie z zespołu Ratatat, więc to takie wykręcone, charakterystyczne, psychodeliczne brzmienie będzie do wychwycenia w duecie z Agustinem White'em. Kansite, pan Mike współtworzy i panowie wydali właśnie płytę

wspominałem, że we wrześniu mija 10 lat od premiery Divine Feminine Maca Millera. 10 lat mija też od kiedy swoją debiutancką płytę Obecność zaznaczył artysta o bardzo szerokich horyzontach muzycznych w nurcie alternatywnego rapu, czyli Mickey Blanco. Przy tej muzyce często dopisuje się też określenia awangardowa i w ogóle myślę sobie, że bardzo to był wtedy wdzięczny okres dla artystów właśnie z alternatywnego rapu, którzy doszli do głosu i było ich słychać, no właśnie, głośno i wyraźnie, jeżeli chodzi o połowę ubiegłej dekady, bo i Mac Miller, i Kid Cudi, który robił eksperymenty, nie zawsze udane, ale jednak poza powiedzmy kanonem, Thundercat wydał album Drunk w 17 roku, w 16 zadebiutowało Brockhampton, w 16 wyszło też Awaken My Love, Childish Gambino, no i tak dalej, można by długo wymieniać, tylko w tej wyliczance warto pamiętać o właśnie debiucie Mickey Blanco, bo tak to brzmiało 10 lat temu.

W Japonii jest takie ładne określenie komorebi, które oznacza promienie słońca przebijające przez drzewo, i ten widok bardzo zachwycił, ujął The Avalanches, którzy nagrali utwór z John Glacier, czyli artystką, no, wrócę do hasła alternatywa z tej części rapowej sceny. Czuję, że dzisiaj trochę przesadzam z tym wytrychem, ale niech już będzie. Raperka to jest o bardzo chłodnym, takim syntetycznym brzmieniu i też poetyckim podejściu do tekstów. The Avalanches wspominali, że tworzyli z John w londyńskich letnich okolicznościach, a Far Away, czyli ten najnowszy singiel, oddaje ten taki magiczny, psychodeliczny nastrój, kiedy chłonie się wieczorem muzykę z przyjaciółmi, a słońce prześwituje gdzieś przez drzewa. Zatem pora jest stosowna do słuchania nowego singla The Avalanches, Far Away, że tak raz jeszcze powtórzę, tak zatytułowany i gościnnie John Glacier.

Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Audycję zamknie Mia, która postanowiła przypomnieć o swojej ostatniej płycie, tylko w trochę innym, ciemnym wydaniu. Been a Long Night to bonusowy numer, który dorzuciła niedawno, więc będzie jak to u niej jazzowo, ale z dosyć elektronicznym twistem. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz, dzięki pięknej. Do usłyszenia.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Tajlandia. Stan klęski żywiołowej na terenie całego Bangkoku ogłosiły władze w związku z powodzią. Około 5000 mieszkańców zostało ewakuowanych i przebywa w tymczasowych schroniskach. Jest naprawdę trudno nawet w korzystaniu z toalety, bo po prostu nie działa. Na parterze odcięto prąd, a poziom wody rośnie. Wszystko w domu jest zniszczone. Mówiła jedna z obywatelek agencji Reutera. Ulice zostały zalane w całej stolicy Tajlandii, co spowodowało znaczne utrudnienia w transporcie. Mieszkańcy są zmuszeni przedzierać się przez wodę przez samo centrum miasta. Lokalna agencja meteorologiczna prognozuje dalsze burze i ulewy. Teraz przenieśmy się na pogranicze Indii i Nepalu. Tam również doszło w ten weekend do powodzi, ale też osuwisk ziemi. W Indiach 56 osób zginęło, a rannych jest niemalże drugie tyle. Ponad 1000 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Z kolei w Nepalu zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione. To zaledwie miesiąc po ogromnej katastrofie, w której zawalił się lodowiec w pobliżu granicy z Tybetem. Wywołane tym powódź i osuwiska objęły prawie 90 tysięcy mieszkańców Nepalu i Chin. Zginęło 1500 osób. A na koniec Francja. Trwa trzeci dzień wizyty papieża w kraju. Podczas wizyty w Lourdes Leon XIV spotkał się z ofiarami pedofilii w kościele. Wzywam do nawrócenia. To wezwanie dotyczy również samego kościoła. Musi on mieć odwagę, by zacząć od siebie, aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne błędy, które w nim zaszły. Musimy pokornie poddać się oczyszczającemu spojrzeniu Pana.
2: Des infidélités, des égarements de l'heureux commis en son sein. Nous devons nous tenir humblement sous le regard purificateur du Seigneur.
1: Mówił papież, jego wizyta we Francji trwa do jutra. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Partnerem audycji jest Kinoteka i ekran Tomasza Raczka.

0: Idę do kina z Karoliną Korwin-Piotrowską.
1: Dzień dobry, znowu poszedłem do kina, jak wiadomo do Kinoteki. To jest taki specjalny multiplex w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w którym wyświetlane są same dobre filmy, bo to jest multiplex studyjny, jeśli można stworzyć taką nazwę. I do takiego kina chodzi się oczywiście z dobrymi gośćmi. Dziś obok mnie Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Dzień dobry, wreszcie.
1: Wreszcie u siebie, w kinie.
2: Dokładnie.
1: I wreszcie możemy się nagadać.
2: Och, mam nadzieję.
1: Więc zacznę od razu od tego, o co zawsze chciałem cię zapytać, bo to jest mój też problem, jako człowieka, który dużo ogląda filmów. Mhm. Czy ty jesteś cierpliwa?
2: Dobre pytanie. W kontekście kina, jesteśmy w sali kinowej. Kino uczy mnie cierpliwości. Mam coś takiego, pewnie też to masz, że jak siedzisz na sali kinowej, no ja nie skroluję Facebooka sobie na przykład. Nie sprawdzam wiadomości stanu konta i nie piszę tam do jakiejś ziutki.
1: Nie no, w trakcie filmu, nie.
2: No ludzie to robią.
1: Tak?
2: Oczywiście, że tak. Ja idę do kina po to, żeby właśnie się kompletnie odciąć. Więc kino uczy mnie cierpliwości. W domu, jak oglądam, a też dużo oglądam w domu, nasza konsumpcja kina się trochę zmieniła. I ja też temu się gdzieś poddaję, ale też mam wyłączone wszystko. Znaczy ja sobie wtedy wyciemniam, no nie mam własnej sali kinowej, może kiedyś, ale staram się o zachowanie takiego nastroju, żeby się skupić, żeby naprawdę wiedzieć, co się na tym ekranie dzieje. No czasami cierpliwość się poddaje w momencie, kiedy to, co oglądasz, jest na przykład tak złe,
1: no właśnie,
2: że siedzisz i myślisz sobie, Jezus Maria, za co, za jakie grzechy? Panie Boże. I no czasami trzeba wyjść. Czasami
1: wychodzisz
2: trzeba było
1: z kina?
2: No parę razy mi się zdarzyło, tak.
1: Ale demonstracyjnie? Na zasadzie cholera, nie będę tego oglądać.
2: Nie. Subtelnie po angielsku, ze wstydem, Boże, za co? I chcę zapomnieć. Ale to mało tego jest. Zdarza mi się, jak masz, oglądasz coś w internecie czy na płycie. Ja bardzo dużo oglądam na płytach. No to sobie robię pauzę i sobie myślę, okej, dobrze, to może ja trochę cofnę? Może ja czegoś nie złapałam? Dajmy szansę.
1: A nie masz tak, bo ja tak kiedyś miałem z Zygmuntem Kałużyńskim, oglądałem właśnie jeszcze na taśmach VHS i coś było okropnego i ja mówię, Zygmunt, to może tak na szybkich krokach.
2: Też można. Tak, mi się zdarza na przykład, dobra, Jezus Maria, ja już wiem, co będzie, przewijam do następnej sceny, okej, dobra, spróbujemy, dajmy szansę. Ale wiemy, obydwoje, że to może być początek złego, czegoś bardzo złego. Bo jeżeli zaczynasz coś przewijać, to znaczy, że no, twoja uwaga nie jest zaangażowana. Widzisz w tym szwy, widzisz w tym kicz, widzisz w tym jakieś różne bardzo niefajne rzeczy. Czasami brak talentu niestety i brak umiejętności opowiadania. I wiesz, że to przewijanie nie uratuje, ale myślisz sobie resztką sił, nadziei, może jednak.
1: Ale poczekaj, bo Zygmunt mi wtedy powiedział rzecz, która mnie zastanowiła. No. Otóż on powiedział, nie przewija. Ja mówię, widzisz, że film jest niedobry i już nic z tego nie będzie. A on mówi, wiesz co, ale nawet w najgorszym filmie może się znaleźć
2: prawda. Jedna
1: scena, jedno ujęcie, tak. Jeden kawałek dialogu, dla którego warto resztę.
2: Wychodzisz i myślisz, ale muzyka dobra była.
1: No właśnie.
2: Albo zdjęcia piękne. Ile razy nam się to zdarza, prawda? Więc nie, to nie, jakby rozumiem, że oglądanie w domu daje ci tą możliwość, że przewijasz i mi się też zdarza. I czasami, bardzo często tak jest, bo ja uważam, że jesteśmy zalewani potworną ilością filmowego chłamu albo filmopodobnego, więc myślisz sobie, no dobra, chociaż ładne zdjęcia, plenery były ładne, no ta sukienka w piątej scenie też niezła, ciekawe jaka, dobry makijaż, już tak wiesz, no, ale nie, wiesz, naprawdę można nawet w najgorszym coś znaleźć, no chyba, że się nie da, no.
1: I wtedy nie żal ci życia, bo ja sobie na godziny przeliczam. Wiesz, że no życie ma ileś tam dni, godzin i jeżeli przeznaczę ileś z tych godzin na złe rzeczy, to szkoda mi tego, że w tym czasie mógłbym coś dobrego obejrzeć.
2: Ja myślę, że złe rzeczy trzeba czasami oglądać, żeby tym bardziej widać było te dobre. Mhm. Bo na tle tych złych rzeczy te dobre mocno widać wtedy, one lśnią. Mhm. Rzeczywiście, tak jak jeździłam regularnie na festiwal do Gdyni, to miałam tak, że złe, Jezus Maria, Matko, a potem wchodzisz do kina i od pierwszych sekund czujesz, że coś cię chwyta za gardło, za serce i myślisz sobie tak, na tym tle w ogóle, to już w ogóle wydaje się wybitne, ale w ogóle jest zrobione, ktoś po mnie pomyślał, ktoś był z szacunkiem do widza. Więc trzeba złe filmy oglądać, szczególnie jak się zajmujesz tym zawodowo, no bo musisz mieć też punkt do odniesienia. Tak? Musisz wiedzieć, to też buduje ci jakąś hierarchię ważności, klasy, skalę umiejętności reżysera, skalę opowiadania historii.
1: No dobrze, ale czy uważasz, że w ogóle można powiedzieć o filmie, że jest dobry albo zły, że to się da obiektywnie zmierzyć?
2: O, dobre pytanie. No, ludzie głosują butami.
1: No a? Tak, no ale to głosują według tego, co im się podoba, a nie tak. Według tego, co jest dobre.
2: Dokładnie. Znaczy, ja nie wierzę w obiektywne oceny. Ocena z natury jest subiektywna. Po prostu masz do niej prawo. Ty jako Tomasz Raczek, ja jako Karolina Korwin-Piotrowska. Siadamy i mamy subiektywną ocenę. Więc nie ma chyba obiektywnie złych bardzo filmów i nie ma też obiektywnie bardzo dobrych, aczkolwiek wydaje mi się, że zdarzają się filmy, które ocierają się o arcydzieło. Znaczy mamy coś takiego, że mamy o takie poczucie, że nas unosi nad ziemię. To te muzycy o tym mówią, że jak jest koncert, to czasami jest taki moment, że naprawdę czujemy, że lewitujemy. Znaczy, że to jest nieopisywalne, ale to się zdarza raz na milion, ale jest taki moment. I są takie momenty, ja przynajmniej miałam parę razy w życiu, jak oglądałam coś, że miałam takie, okej, to porusza każdą strunę w moim ciele, to ze mną bardzo rezonuje, ta historia bardzo na mnie oddziaływuje, wiem, że nigdy o niej nie zapomnę, bo też jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ja bym się nie skupiała na tym, czy film jest dobry, czy zły, tak w 100%. Ja bym się skupiała na tym, szczególnie w dzisiejszych czasach, czy my o nim będziemy pamiętali za rok. To jest to, co się czasami pojawia przy okazji Oscarów, że ludzie nie pamiętają, kto wygrał Oscary rok temu. Kiedyś to była wielka sprawa. Dzisiaj myślę sobie,

0: w jakim jesteś stanie na przykład, bo mówisz, że rezonujesz, no ale żeby rezonować, to musi paść na dobry grunt, czyli trafić w twoje potrzeby, czy w twój stan psychiczny.
1: Na pewno tak. I tak na przykład było z filmem Wartość Sentymentalna, gdzie po prostu ja ten film przesiedziałam, widziałam go 3 razy. Za pierwszym razem ze ściśniętym żołądkiem, bo w jakimś sensie to była moja historia. Mhm. I ja po prostu wyszłam z tego kina ze świadomością, że ktoś opowiedział moją historię. I byłam wdzięczna, że opowiedział ją tak. Potem obejrzałam po raz drugi, już mnie mniej żołądek ściskał. Już skupiałam się na detalach, które są tam bardzo finezyjne i rzeczywiście na aktorstwie. A za trzecim razem nie powiem, że z wielką przyjemnością, ale pomyślałam sobie znowu, to jest pięknie opowiedziana, także moja historia, paru moich koleżanek, wielu dzieci, które miały skomplikowane relacje z rodzicami. To jest nasza historia. I to jest taki film, o którym ja nigdy nie zapomnę. Ja o tym wiem. Będę o nim pamiętała, będę pamiętała te sceny, będę pamiętała te momenty i stolik z Ikei. I różne rzeczy. I ten dom. I masę takich ulotnych niby chwil, które ten film pokazuje, a które doskonale opisują stan psychiczny osoby, która bardzo by chciała kochać, a nie potrafi.
0: No to trochę jakbyś obcego Kamil mi opowiadała. Tam też było to poczucie, że może by i chciał bohater kochać, ale nie potrafi, bo generalnie nie wierzy w to, że cokolwiek ma sens i że...
1: Właśnie.
0: I że cokolwiek nie jest wynikiem totalnego absurdu, który nas otacza.
1: Właśnie. No, takie historie trafiają na grunt. No albo nie trafiają.
0: I ty piszesz potem taką recenzję i ktoś ci pisze, mówisz w swoim podcaście i ktoś w komentarzach pisze ci, że nie, to w ogóle hała, beznadziejny, masakra, ta film, co pani opowiada, kompletnie nie ma pani pojęcia o kinie.
1: Tak, i że pewnie mi zapłacili w ogóle.
0: O, w ogóle zapłacili.
1: Tak, oczywiście. Nie, wiesz, no mamy prawo do swoich opinii. Znaczy, jedyne, co mnie czasem triggeruje, podkręca, to jest to, że ktoś mówi, to powinna być obiektywna ocena filmu. I nie ma obiektywnej oceny. Ja w ogóle, to jest założenie w ogóle jest fatalne. Nie ma obiektywnej oceny. Ja wychodzę i jestem na tyle bezczelna, że opowiadam wam ten film moimi oczami. I opowiadam wam o tym filmie moimi oczami, moimi emocjami. Mówię, co on we mnie poruszył, czego nie poruszył, gdzie mnie po prostu powalił na ziemię i czułam się źle albo dobrze. Więc nie, znaczy my żyjemy w ogóle w takich dziwnych czasach, że każdy jest ekspertem od wszystkiego. Trochę tęsknię za czasami, kiedy siadałeś z Kałużyńskim albo był profesor Płażewski i oni opowiadaliście o filmach, tak? I
0: one były oni się kłócili.
1: Ale wiesz, no właśnie kłócili się, ale też osadzali ten film w kontekście kulturowym.
0: Tak.
1: Bo film nie funkcjonuje, nic nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego, a filmy czasami łapią szczególnie ten wąchają ten czas, jak to mówił Wajda. Więc trzeba go osadzić. Mhm. I jak zobaczysz ten film w kontekście, to on nagle w ogóle nabiera zupełnie innego kolorytu czasami. Więc dzisiaj każdy mówi, nie, a podobało mi się, a nie podobało mi się, 6/10 albo 4/10. Co to w ogóle jest? Ty mi opowiedz o tym swoimi słowami więcej niż daj lajka. Opowiedz mi o kontekście, o reżyserze, o tym, jak to było przeprowadzone, czy to jest logiczne, co tam się dzieje na ekranie, czy aktorzy rzeczywiście widzisz, że grają, tylko że powtarzają rolę, którą znają na pamięć od 15 czy 20 lat. Opowiedz mi o tym. Opowiedz mi o tym problemie, który tam jest. Spróbuj nazwać swoje emocje, a nie ściągnięte z internetu, z profilu kolegi, które miałaś w trakcie oglądania tego filmu. Opowiedz o tym i zobacz, w jakim kontekście ta historia funkcjonuje. Proszę cię bardzo, bądź mądry. Mhm. Tego mi brakuje gdzieś.
0: I wtedy ten ktoś mówi tak.
1: Wywyższa się pani.
0: Pani Karolina, a co, skąd pani w ogóle doszła do wniosku, że pani się zna na kinie? W końcu skończyła pani historię sztuki, niech pani opowiada o rzeźbach, obrazach i do Luwru niech pani idzie, a nie do kina.
1: No to ja mogę zawsze odpowiedzieć, a pan jakie studia skończył, jak już tak będziemy się bawić. A po drugie mogę się licytować na ilość obejrzanych filmów, naprawdę.
0: Nie, ale ja chciałem cię zachęcić do tego, żebyś mi powiedziała, co uważasz na temat filmoznawstwa. Czyli, wiesz, takiego naukowego podejścia do kina, gdzie się uczy ludzi, no przede wszystkim znać się na kinie, no a potem daje się prawo, żeby no, mogli powiedzieć, czy film jest dobry, czy zły. Bo wiesz, jeżeli dajemy naukowe metody sprawdzenia kina, no to potem właściwie oczekujemy obiektywnej oceny.
1: Wiesz co, jestem zdecydowanie za, z jedną uwagą. Filmoznawstwo ma tendencję do używania metajęzyka, który zrozumiały jest tylko dla filmoznawców. I myślę, że na tym w ogóle polega problem często osób po filmoznawstwie, które zajmują się krytyką filmową, że one gdzieś, to jest w nich naturalne, że też posługują

0: zajmują się pojęciami, słowami, których nie każdy może łapie, a ludzie nie chcą czuć się głupsi od tego, kto im coś opowiada. Mhm. Nie mówię, żeby schodzić na jakiś bardzo niski poziom, tylko fajnie by było, gdyby... No, są osoby, które to robią fajnie. Na przykład Michał Oleszczyk moim zdaniem to bardzo dobrze robi. I ja zawsze Oleszczyka czytam. Lubię Łukasza Maciejewskiego bardzo. Lubię takie recenzje, w których jest opisana też emocje osoby, która to ogląda. Nie tylko od strony warsztatowej, że zdjęcia takie, przeprowadzenie akcji, tu scenariusz siada, tu nie. Jakby wiadomo, o czym rozmawiamy. Także tu reżyser puścił, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, ale na przykład tu wybitnie, tak? Że zdjęcia, że muzyka. Ja lubię recenzje i to też filmoznawcy, mam nadzieję, że tego będą uczyć bardziej, że opowiadają też o emocjach, które ten film wzbudza. Żeby nie skupiać się tylko na technikaliach, bo one mnie na przykład też powalają, tylko żeby się skupiać na tym, no dlaczego ten film jest wart twojego czasu, twoich pieniędzy, bo kupisz bilet, twoich emocji, które zainwestujesz, co w tobie ten film poruszy, albo nie rób tego człowieku, chociaż i tak wiemy, że recenzje negatywne czasami wpływają na to, że ludzie i tak pójdą, oczywiście, bo chcą się na czymś powyżywać. To jest ich święte prawo, ale w dzisiejszych czasach, kiedy każdy może sobie kupić telefon albo kamerę i mikrofon i udawać krytyka filmowego, psychoterapeutę, krytyka kulinarnego, każdego.
1: Coacha.
0: Coacha, Boże, wiadomo w jakich czasach żyjemy, nie musimy się tutaj teraz na ten temat pruć, to jeżeli się pojawia ktoś, kto jest filmoznawcą i potrafi mi w przystępnym językiem opowiedzieć, dlaczego ta rzecz jest ważna, osadzić ją w kontekście kulturowym, co jest bardzo ważne, społecznym czasami, socjologicznym, filozoficznym, bo niektóre filmy są bardzo ważne, żeby je tak osadzić, to super. Znaczy ja takie rzeczy wyłuskuję i się nad nimi zachwycam, bo sobie myślę, okej, ważne, że są ludzie, którym się chce to robić, chce się napisać, chce się opowiedzieć, żeby to nie było tylko właśnie na takiej zasadzie 5 na 10, daj lajka, kciuk do góry albo w dół, albo 4 gwiazdki. No przepraszam, ale nie, to jest coś strasznego.
1: Jesteś wyrazistą osobą, taką, która budzi emocje, bo też mówisz wyraźnie i nawet lubisz prowokować. W związku z tym różnego rodzaju reakcje, możesz się ich spodziewać i zresztą doświadczasz reakcji, często także hejterskich.
0: Tak.
1: Czy masz kogoś, do kogo możesz pójść, żeby mu się wypłakać i powiedzieć, ja już nie dam rady, no kurczę, jestem silna, niby wszystko wiem, ale też jestem człowiekiem.
0: Nie wiem wszystkiego, po pierwsze. Wiem, że nic nie wiem.
1: Nie, ale wszystko wiem na ten temat, jak to działa, tak. A mimo to mnie dotyka.
0: Mam, na pewno, tak, mam takie osoby. Siadamy czasami, płaczemy sobie razem. Nie, no, wiesz, wszyscy jesteśmy ludźmi. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby móc się wypłakać, tak, żeby móc usiąść i po prostu czasami powiedzieć sobie, ja już nie dam rady. Ale też trzeba znać mechanizmy świata, w jakim funkcjonujemy i na przykład wiedzieć, że czasami wyłączenie internetu na 48 godzin bardzo pomaga w otwarciu głowy na zupełnie inne rejony i w odpoczynku. Że przebodźcowanie ma swoje konkretne źródła w dzisiejszym świecie i że decyzja o tym, czy będziesz, czy nie będziesz przebodźcowany, tak naprawdę jest po twojej stronie. Tylko musisz sobie postawić za punkt honoru, jak ja sobie w pewnym momencie mojego życia postawiłam, że dobra, no ale co mi to daje, no? Co ja z tego mam? Poza tym, że nerwy zszargane na przykład i wrzody na żołądku. Dobra, no to wiem, jak to działa. Wiem, co mogę zrobić w ustawieniach chociażby telefonu czy profilu na Instagramie czy na Facebooku, żeby pewne rzeczy mnie nie dotykały, żebym nie musiała tego w ogóle mieć przed oczami. Ja to robię, tak, zdecydowanie. I to ci pozwala funkcjonować w dzisiejszym świecie, kiedy no, rządzi nami internet i algorytm, który wyciąga z nas wszystko co najgorsze, bo tak jest skonstruowany, że jego nie interesują dobre wiadomości, jego interesują krew, pot i łzy.
1: No tak jak clickbait w publikacjach.
0: Dokładnie tak. Żyjemy w takim świecie i nie ma co udawać, że świat jest inny i nie będzie lepiej. Więc myślę, że tak jak uczymy się czytać i pisać i mamy, nie wiem, prawo jazdy, to powinna być obowiązkowa lekcja właśnie funkcjonowania w internecie, bo ludzie tego nie umieją, wpadają w różne królicze nory. Mi się udało, bo też się zaczęłam edukować w tej dziedzinie, zorientować w jakim świecie ja funkcjonuję, bo on się w ciągu ostatniej, nie wiem, dekady bardzo zmienił. I postanowiłam się po prostu nauczyć, zorientować, Też robiłam masę błędów i pewnie będę je dalej robić, ale na pewno mam więcej luzu. Masa rzeczy to po prostu do mnie nie dochodzi. Nie pozwalam ludziom, których opinii nie cenię, żeby mnie dotykali. Nie pozwalam, żeby pewne rzeczy do mnie dopływały. Czasami się zdarza ktoś, kto się tam przedostanie. Przepraszam, ale wiem, co zrobić wtedy. I nie udaję bidulka i... No to jest twarda gra. No, póki co mam na nią siłę jeszcze.
1: Lubisz chodzić po sklepach?
0: Nie, nienawidzę.
1: No to jak robisz zakupy? W ogóle masz stylistę?
0: Nie, nigdy nie miałam.
1: No bo ja patrzę i podziwiam. Wiesz, to trochę jest... trzeba pomyśleć, trzeba poszukać, trzeba włożyć trochę starania i czasu.
0: No trzeba sobie pooglądać zdjęcia, jak wygląda na przykład francuska ulica paryska. Trzeba sobie mieć swoje ulubione vintage shopy w internecie. Wiesz co, no ja jestem wychowana na latach 90. Dla mnie Charlotte Gainsbourg, czy tego typu kobiety, czy Jane Birkin były ważne, zanim to się stało teraz modne i teraz w magazynach modowych nagle słyszymy o francuskim szyku i jak ubierają się francuski. Na pewno oglądanie wzorców fajnych, poza tym z domu. Moja mama się świetnie ubierała, była typowym dzieckiem komuny, które musiało kombinować, żeby fajnie wyglądać, a wyglądała zawsze odpałowo.
1: Ale była plastyczką.
0: No, ale to jakby wiesz, są plastyczki i plastyczki. Ona jeszcze do tego umiała szyć. Mhm. I od niej na przykład mam coś takiego, że niedawno byłyśmy z moimi przyjaciółkami, bo sobie robimy takie city breaki i wchodzimy do jakiegoś vintage shopu w Paryżu i ja idę przez cały vintage shop i mówię, o jaki fajny guzik. I wyciągam i zwykle się okazuje, że za tym guzikiem coś się fajnego kryje i jest jakiś górze szmat coś. I ja mówię, to może warto kupić dla tych guzików, bo ja sobie przyszyję gdzieś.
1: To jest oko historyka sztuki właśnie, to jest, chcę ci powiedzieć. To,
0: trochę tak, bo na pewno ta historia sztuki mi pomaga. Poza tym, wiesz co, no ja widzę, że ludzie się ubierają tak samo. Ja sobie wyszukuję różne śmieszne rzeczy. To jest na przykład koszulka State Gallery. Znaczy nie, z National Portrait Gallery. To jest francuskie, że to jest w internecie kupione. Okulary u mojego optyka. Jakby jeansy 3 lata temu na wyprzedaży. Ponieważ ja się staram nie kupować w normalnych cenach. Tylko dowiedziałam się, jakie są narzuty.
1: Tak.
0: I tak naprawdę ile to kosztuje, to pomyślałam sobie, co? Naprawdę? Do mnie z tym? Nie ma opcji, jestem mistrzynią wyprzedaży. Trzeba mnie wziąć na wyprzedaże internetowe. Ja siadam, zakasuję rękawy i już paru osobom zrobiłam całkiem niezłe zakupy, bo mnie poprosiły. Ja mówię, dobra, jedziemy z tym.
1: A jak dostajesz koszulkę od dystrybutora filmu z tytułem tego filmu? Super koszulka, ładnie zaprojektowana. Zakładasz?
0: Nie dostaję już. Nie wiem nawet, czy są. Kupiłam sobie ostatnio koszulkę z Wyspą Psów Wesa Andersona, sama na jego wystawie w Paryżu, jak byłam. I nosiłam ją parę razy i widziałam, jechałam metrem i taki chłopak popatrzył i mówi, a, Wyspa Psów, ja mówię, no. To są takie, potem ktoś mi napisał, bo gdzieś widział moje zdjęcie z tym, a, nie wiedziałam, że pani kocha ten film. Ja mówię, to jest arcydzieło dla mnie, Wyspa Psów w ogóle, na tej wystawie Wesa Andersona w Paryżu, ja po prostu stałam przed tymi figurkami, byłam zachwycona, że mogę je mieć no, tak blisko siebie. Więc ja czasami sobie coś kupuję, jak mi się uda, czy na przykład pojawi się w internecie, ale mało. Kiedyś miałam tego więcej, potem porozdawałam.
1: Ale czasem to działa niesamowicie. Ja mam koszulkę z misiem, z plakatem z misia.
0: Ach, to jest kod kulturowy
1: i
0: przecież.
1: Słuchaj, idę ulicą, ludzie się uśmiechają, machają z drugiej strony, tak pokazują. Tak. To działa.
0: Oczywiście, to jest bardzo fajny kod kulturowy, tak jak z koszulkami, z zespołami. Że wiesz, a, Metallica. Oczywiście też w sieciówkach tego jest wszędzie pełno. Ta biedna Marilyn Monroe, która już wylądowała po prostu wszędzie. Wszędzie są jej zdjęcia. Czy Brigitte Bardot, niestety.
1: Czy Audrey Hepburn,
0: która też jest wszędzie. I myślę, że ludzie zakładają, tak naprawdę nie wiedzą, co zakładają. Ale jednak jest to jakiś tam kod kulturowy, który funkcjonuje.
1: Na ile twój ojciec był dla ciebie kodem kulturowym? Bo wiem, że był super facetem, atrakcyjnym, królem życia i tak dalej. Na ile go podziwiałaś, a na ile chciałaś inaczej żyć niż on?
0: No wiesz co, nieobecni tatusiowie są zawsze idealni. Więc był kodem, był kodem. No, moja miłość do Jamesa Bonda, bardzo niepoprawnej politycznie dzisiaj postaci, to jest mój ojciec, który...
1: Znaczy on starał się być takim Bondem?
0: Nie, on mnie zaprowadził na Bonda w Berlinie, błagam cię.
1: Zachodnim.
0: Living Daylight, tak, nigdy tego nie zapomnę, pierwsze kino w stereo, ja po prostu siedziałam, dźwięk przelatywał, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Na pewno podrzucał mi bardzo niepoprawne politycznie z dzisiejszego punktu widzenia filmy, ale też na przykład przywiózł mi kiedyś film Zapach zielonej papai, który jest jednym z moich ukochanych filmów, gdzieś wyczuł, że taka historia może mi się spodobać. No i jak wszedł kochanek Jean-Jacques Annaud, to powiedział, że muszę zobaczyć ten film.
1: Ale rozmawialiście potem o tym filmie?
0: O kochanku nie, ale o Papai tak, o Bondzie oczywiście tak, o wszystkich Bondach. On był totalnie zafascynowany Bondami, jeździł za granicę, miał tą możliwość i oglądał je. I po prostu kochał te wszystkie gadżety, bo on był gadżeciarzem totalnym, więc opowiadał mi o tych gadżetach, więc jak potem oglądałam kolejne odcinki Bondów, to miałam w tle dźwięk głosu mojego taty, że opowiadał, wiesz, to niesamowite, to jest taki długopis i po prostu ten długopis robi jakiś taki... I to ja po prostu cały czas gdzieś mam takie wspomnienia z tym związane. No i to, że inteligentny człowiek powinien obejrzeć jakiś tam kanon filmów w życiu. On był... No ktoś powie, że jest klasistowskie, no dobra, niech będzie, ale on zawsze uważał, że jest pewien kanon książek, filmów, które warto obejrzeć, warto poznać, nawet po to, żeby się z tym pokłócić. I ja też tak uważam, że kanon jest po to, nie musisz się z nim zgadzać. Ale ja na przykład dzięki takim różnym listom, które są publikowane, trafiłam na różne filmy, które mi się spodobały albo które mnie wkurzyły i mogłam z tym polemizować. I on mi, pamiętam, kiedyś przywiózł taką książkę 100 filmów, które należy zobaczyć przed śmiercią, zanim jeszcze ona pojawiła się w Polsce. I ja byłam zafascynowana i miałam takie wrażenie, Boże, po pierwsze 100, Matko Boska, kiedy ja to obejrzę? Poza tym większości wtedy jeszcze nie było w Polsce. Więc jakby sterował mną w takim sensie, wiesz, no, podrzucał mi różne fajne rzeczy.
1: Ale stawiałaś mu się? Nie będę tego robić. A w ogóle co ty wiesz?
0: Nie mieliśmy takiej okazji na to. Wiesz, jak mnie zabrał na tego Bonda w Berlinie, nigdy nie zapomnę, to była moja pierwsza podróż zagraniczna i to jest dla mnie taka absolutna bajka, którą ja cały czas mam przed oczami i to, co on wtedy do mnie powiedział, że powinnam robić wszystko tak jak ci ludzie i że to jest wolność właśnie, pokazując na ludzi chodzących po ulicy o 11 w nocy i że tak wygląda świat i że to jest coś, do czego ja powinnam dążyć. Ja to gdzieś cały czas mam w sobie, że to jest ta wolność, że ona jest niematerialna, że to jest pewne poczucie, które masz po prostu w sobie.
1: No i chodzisz teraz o 23 w piątek po Warszawie, gdzieś wpadasz na drinka?
0: Na drinka nie, bo nie piję. Ale to nie chodzi o to, żeby być o 23 gdzieś na mieście. Ja, wiesz, ja mam psy i chodzę na spacery, więc jakby też jak z przyjaciółmi to jest też inna sprawa. Ja myślę, że mam wolność w głowie. Ale też nie od razu się to ma i to też nie jest coś takiego, co możesz kupić gdzieś albo wypożyczyć. To też musi się w tobie gdzieś wykształcić. Albo też możesz pozwolić temu, żeby to pojawiło się w twojej głowie. Bo to nie jest bezpieczne w dzisiejszych czasach.
1: A dużo byłabyś w stanie poświęcić dla wolności, żeby mieć tę wolność za wszelką cenę?
0: Nigdy nie stanęłam przed takim wyborem, więc nie umiem odpowiedzieć. Ale myślę, że ja zawsze mówiłam, że moją religią jest wolność. Że ja nie wiem, czy jestem katoliczką, chrześcijanką. Jakby nie interesowało mnie to. Ja zawsze mówiłam od dziecka, od bycia nastolatką, że moją religią jest wolność. I coś w tym jest. Nie stanęłam jeszcze przed jakimś takim trudnym wyborem. Zdarzało mi się, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, wyjść z jakiejś pracy. Tak. Bo to by mnie ograniczało. Zmienić pracę. Ja jestem z pokolenia, które już zmieniało pracę częściej niż nasi rodzice. Bo ja miałam świadomość, że nie muszę gnić w jednym miejscu, że ja mogę się rozwijać. Ja szłam za drogą rozwoju. W życiu prywatnym też. Jeżeli coś się zaczęło bardzo ograniczać moją wolność w taki sposób, że czułam się zniewolona, no to myślę, że mam duży instynkt taki wolnościowy.
1: Samozachowawczy.
0: Samozachowawczy. Taką intuicję, która mi mówi, nie podchodź. Albo wychodź stąd. Weź torebeczkę i po angielsku.
1: Ty po angielsku?
0: Jestem mistrzynią wychodzenia po angielsku.
1: Po angielsku?
0: Tak.
1: A mnie się zawsze wydawało, że już jak wychodzisz, to...
0: Nie znasz mnie. Nie znamy się prywatnie, natomiast ja jestem mistrzynią właśnie, że nagle... Gdzie ona jest?
1: Zniknęła. Czyli lubisz być czasem niezauważona i może stąd twoja miłość do radia, gdzie jesteś głosem, ale nie jesteś obserwowana.
0: Bo wszyscy się teraz obserwują. Nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było takiej ekspozycji na nas samych. Nigdy wcześniej w historii ludzkości ludzie nie robili sobie tylu zdjęć, multiplikowali swoich wizerunków. To jest coś potwornego. Ja pamiętam, pewnie też znasz esej Susan Sontag o fotografii. Tam jest coś o tym, że ta fotografia kradnie duszę, a my nagle robimy miliardy fotografii, ja pytam, gdzie jest w tym dusza?
1: No ludzie w Afryce, na Bliskim Wschodzie to tak uważają, dlatego każą sobie płacić za zdjęcia.
0: Mają rację. I oczywiście ja żyję w tym, a nie innym miejscu na ziemi i mam taką, a nie inną sytuację zawodową. Natomiast pamiętam, jak przygotowywałam się do tego, żeby zrobić podcast, to wszyscy mi mówili wideo, wideo, Karolina, wideo. A ja miałam takie, ale co mi to da? Dla mnie. No i to było takie pytanie, że pomyślałam sobie, że nic mi to nie da. Okej, może mi da trochę parę viewsów, ale chyba nie. I ja zawsze chciałam mieć swoją gazetę. Mhm. Nie udało mi się to do końca, ale mam swój podcast, który jest dokładnie taki, jak chcę. I nie będzie podcastem wideo. Bo ja uważam, jestem też z tego pokolenia, gdzie nam mówiono, to co zakryte bywa bardziej fascynujące niż to co odkryte. Dzisiaj wszystko pokazujemy.
1: Słynny striptease Rity Hayworth.
0: Tak, jedna rękawiczka, która zmieniła seksualność, tak? Tak? To jest to. Ja jestem z tej grupy, która mówi, ja ci daję przestrzeń do twojej wyobraźni. Ja szanuję i doceniam twoją wyobraźnię. Ja się będę bawiła głosem, ja się będę bawiła dźwiękami, my się bawimy z moim wydawcą dźwiękami, ja mu opisuję, jak ja chcę i on już mnie na tyle wyczuwa, że wie, co ja mogę myśleć sobie, że co on może podrzucić. Ja ci daję teatr wyobraźni, uwielbiam to określenie, teatr wyobraźni. Ja ci daję audycję radiową, jakiej nikt dzisiaj już nie robi, nigdzie. Nie ma takich audycji, jak my robimy, tylko nazywamy to podcastem. Jest super zabawa z roboty. Jest to moje jakieś źródło utrzymania, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja mam grupę ludzi, którzy mówią do mnie, Jezu, jak to fajnie, sobie mogę słuchać pani w samochodzie i ja nie myślę, jak pani wygląda, tylko ja sobie słucham tej opowieści. To jest taka gaducha dla nich. Są w tym dźwięki, piosenki, różne rzeczy, więc gdybym chciała być mainstreamowa, co mi sugerowano, rozmawialiśmy o tym przed naszą rozmową tutaj, zanim się włączyły kamery, weszłabym w wideo. Gdybym chciała więcej zarabiać, a na YouTubie nie zarabiam w ogóle, to bym weszła w wideo. Natomiast ja sobie stwierdziłam, że spróbuję skoczyć na może bardzo głęboką wodę, ale iść absolutnie w 100% za głosem swojego instynktu, który mi mówił dźwięk. Dźwięk.
1: A kiedy to zrozumiałaś? Kiedy poczułaś, że dźwięk jest twoją siłą?
0: Wiesz co, w sumie to bardzo wcześnie, bo ja zaczęłam od radia.
1: I Radia Kolor.
0: Radia Kolor. I ja pamiętam, jak Wojciech Mann mi powiedział, bo była historia z moim głosem, który podobno był za wysoki. I Krzysztof Materna mówi, obniżamy.
1: A większość ludzi mówi za wysokim głosem.
0: Za wysokim głosem.
1: Na tym polega w szkołach teatralnych impostacja głosu. Zawsze się
0: obniża. No więc nie chcieli obniżyć. Natomiast Wojciech Mann mi powiedział, słuchaj, ty masz taki głos, który jest absolutnie charakterystyczny. Nikt nie jest do podrobienia.
1: To prawda.
0: Nie pozwól go sobie zabrać. Nie słuchaj tych, którzy będą próbowali obniżyć ci głos. Okej, dykcja, oddech, popracować zawsze można. Natomiast nie pozwól zmienić sobie głosu, ponieważ on jest młody i on zawsze będzie młody. I ja pamiętam wtedy, co wiesz, jak masz 24 lata, słyszysz coś takiego i ty myślisz, jak to młody. No ja nigdy nie będę stara, prawda? Dla mnie wtedy 40-latek był stary, ha, ha. Ale on miał rację. I ja wiem, że ja potrafię głosem dużo zrobić. Ja się lubię głosem pobawić, ja umiem udawać różne dźwięki, jak się postaram. Dobra w tym jestem. Nie pokazuję tego za bardzo. I wiem, że mój głos jest donośny i wiem, że umiem nim operować.
1: I że jak się odzywasz, to ludzie się odwracają na ulicy. O,
0: słyszą, tak. To jest ten głos.
1: Tak.
0: I pomyślałam sobie, na cholerę w czasach, kiedy wszyscy się pokazują, kiedy coś wystawiają, jest taki świat performance. Wiesz, że teraz skończyłam książkę, która jest o tym, co z nami zrobił internet. I każdy z gości, z którymi rozmawiam, mówi mi, że żyjemy w czasach performance'u. Mhm. Wszechobecnego performance'u. Rano wstaję i myślę sobie, dzisiaj będę sobą, a może jednak Ziutką, a może jednak tą influencerką z Instagrama, a może będę Marilyn Monroe. Nakładamy na siebie kolejne jakieś kostiumy.
1: Bawimy się w teatr.
0: Bawimy
1: Możemy
0: się w teatr.
1: Tak powiedzieć.
0: Pytanie, gdzie jest prawda w tym wszystkim? Ja wiem, że ja mam prawdę w moim głosie. Ja nie chcę, żeby ludzie słuchając tego, co mam do nich do powiedzenia w moich podcastach, zastanawiali się, w co jestem ubrana. Mhm. Bo myślę, że mamy tego dostatecznie dużo dookoła. Ja tego nie chcę. I mimo tak zwanych dobrych rad postanowiłam pójść wyłącznie w głos.
1: Jak się do tego ma program Top of the Model, w którym brałaś udział?
0: Wiedziałam, że zapytasz.
1: No jak sama sprowokowałaś.
0: Nie, wiesz co, zapłacili mi dobre pieniądze, kupiłam sobie iPada, kupiłam sobie dużo płyt na Blu-ray, pojechałam do Rzymu na 2 tygodnie Zarobiłam sobie pieniądze, wiem, czego nie chcę, wiem, czego nigdy nie powtórzę. W ciągu ostatnich 4 lat, odkąd odeszłam z antyradia i zaczęłam robić podcasty, miałam 3 propozycje uczestnictwa w tego typu programach. Wszystkie odmówiłam, bo z pełną świadomością tego, że się do tego po prostu nie nadaje, ale była to świetna szkoła zawodu, takiej gotowości. Tego typu program, oprócz tego, że pokazuje ci, czego nie chcesz nigdy robić więcej w życiu, daje ci niesamowity trening zawodowy. To jest ta gotowość w mikrosekundę, na przykład. To jest umiejętność powtarzania pewnych rzeczy. Pracy do 4 nad ranem. Jakby uczysz się bardzo dużo o tym, co jesteś w stanie zrobić przed kamerą, czego nie jesteś w stanie zrobić, jakie emocje rządzą ludźmi, którzy wchodzą w taki program, a są one potężne. I na przykład mówi ci, że to nie są twoje emocje, że to w ogóle nie jest twój świat, bo ty jesteś tym człowiekiem, który myśli trochę inaczej. Nie mówię lepiej, gorzej, inaczej. I tyle.
1: No i potem oceniając taki program, czy w ogóle różne inne rzeczy, które widzisz, wiesz też więcej, jak to jest
0: dokładnie
1: budowane,
0: bo
1: jak to się robi.
0: Tak, to jest wiedza bezcenna, bo ja po prostu wiem, jak to funkcjonuje. I to też mi daje kontekst właśnie, o którym mówimy, że jak oglądam jakieś tego typu programy, a znowu jest renesans tego typu programów, no to ja wiem, jakie są emocje za kulisami, bo one są zawsze takie same. Wiemy, jakie są manipulacje robione, bo one zawsze są. I na przykład zawsze mówię, słuchajcie, coś, co wygląda na super spontaniczne, zawsze jest wyreżyserowane, zawsze było w scenariuszu, bo najlepiej odbierana, spontaniczna, w cudzysłowie, historia jest wyreżyserowana. No takie są prawa kamery. Wiemy o tym. Ja po prostu pewne rzeczy wiem. I tyle. Tak to się ma.
1: To tak samo jak najlepiej człowieka pijanego gra aktor, który jest oczywiście trzeźwy.
0: Absolutnie, tak. Też mi to aktorzy tłumaczyli, że to nie ma się co upijać. To trzeba być trzeźwym jak tak zwana świnia i najlepiej w ogóle nie być nigdy alkoholikiem, żeby w ogóle wzbudzić w sobie te emocje, żeby naprawdę były takie, że człowiek oglądający to na ekranie jest pod wrażeniem i myśli sobie, ale się musiał uwalić, żeby to zagrać. Otóż właśnie nie.
1: Tak, trzeba podejść do tego zawodowo. Tak. Ty do wszystkiego podchodzisz zawodowo i to tak bardzo zawodowo, tak, nie wiem, czy dalej tak jest, ale był taki moment w twoim życiu, że pracowałaś właściwie na 200-300%, byłaś wszędzie, reagowałaś na wszystko.
0: Teraz już nie.
1: I podobno zawiozło cię pogotowie z pracy prosto.
0: Tak.
1: Co do tego doprowadziło?
0: No ja.
1: No tak, ale co musiałaś zrobić, żeby pogotowie wzywać?
0: Myślę, że nie umiałam sobie stworzyć poczucia bezpieczeństwa. To był taki moment bardzo ważny, ponieważ ja już i tak od roku myślałam o tym, żeby zacząć robić podcast, tylko się bałam, że on mi nie wyjdzie. Czy zarobię pieniądze? Wiesz, jak większość Polaków jestem na kredycie mieszkaniowym. Myślę sobie, Jezus Maria, no po prostu bezpieczeństwo finansowe jest też dla mnie ważne. I nie będę udawała tutaj jakiejś heroski, po prostu wiesz, no lądujesz na SOR-ze, wpadają ci różne kable i ja, no wychodzisz po południu, dowiadujesz się mniej więcej, co jest grane, masz listę badań do zrobienia w różnych kierunkach, bo próbują ogarnąć, co się tak naprawdę stało.
1: A na razie dali ci kroplówkę, odżywili.
0: No tak, zrobili badania i usłyszałam przede wszystkim, że no przywieźli mnie, myśleli, że mam zawał, a wychodzę i usłyszałam od lekarki, która mnie wypuszczała, proszę pani, wydaje mi się, że to jest najsilniejszy atak paniki, jaki ja w życiu widziałam. I to było dla mnie bardzo ważne, bo ja już wtedy jakby zaczęłam przestałam udawać, że nie ma problemu, bo ten problem był. Był on od momentu, kiedy spaliło mi się mieszkanie i ja nie poszłam wtedy do psychiatry i nauczyłam się przez wiele lat niwelować ataki paniki. Ja miałam swoje patenty, potem jak opowiadałam lekarce, to się śmiała. Mówi, tak, przeczytała pani pewnie w internecie, co się robi. Do pewnego momentu możesz próbować to niwelować, możesz udawać, że tego nie ma. Ale jest taki moment, że właśnie wszyscy myślą, że nagle masz zawał, bo masz wszystkie objawy zawału, tylko że EKG pokazuje nie. A ty myślisz, że umierasz. I czujesz się, jakbyś umierał. No i to był taki moment, że zadzwoniłam do mojego wydawcy. Jeszcze wtedy nie był moim wydawcą, ale już tak się z nim układałam, że czy byś chciał robić ze mną, jakbym miała robić podcast. I mówię, słuchaj, tak mi się wydaje, że no, w grudniu trzeba będzie podcast wypuścić. Że nie na Wielkanoc, tak jak myślałam, tylko że w grudniu, bo ja muszę zmienić całe swoje życie. Bo mi jasno powiedziano, że jak nie zmienię, no to pani Karolina, no dużo jest leków, medycyna idzie do przodu, będziemy pani dawać kolejne leki, ale pewnego dnia już nie będzie tych leków. Po prostu ten organizm nie wytrzyma. No i do tego doszły jeszcze różne inne historie i pomyślałam sobie, dobra, no to ja spróbuję, zaryzykuję. Też jestem z tego pokolenia, które nie ma poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Masz poczucie bezpieczeństwa, Tomku?
1: Teraz coraz większe.
0: Ja też mam teraz coraz większe, tak. Ale mam już swoje lata, zmieniłam swoje życie, ale wtedy, kiedy ja leżałam na tym SOR-ze z myślą o tym, Jezus Maria, za tydzień muszę zapłacić ratę kredytu i co się stanie, kiedy ja nie będę miała tych pieniędzy? A co się stanie, kiedy będę musiała wydawać na leki, na różne rzeczy? Mnie głównie to powstrzymywało przed zrobieniem dużego skoku. Ja ten skok zrobiłam z potrójną pieluchą, za przeproszeniem, bo ja się bałam, co będzie. Mhm. Reakcja ludzi mnie szalenie pozytywnie zaskoczyła i pokazała
1: byli
0: mi, że...
1: Byli z tobą zdecydowanie.
0: Ale to było totalne. I ja po prostu patrzyłam na to i myślę sobie, okej. Okay. I wtedy mój kolega, taki wieloletni przyjaciel od cyferek, on jest w świecie Excela, on mówi, jeżeli chciałaś mieć dowód na to, ile jesteś warta i że coś umiesz, to spójrz na to, co się tutaj dzieje na twoim patronajcie. Mhm. I zobacz, kto nie zebrał nawet jednej setnej tego, co ty. I teraz policz sobie, że ci ludzie przyszli tutaj dla ciebie. I jeżeli miałaś jakiekolwiek wątpliwości, że coś umiesz, to wsadźcie sobie w dupę i po prostu przestań głupoty opowiadać. Proszę bardzo. I to mi dało do myślenia bardzo, że ci ludzie za mną są i że chcą ze mną być i że to, co ja im pokazuję, jest dla nich ważne. Oczywiście to też jest taka historia, że ja bardzo szybko na etapie początku internetu wskoczyłam w wagonik z napisem internet, bo mi się to spodobało. Bo to było bardzo kompatybilne z tym, jak ja myślę, z tym, jak ja czuję. Ja jestem wbrew pozorom bardzo introwertyczną i zamkniętą osobą, więc dla mnie ten świat, że ja sobie siedzę przy biureczku i mam świat w zasięgu ręki, genialnie. Że nie muszę nigdzie wychodzić. Naprawdę. I mam tylko swoje pieski, tam 3-4 najbliższe osoby. To jest moja kwintesencja szczęścia. Więc ja bardzo szybko weszłam w internet. Niektórzy się patrzyli, no na kretynka. No, po co jej ten profil na Facebooku? Co to w ogóle jest? A to się nagle okazało, że ja przez lata budowałam bardzo wierną grupę odbiorców, którzy ze mną szli, których ja traktowałam bardzo poważnie. Miałam z nimi różne przejścia, ale też umiałam z nimi rozmawiać. Parę osób mądrzejszych ode mnie, które siedzą w internecie od zawsze i budowały polski internet, mówiły mi wprost, słuchaj, umiesz to, jesteś dobra w te klocki. W twoim pokoleniu mało jest takich osób, które tak szybko wchodzą w to, umieją rozmawiać z tymi ludźmi, szanują ich, wiedzą jak budować społeczność. Nie strać tego. Mhm. Chociaż jak byłam w TVN-ie, to trochę słyszałam, nie, no musisz zamknąć profil na Facebooku. I ja wtedy myślałam.
1: Tak ci mówili?
0: Tak. A ja tego nie zrobiłam. I to mnie uratowało. Bo ja budowałam tam, gdzie swoją społeczność. Nie słuchałam tych uwag, och, masz tylu znajomych na Facebooku, a ile w realu. Pomyślałam sobie, zamknij mordę. Ja tu mam, jakby coś instynktownie czułam, że to jest fajne, tak? I że to mi się nie tyle opłaci, ile...
1: To ci daje siłę.
0: To mi daje siłę, tak? Że ja mam to, jak to kiedyś nazywałam, wojsko swoje. Tylko, że to wojsko w momencie, kiedy właśnie...
1: Masz swoją sektę.
0: Nie wiem, to, może co? To jest tak. To trochę sekta.
1: To bliżej sekty
0: mamy
1: niż
0: te
1: wojska.
0: Bańki. Ja myślę, że bardziej wojsko jednak. ja mówię, to są moje szable. Ale wiesz, kiedy ja zrobiłam podcast i powiedziałam, słuchajcie, potrzebuję waszej pomocy, oni poszli za mną.
1: A, no tak.
0: I to jest super. I to jest, no, daje ci jakieś poczucie swojej wartości, to, że umiesz, że masz grupę, która chce tego słuchać, która za tobą idzie i płaci za twoją pracę.
1: Ale twoje wojsko mówi ci czasem, czego chce?
0: Bardzo często.
1: Podpowiada ci, co masz zrobić.
0: Ja czasami ja mam odcinki, komentarze tylko dla patronów, które są tak naprawdę koncertem życzeń. Oni mi wysyłają. Pani Karolina, może panią to zainteresuje? Mam tutaj jakieś linki. I na przykład podrzucają mi różne rzeczy i ja to oglądam dla nich i sobie myślę, aha, okej, dobrze, to już jest dno piekła. A to śmieszne, ale dobra, połączymy to jakoś i oni mi bardzo pomagają. Ja na przykład, no jak potrzebowałam konsultacji w sprawie jakiejś tam związanej z Hiszpanią, to mi moi fani bardzo pomogli, bo tak, ja napisałam, słuchajcie, tak. Potrzebuję, bo ja nie znam hiszpańskiego, Google Translate tłumaczy, nie do końca wie, że potrzebuję waszego tutaj insiderskiego głosu. Dostałam wszystko. Dziewczyny siedziały, bo mówię, tu jest tak, o, ten mówi to, ten mówi tamto, genialnie. Znaczy, naprawdę oni się czują czasami, nie zawsze, bo nie zawsze się to da zrobić, ale czasami są współtwórcami, podrzucają mi jakieś newsy fajne. Na przykład, to się pani spodoba. Ja, zwykle mi się podoba, bo oni już, my się znamy. Myśmy się nie widzieli w realu i pewnie się nigdy nie zobaczymy, bo ja mam od Islandii przez Nową Zelandię, Stany Zjednoczone, Afrykę Południową, przeróżnych mam ludzi w swojej grupie, ale jakby wiemy, jaką mamy emocjonalność, mentalność, co nas wzrusza, co nas wkurza, co nas inspiruje. To jest strasznie fajne.
1: Macie swoją historię.
0: Tak, niektórzy są ze mną od czasów naprawdę bardzo wczesnych.
1: Magla i... towarzyskiego.
0: Tak, ale wcześniej nawet. Jest, mam ludzi, którzy mnie słuchali w Radiu Z, w mniej więcej serio z Wojtkiem Jagielskim i wspominają to. Tak, i Magiel Towarzyski też, tak, oczywiście.
1: A słuchaj, to, że robiłaś Magiel Towarzyski, zresztą świetnie i długo, bo kilkanaście tak. lat, bo rzeczywiście robiłaś to najlepiej, jak można było.
0: My byliśmy pierwszym programem komentarzy w polskich mediach. No. Robiliśmy komentarze, zanim to było modne.
1: Z Tomkiem Kinem.
0: Tak.
1: Tak. No właśnie, ale czy to w jakiś sposób wpłynęło na grupę twoich odbiorców? To nie. Znaczy, czy to nie jest tak, że z tamtych czasów masz dużo takich, którzy powiedzieli, lubię jej poczucie humoru, lubię jej profesjonalizm, lubię to, że nie unika żadnego tematu.
0: Lubię to, że się nie boi powiedzieć. Lubię to, że jest opiniotwórcza. Nawiążę do mojej książki, bo... Magiel Towarzyski wrócił w jednej z rozmów w mojej nowej książce z Michałem Fedorowiczem i jak on to powiedział, rozmawiając ze mną, a mówił o utracie opiniotwórczości mainstreamu w kontekście likwidacji programu między innymi Magiel Towarzyski, to mi szczęka opadła, a potem on mi wytłumaczył, o co chodzi. Ja myślę, że myśmy mówili wtedy to, co ludzie wstydzili się powiedzieć trochę głośno. I jak dzisiaj mówimy o tym, że ludzie są zmęczeni show biznesem i influencerami, to myśmy wtedy mówili, że to się stanie i wskazywaliśmy palcem no kłamstwo i głupotę celebryckiego mainstreamu. I to się ludziom podobało. Nie wszystkim oczywiście, samym zainteresowanym nie za bardzo. No ale cóż, trzeba było nie gadać głupot w mediach.
1: Ale a szefom TVN-u się podobało?
0: Wiesz co, tego to tak do końca nie wiem, bo o likwidacji programu, o zamknięciu programu zadecydowałam ja, bo już byłam po prostu zmęczona. Pamiętam, jaki to był moment. Pamiętam, że zaczęły się pojawiać takie dziwne postacie z internetu nagle w mainstreamie. To był 2016-17 i ja stwierdziłam enough. Znaczy ja już wiedziałam, w jaką stronę to idzie, że ta powtarzalność staje się dla mnie obciążeniem. I ja już wiedziałam, że nic nowego z tego nie wyniknie, że jest pewien schemat, który się pojawia z lekkim liftingiem w kolejnych pokoleniach, że ja już wiem, jak to działa, ja już wiem, jak to się skończy. Ja nie muszę po prostu czytać kolejnych tych wywiadów, tych wypocin. I to już nie było za bardzo inspirujące. A jak reagowali? No i Miszczak mi co trochę mówił, że dostaje telefony, żeby mnie zwolnić, wyrzucić, ale że to generuje oglądalność, więc dla niego to w sumie okej. Poza tym on kochał ludzi nastawiać przeciwko sobie, więc On zarządza przez konflikt, więc on to kochał, więc też kiwasz głową, tak? Wiemy, że to prawda jest i on jest tym mistrzem świata, więc jego to gdzieś nawet kręciło, że dzwoni do niego jedna, druga, trzecia obrażona gwiazda i wyzywa nas i każe zwolnić, wyrzucić, a on tylko czasami do mnie dzwonił, a wiesz, to do mnie dzwonił, żeby cię z pracy wyrzucić. No więc jakby, no cóż, no. Co mogę powiedzieć?
1: A masz takich ludzi jeszcze z tamtych czasów, którzy stali się twoimi no, wrogami. Mają ci za złe, coś im zrobiłaś takiego,
0: moi wrogowie mnie w ogóle nie interesują.
1: W życiu ci nie wybaczą tego.
0: Moi wrogowie mnie w ogóle nie interesują. Dzisiaj rano rozmawiałam z Tomkiem Kinem i umówiliśmy się na kawę, więc jakby...
1: No, ale nie był twoim wrogiem.
0: Nie był moim wrogiem. Mnie interesuje Tomek. Mnie interesują osoby, które są w mojej biosferze, że tak powiem. Ty się przejmujesz swoimi wrogami?
1: Nie. Ale czasem robię coś, żeby wykorzystać tę energię, którą wrogowie
0: przynoszą. Oczywiście, ale to robimy
1: przynoszą.
0: Subtelnie, tak. Natomiast co cię tak naprawdę ci ludzie obchodzą? To, że oni o tobie na przykład lubią gadać ileś lat z rzędu, to jest ich problem. To oni dzwonią, nie ty.
1: Dobrze, to masz bardzo taką mocną postawę, ale jednocześnie czytałem twoją książkę na temat przemocy, mobbingu. Aha. Pamiętam, jak razem pracowaliśmy w wydawnictwie Gruner und Jahr i tam był taki prezes Austriak, Oliver Vogt, który był przemocowcem po prostu
0: do potęgi entej.
1: I ty to obserwowałaś, ja miałem go przez ścianę, więc jak on zaczynał te swoje furie, to ja pierwszy wiedziałem.
0: Bo i zamykałeś drzwi od środka podobno, tak?
1: Zamykałem drzwi od środka, tak, a jak próbował je wykopem, wiesz, wyważyć.
0: Ale to prawda, że on kopał, tak?
1: Kopał. On kopał Jezus, tak strasznie w ścianę, że mi spadały obrazki ze ściany. bo wszystko się tak ruszało. Wiesz, co my robiliśmy? My się chowaliśmy w pokoju na piętrze zarządu. Jeden pokój był na szyfr. I też ten szyfr był często zmieniany. Tam to był...
0: Jakby Państwo nie wiedzieli, my rozmawiamy teraz o realiach pracy w pewnym wydawnictwie, które wydawało m.in. Tygodnik Gala, okej? Okay? Tak ludzie pracowali kiedyś.
1: Tak, tak.
0: To są realia pracy.
1: Ja byłem w zarządzie, Karolina w Gali.
0: Ja byłam w Gali, tak.
1: Ja na 11 piętrze, więc pierwszy to wiedziałem. I wiesz, co robiłem? Jak on kopał tę ścianę, to ja biegłem po całym piętrze, po pokojach. Mówię, zaczyna się. I wszyscy biegliśmy do tego pokoju na szyfr, bo był często zmieniany i on nie znał szyfru, więc nie mógł wejść.
0: U nas myśmy telefon mieli z góry, że idzie, więc ludzie się zamykali w pokojach, bo on leciał od razu do Alicji.
1: Rysyk Modlińskiej.
0: Tak, i Daru... Przepraszam za wrażenie, mordę przez cały korytarz, bo tam był taki długi korytarz i pokoiki po boku. I myśmy zamykali szybko drzwi. Wiesz, ja nie jestem z przemocowego domu. Ja się trzęsłam, naprawdę. Ja miałam takie momenty, że się zastanawiałam, że on po prostu się rzuci na którąś z osób. I on tam leciał do Alicji i potem wychodził cały zadowolony. Nie wiem, co oni tam robili, co on do niej mówił. Nie dywaguje nawet, ale po prostu leciał, drąc japę, tak, jak chyba nigdy nikt w moim życiu, a już na pewno nie mój szef.
1: No co ty byś dzisiaj zrobiła, gdyby to się dziś wydarzyło? No krótkie by miało życie, bo to już nie te czasy.
0: No nie te czasy,
1: ale
0: tak.
1: Czy dziś mamy jakieś inne środki, którymi możemy w takiej sytuacji zadziałać od razu?
0: Przede wszystkim mamy świadomość. Ustalmy, to jest początek lat 2000, o czym my rozmawiamy. Tak. I nie mamy w ogóle świadomości. Jesteśmy wychowani w latach 90., gdzie szef psychopata to był fajny szef i w ogóle był wynoszony pod niebiosa, że jest świetnie, że musisz mieć szefa, który cię gnoi, bo to jest dla twojego dobra.
1: Wiesz, on był inteligentny i miewał też brawurowe, inteligentne
0: pomysły.
1: Miał,
0: oczywiście, ale co nie zmienia faktu, że jako człowiek, który nigdy nie powinien zarządzać ludźmi.
1: Tak.
0: I wyzywanie ludzi publicznie, eine polnische autistische Schweine, to jest delikatne. To było normalne. I ludzie musieli to znosić, rozumiesz? Myśmy nie mieli świadomości. Ja wtedy pamiętam, miałam przyjaciela, który był prawnikiem i powiedział, słuchaj, to co się dzieje, to jest mobbing.
1: Tak.
0: Ja nawet nie wiedziałam, co to jest mobbing. Ja nie wiedziałam, gdzie mam znaleźć definicję tego. Jak odeszłam stamtąd, to przypłaciłam to potwornymi problemami emocjonalnymi, ale z drugiej strony odbiłam się jakoś i potem już nigdy nie byłam nigdzie na etacie. Bo jako pracowniczka etatowa wtedy ja byłam totalnie bezwolna, ja byłam niewolnikiem. To mi dało też do myślenia, że nie można być na etacie, jeżeli ma się kogoś takiego nad sobą, bo to jest po prostu niebezpieczne. Tam zostało dużo fajnych osób, które pokończyły często też na SOR-ach, też na lekach. Wiemy, co tam dalej było.
1: Pogotowie
0: jeździło regularnie i było naprawdę ciężko. I wszyscy o tym wiedzieli. Okazało się, jak wydałam tę książkę, to co do mnie pisali ludzie, że wszyscy wiedzieli, co się dzieje w tym wydawnictwie. Że to była tajemnica Poliszynela, nikt z tym nic nie zrobił, ale wszyscy pisali, no bo nie mieliśmy też świadomości, nikt nie wiedział, co ma zrobić w ogóle z tym. Dzisiaj bierzesz, nagrywasz gnoja na komórkę, robisz post w internecie, dzwonisz do mediów, nie ma go w pół godziny, w jeden dzień, dwa max. Ludzie mają świadomość, że mogą walczyć o swoje prawa. Myśmy tego nie wiedzieli. Ja pracowałam 7 dni w tygodniu, nie miałam praktycznie weekendów, żołądek zawiązany w supełek, nieprzytomna. Jak przychodziłam do domu w piątek i miałam, jak się zdarzyło, wolny weekend, to ja spałam 2 dni, żeby w poniedziałek zwlec się i iść znowu do pracy. To nie było życie, to była wegetacja. Okej, płacili mi dobre pieniądze. Nie miałam matkę w hospicjum, mogłam ją utrzymać. I dawało mi to bezpieczeństwo, ale stwierdziłam nie, bo ja zwariuję, się zabiję. Ja nie wiedziałam, że można wtedy w pracy brać psychotropy. Ludzie brali. Już wtedy zaczęli brać.
1: Tak.
0: Ja wtedy zobaczyłam Xanax u koleżanek. I pomyślałam sobie, co? Tam dziewczyny nie spały, nie jadły, wymiotowały przed kolegiami. To, co się tam działo, jak sobie przypomnisz, i dlatego ja napisałam to w tej książce. I pamiętam te wiadomości. Moja skrzynka pękała. Dużo koleżanek się ode mnie odezwało z różnych pięter. Bo pamiętasz, ta redakcja,
1: wydawnictwo. 11 pięter, 11 cały wieżowiec.
0: Łącznie z recepcją do mnie dziewczyna napisała. Mówi, Boże, ja pamiętam. I jak dobrze, że pani to napisała. Ja mówię, no ktoś w końcu kiedyś musiał o tym napisać, no bo ja odeszłam. I to też moje odejście było, no głupio mądre takie. Bo ja miałam jechać do Cannes, wtedy był pianista w konkursie. I do mnie Lew Rywin, świętej pamięci, zadzwonił na 2 miesiące przed festiwalem. Karolina, słuchaj, jest taka sytuacja, my nie możemy cię wziąć jako ekipa, bo ja byłam w biurze prasowym, ale załatwimy ci wejścia na wszystko. Załatw tylko, żebyś przyjechała tam i miała jakieś tam spanie. A jak nie, to my cię położymy gdzieś na podłodze. Wiadomo, jak te ekipy jeździły na ten festiwal. Więc ja już sobie akredytację załatwiam. I mówię panu prezesowi, że mogę mieć bezpośrednie dojście do wszystkich, łącznie z Polańskim. Bo ja jestem z biura prasowego i po prostu będę z nimi, tak?
1: Tak.
0: No kurczę, totalna insiderska sytuacja. Mało tego, udało mi się załatwić wtedy też wywiad z Udem Allenem, więc ja w ogóle siedziałam, miałam takie, Jezus. Wtedy jeszcze to byli poprawni polityczni goście, okej? Okay? Wszyscy się pałowali tymi wywiadami. Ale przede wszystkim to, że ten film, tak? I mieliśmy takie poczucie, że to jest wielki film, że to będzie coś bardzo mocnego i że ta historia w ludzi, w ludziach naprawdę coś zostawi. Ja byłam na tym planie, nigdy tego nie zapomnę. To było
1: o pianiście mówisz.
0: O pianiście. I okazuje się, że jest... W środę zaczyna się festiwal. Ja mam lecieć we wtorek. Nie mam potwierdzonego biletu, nie mam potwierdzonego hotelu, nic się nie dzieje w ogóle. A ja rzeczywiście wcześniej, jak mój tata umarł, musiałam siedzieć w pracy i musiałam robić kronikę towarzyską. No bo ktoś musiał. A mój tata umarł tego dnia i ja sobie siedziałam w pracy płacząc i robiłam kronikę towarzyską. Nigdy tego nie zapomnę. Takich rzeczy się nie zapomina. To było 2 miesiące wcześniej. I to mnie zostawiło, to był taki pierwszy moment, kiedy ja sobie pomyślałam, dobra, jak długo ja jeszcze wytrzymam tego upokorzenia, tego gówna, które się na ciebie leje i tak naprawdę już niczego się nie uczysz i czujesz, że jest... Ale jeszcze to kany mnie trzymało. Mhm. I ja się w poniedziałek dowiaduję, jestem wezwana do pana prezesa, że nie, on nie widzi żadnych tutaj plusów dla redakcji, ja nie pojadę do tego kanu. I ja zeszłam na dół do redakcji. Pamiętam, wypiłam sobie herbatkę czy tam coś. Moja koleżanka Zuza siedziała ze mną w pokoju, Zuza O'Brien. Pozdrawiam Zuza. Powiedziałam jej i ona tak, ale serio? Ja mówię tak, nie jadę, mnie dobrze. No to się tak, wiesz, czułam się jak wolność wiodąca lud na barykady trochę. Poszłam na górę, że do pana prezesa. Napisałam wypowiedzenie. No bo byłam na etacie. I położyłam to. I że dziękuję bardzo. On mi na to zaczął opowiadać, że jestem oczywiście emocjonalna, że to jest histeria, iż w ogóle, że co ja sobie myślę, że w ogóle przesadzam. A ja się na niego spojrzałam i pomyślałam sobie, powiedziałam tak, wie pan co, ja tu byłam w pracy, kiedy mój tata umarł. A wie pan co robił mój tata w czasie wojny? Zabijał Niemców. Do widzenia.
1: Bo to jest prawda. Austriakiem, ale...
0: Ale nieważne, nie wiedziałam, że był Austriakiem. Wyszłam, trzasnęłam drzwiami, miałam potem 2 miesiące bez dochodów, myślałam, że będę gryzła ziemię, ale... Moja matka wtedy w tym hospicie powiedziała, ty jesteś nienormalna. Ja mówię, nie mamo, ja po prostu nie mogę już tego znieść. Ale cieszę się, że to zrobiłam. To było, ale to było totalnie głupie potem, bo ja naprawdę no, nauczyłam się jedzenie robić z resztek, zanim to się stało modne. Ja naprawdę wtedy miałam 2 złote dziennie na życie i pozdrawiam hejterów, którzy mi to wypominają. Tak, miałam 2 złote dziennie na życie. Ale myślę, że ja wtedy wygrałam wszystko po prostu. Żal mi było tych dziewczyn, które tam zostały. Żal mi było tej fajnej w sumie redakcji, która tam była, ale stwierdziłam, że enough. Po prostu ja nie mogę. Więc jak wracam do tej książki, jak czytałam to, co do mnie pisali ludzie, którzy przeszli przez Grunera, to było porażające. Porażające. Bo myślę, że moja historia to jest nic. Ja po prostu nie pojechałam na festiwal do Cannes i ze łzami w oczach oglądałam, jak Polański odbierał nagrodę i w ogóle... Cały szum wokół tego filmu.
1: I robiłaś relacje z Cannes, będąc w Warszawie.
0: Znaczy, myślałam sobie, kurczę, mogłam tam być, tak? Z nimi tam, bo przecież jestem częścią ekipy. To mi Irwin powiedział, jesteś częścią ekipy, jedziesz z nami. Ale jakiś pan stwierdził, że po prostu nie pojadę. Ale okej, okay. Stało się to, co się stało. Potężna nauczka, ale wracając do twojego pytania, dzisiaj taką sprawę załatwia się. Ludzie mają na szczęście ten odruch, że nawet jak czują się zgnojeni, to wiedzą, co zrobić. Nagrać, sfilmować, napisać. Wiedzą, kto może pomóc. Ja sama pomogłam po tej książce jednej dziewczynie, która ewidentnie była mobbingowana w pracy. Dała mi namiar na prawniczkę, która zresztą doprowadziła do ugody, ale no tam SMS-y o 3 nad ranem od szefowej, no na miłość boską, to jest jakieś normalne. Ona mi to wysłała, że okazało się, że dało się. Ludzie mają instynkt już. Wiedzą, że tego im nie wolno robić. I myślę, że czasy szefów psychopatów, przynajmniej w niektórych dziedzinach, odeszły w niepamięć. Bardzo bym tego chciała.
1: Coś z tego, co powiedziałaś, zostanie mi w pamięci z tej naszej rozmowy. Ty, historyk sztuki, historyczka sztuki, powołałaś się na znany obraz Delacroix, wolność wiodąca ludzi na barykady.
0: No tak się wtedy czułam.
1: To jesteś cała ty, Karolina. Dziękuję ci za to.
0: Dziękuję ci bardzo, że wreszcie mogłam tu przyjść.
1: Nie ostatni raz, mam nadzieję.
0: Oby. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Donald Trump zapowiada kolejne negocjacje z Iranem w nadchodzącym tygodniu. Wczoraj prezydent USA odrzucił propozycję zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu złożoną przez Teheran. Tymczasem ceny diesla pobiły już historyczny rekord, a ma być jeszcze drożej. W tym tygodniu za litr oleju napędowego Polacy płacili średnio 8,99 zł, za benzynę 95, 7,99 zł za litr.
5: Czyli za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic. Natomiast jeżeli sytuacja na rynku międzynarodowym będzie nadal tak kłopotliwa, tak trudna dla ropy i dla paliw gotowych, niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu.
4: Mówił dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z Petrol. Ograniczona rosyjska operacja w estońskiej Narwie mogłaby zostać wykorzystana do sprawdzenia spójności NATO i reakcji na zobowiązania wynikające z artykułu 5. Tak ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Autorzy podkreślają, że przedstawiony wariant nie jest ani prognozą, ani informacją o planowanym ataku. Tymczasem, jak wskazuje sondaż Ibris, czy pani zdaniem wojna na Ukrainie przeniesie się na terytorium Polski? Na to pytanie ponad 77% respondentów odpowiedziało, że nie. Do tych wyników odniosła się na naszej antenie dr Magdalena Baran, filozofka i publicystka z Liberté.
6: Powiem wam, że mnie te wyniki poraziły, ale masz potem długie badanie robione przez Polstar dla Super Expressu. Tam jest inaczej zadane pytanie. Tam pada pytanie dotyczące tego, ile osób postrzega Rosję jako szerszego agresora zagrażającego Polsce lub krajom bałtyckim. I tu mamy troszkę inaczej, bo tu jest ponad 55% odpowiedzi na tak, widzimy Rosję jako takiego agresora.
4: A na koniec o nowym odkryciu. W kopalni w Niedźwiedzie, 40 km od Lublina, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed około 38 milionów lat. To pierwsze potwierdzone znalezisko eoceańskiego walenia z terenu Polski i dowód, że już wtedy obok olbrzymich drapieżników istniały małe, szybkie gatunki, trybem przypominające dzisiejsze delfiny, mówi dr Daniel Tyborowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Te pierwsze walenie były dużo szczuplejsze, nie przypominały w zasadzie żadnego dziś żyjącego walenia. Bardziej kształtem nawet bym powiedział, że przypominały niektóre morskie gady, na przykład mozazaury. To znaczy te pierwotne walenie to jest taka grupa, która się nazywa bazylozaurami, więc one tu nawet wyglądem badaczy mogły trochę zmylić.
4: Eoceński okres miał być oczywiście. Rozmowę z doktorem Tyborowskim usłyszą Państwo w audycji Nowy Świt jutro o godzinie 7:10. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Progresywni wirtuozi.
1: Dobry wieczór Państwu. Adrianna Calińska-Czaniecka przed mikrofonem. Dziś pierwsza z jesiennych audycji. Wkraczamy w mój ulubiony sezon, gdy muzyka wybrzmiewa zdecydowanie najpełniej, bo też i okazji do spokojnego oddawania się w objęcia dźwiękom będzie zdecydowanie coraz więcej. A schodząc na ziemię, to też sezon na przedszkolne infekcje, więc wybaczą Państwo dzisiaj mój głos, który trochę nie domaga. Ale najważniejsze jest to, że słuchamy progroka i dziś informacja kluczowa, prezentujemy same premiery. Zaczynamy od człowieka, który przygląda się małej angielskiej miejscowości z wszystkimi jej ciemnymi zakamarkami. Ta optyka będzie szczególnie interesująca, bo album Requiem for a Village Stevena Wilsona to następca płyty The Overview. Człowiek patrzący w pustkę, oglądający ziemię z orbity. Singiel, który za chwilę usłyszymy, miał premierę 11 września, a cały album ukaże się 6 listopada, czyli od perspektywy astronauty do prostego, przeciętnego mieszkańca małej miejscowości, który patrzy, co kryje się w zaroślach. Steven Wilson, bardzo mocny początek w progresywnych wirtuozach.

Wilson zapowiada album jako 54-minutową opowieść. Ma być autentyczna, nieperfekcyjna, produkcyjnie niedoskonała, momentami wręcz brudna. Zapowiada się mrocznie, klimat może trochę jak z The Raven That Refused to Sing, no ale zdecydowanie będzie mocniej, jeśli chodzi o dźwięki. Na pewno będzie nastrojowo. Przenosimy się teraz do miejsca symbolizującego wieczne szczęście. Jeden z trzech wydanych już singli zapowiadających nowy album zespołu Asia. I tutaj daty premier się pokrywają, bo płyta Indigo również ukaże się 6 listopada.

Jak to z wielkimi legendami bywa, płyta będzie kolejną z prób znalezienia miejsca między przeszłością a teraźniejszością. Zupełnie nowy skład. Jedynym muzykiem z oryginalnego zestawienia jest klawiszowiec Jeff Downes. Warto też wspomnieć o nowym wokaliście. Harry Whitley zastąpił Johna Wettona, co ważne dla fanów zespołu. Na albumie znalazły się jego późne kompozycje. Jedna z nich jeszcze nie wiemy, jak brzmi. Znamy jednak jej tytuł, Chesapeake Bay. I może ona być szczególnie ważna, bo w utworze pojawia się legenda AGES, Steve Howe. To jest jedyny utwór na płycie, w którym usłyszymy tego wirtuoza gitary. Zobaczymy, czy się zachwycimy płytą, czy trochę rozczarujemy, czy może po prostu to będą takie neutralne odczucia podczas odsłuchu. Przed tymi dwiema premierami nowy album zaprezentują też The Flower Kings, przedstawiciele szwedzkiego neoprog rocka. 23 października wracają z płytą Hope i będzie to następczyni albumu Love sprzed roku. Płyta składać się będzie z kilku obszernych kompozycji, a my posłuchamy dziś fragment prawie półgodzinnej suity.

Jak mówią twórcy, ta muzyka dojrzewała wiele lat, a ten antyczny Rzym ma być rodzajem maski, pod którą kryją się problemy współczesności, między innymi ambicja, rywalizacja i żądza władzy. Zostajemy w Skandynawii i posłuchamy sobie zespołu działającego również od lat 90., który jednak przeszedł ogromną rewolucję gatunkową, stylistyczną, bo zespół Green Carnation zaczynali od death metalu. To zdecydowanie nie są moje klimaty, a później zaczęli tworzyć rzeczy bardziej prog metalowe i prog rockowe. I dzisiaj posłuchamy sobie ostatniej części z trylogii, której premiery miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Świeżynka, bo z początku września A Dark Poem Orchestral Suite.

Sash of Light, Storm of Light.

Mamy tutaj wyraźny koncept. Pierwsza część trylogii to takie ponure spojrzenie na społeczeństwo, jego rozpad, wojna, konflikty. Dalej mamy poziom taki osobisty, rodzinny, traumy, rany. Jest bardzo intymnie. I ta trzecia część, której posłuchaliśmy, to powrót do świata, lęk przed technologią, władzą, dystopią. Aranżacja bardzo monumentalna i ewidentnie powrót do Light of Day, Day of Darkness, czyli tej najważniejszej płyty. A teraz współczesny brytyjski prog rock z płytą wydaną zaledwie kilka dni temu. Zespół nazywa się Pure Reason Revolution i na najnowszej płycie mamy polski akcent. Otóż gościnnie partie basowe nagrał Mariusz Duda. Posłuchamy sobie właśnie tego utworu z udziałem twórcy Riverside.

Zespół Pure Reason Revolution będzie w grudniu koncertował w naszym kraju, a w trasie współtowarzyszyć mu będzie Amarok, także połączenie progresywnych sił. I w kategorii połączonych sił na koniec jeszcze dziś duet Hackett Rotary, płyta The Roaring Waves z 28 sierpnia. Jednego z utworów słuchaliśmy już w lipcu. Mocne zestawienie nazwisk, takie Genesis kontra Marillion. Projekt mógł się okazać arcydziełem, mógł się też okazać totalną porażką, próbą sił. A tymczasem, co mamy? Mamy łagodną rozmowę między dwoma bardzo dojrzałymi muzykami, którzy nie mają już potrzeby udowadniania niczego sobie i innym i można powiedzieć grają dla przyjemności. Nic tu nie jest spektakularnego, nie są to melodie, które jakoś niezwykle poruszają, zachwycają, zostają na bardzo długo, ale przy braku tego efektu wow jest bardzo dobra, nastrojowa, przestrzenna muzyka. Tak w wielu momentach ma się wrażenie, że muzycy grają nie tyle nawet dla nas, co dla siebie nawzajem i to nie jest absolutnie tutaj jakaś wada, bo robią to, bo mogą i potrafią to robić. Słuchamy zatem, dobranoc Państwu, do usłyszenia za miesiąc.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 21. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zacznijmy od tego, że w Krakowie zakończyły się już przedterminowe wybory prezydenckie i związana z nimi cisza wyborcza. Mieszkańcy stolicy Małopolski oddali już swoje głosy. Wyniki exit polu przedstawię Państwu w kolejnym serwisie informacyjnym. A teraz w serwisie Stany Zjednoczone. Nakłonienie państw do regulowania sztucznej inteligencji będzie trudniejsze niż negocjacje nuklearne w czasach zimnej wojny. Trzeba to jednak zrobić, bo w przypadku AI nie wystarczy odcięcie zasilania. Takie słowa padły z ust właściciela Microsoftu Billa Gatesa na antenie NBC News. To naprawdę przełomowe wydarzenie. Stworzyliśmy inteligentny gatunek, który pod wieloma względami przewyższa nas inteligencją, a w ciągu najbliższych lat, dzięki wykładniczemu tempu rozwoju, stanie się od nas nieporównywalnie inteligentniejszy. Jak dodawał Bill Gates, najbardziej niebezpieczną rzeczą, której musimy teraz stawić czoła, są ludzie o złych zamiarach posługujący się AI. Apelował przy tym, by Stany Zjednoczone stały się inicjatorem działań zmierzających do stworzenia międzynarodowych regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji. Przypomnę, wczoraj OpenAI potwierdziła, że stworzona przez nią technologia AI włamała się na strony internetowe rządu USA, zaatakowała witryny Departamentów Edukacji i Handlu oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Szwajcaria. Obywatele oddali głosy w referendum dotyczącym zaostrzenia zasad neutralności państwa. 70% odpowiedziało stanowcze nie. Słowem wyjaśnienia, jako neutralną międzynarodowo Szwajcarię uznano w 1815. 33 lata później neutralność wpisano też do konstytucji. Sposób jej realizacji przez rząd nie został jednak szczegółowo określony, a Szwajcaria współpracuje z innymi państwami w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kraj ten przyjął większość restrykcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję. Sprzeciwia się temu szwajcarska Partia Ludowa tym inicjatywom, która promuje inicjatywę dotyczącą zaostrzenia zasad neutralności. Przez jej przeciwników określana jest jako prorosyjska. Według końcowych danych Federalnego Urzędu Statystycznego około 70% głosujących odpowiedziało się przeciwko tym zmianom, a żaden z kantonów tego pomysłu nie poparł. A na koniec Hiszpania. Padł kolejny rekord temperatury, choć kalendarzowa jesień już się rozpoczęła. Wczoraj w Sewilli na południu kraju temperatura przekroczyła 41 stopni Celsjusza. Tak późny w roku odczyt powyżej 40 stopni jest wyjątkowym zjawiskiem. Przypomnę, że czerwiec tego roku był najcieplejszym czerwcem w historii pomiarów w Europie Zachodniej. Rekordy padały m.in. we Francji, Niemczech i w Wielkiej Brytanii, ale też w Czechach, w Polsce i na Węgrzech. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Blok Wschodni.
1: Niedzielny wieczór, ostatni w miesiącu. Parę minut po godzinie 21:00 to jest czas spotkania z muzyką z dawnego bloku wschodniego. Tomasz Ławnicki, kłaniam się Państwu. Przed miesiącem, kiedy żegnaliśmy sierpień, to było sporo o końcu lata. Graliśmy wtedy tak troszkę nostalgicznie. I nie mają Państwo wrażenia, że jakoś dość dawno nie hałasowaliśmy w tej audycji? I zanim te hałasy się pojawią, to wypadałoby uprzedzić.
2: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
1: Bo to wprawdzie nie będzie po polsku, ale oczywiście po angielsku też nie, bo w tej audycji raczej angielski się nie pojawia, ale w słowiańskich językach różne słowa nieparlamentarne brzmią podobnie, więc uprzedzić należało. Ale co to za język? No jestem ciekaw, czy się Państwo zorientują.

Totalna rewolucja to zespół Pankrti. Zapytałem państwa, czy się państwo zorientują, co to za język, a zapomniałem, że mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten początek utworu państwu czegoś nie przypomina jakiegoś innego polskiego, ale możliwe, że tylko bym niepotrzebnie coś zasugerował, więc pomilczę sobie. Pankrti to jest zespół ze Słowenii i Pankrti to wcale nie oznacza panki, po słoweńsku to są bękarty. A żeby nie było wątpliwości, że to jest grupa ze Słowenii, no to w tym utworze, w tytule pojawi się nazwa miasta.

Podgany is Ljubljane, czyli szczury z Lublany, śpiewał zespół Pankrti. I w ogóle to ich rodzinne miasto było często bohaterem ich piosenek, bo była też choćby Ljubljana je Bulana, czyli Ljubljana jest chora. Oni powstali w roku 77 i tak nawet poza anteną sobie dyskutowaliśmy o porównaniach z KS-u, bo oni siebie określali mianem pierwszego zespołu punkowego za żelazną kurtyną. No i właśnie, KS-u. Wydawało mi się przez jakiś czas, że to mógł być ten pierwszy punkowy zespół, ale Pankrti, oni powstali w roku 77 we wrześniu, a co do KS-u, mowa jest raczej o końcu 77 lub o wiośnie 78. No i z tym zespołem z Ustrzyk to troszkę było tak, że na początku oni raczej na przykład grali po swojemu Black Sabbath. Dopiero potem skręcili w tą punkową stronę, a Słoweńcy w tym czasie no nagrywali już na przykład, tak jak za moment Państwo usłyszą, to jest utwór Za żelazno zaveso, czyli Za żelazną kurtyną.

Grupa Pankrti cały czas i za żelazną kurtyną. Oni swój debiutancki album studyjny Dolg Zeit, czyli Nuda, wydali w roku 80 i od razu zyskali status kultowego zespołu w całej byłej Jugosławii. No i tu taka ciekawostka, jeden z założycieli Pankrti, autor większości tekstów, Gregor Tomc, w 82 roku ukończył studia i został asystentem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Lublanie. Był jednym z pierwszych badaczy subkultur na terenie byłej Jugosławii, ale też i badaczem polityki reżimów komunistycznych. W 83 wydana została jego monografia, zatytułowana, uwaga, Od Polskę do Pol Pota, czyli Od Polski do Pol Pota, z podtytułem Poddajcie się albo was rozstrzelamy, wystrzelamy, przetrzebimy jak zające. To był taki przegląd systemów od względnie liberalnej na tle całego bloku wschodniego Polski, no bo wprawdzie już był stan wojenny, ale przecież jednak pozwolono na całkiem długi karnawał Solidarności, aż po skrajnie zbrodniczy reżim Czerwonych Kmerów Pol Pota w Kambodży. Gregor Tomc dziś jest profesorem socjologii na Uniwersytecie w Lublanie. No i taki też może być punk, taki jak w tej piosence. Również, choć początek tego utworu jakby nie wskazuje, że to również jest muzyka punkowa.

Was Me Done, czyli taka piosenka o historii stworzenia, co tam też się działo przez 7 dni, co tam Pan Bóg robił, a ósmy dzień był przeznaczony na stworzenie muzyki rockowej. Pankrti grali od 77 do 87. Zdaniem krytyków, ale chyba i słuchaczy, ich najlepsza płyta to Rdeczy album, czerwona płyta. Ona wyszła jako trzecia i sprzedawała się najlepiej ze wszystkich, z którego roku to płyta. Po tytule tego utworu łatwo zgadnąć, z roku kluczowego, symbolicznego.

Sarajewo, 1984. Słoweńcy o obecnej stolicy Bośni i Hercegowiny. W czasie, kiedy jeszcze nazwa tego miasta kojarzyła się z tym, co tam się stało w 1914, czyli z zabójstwem arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, co to się będzie działo w tym mieście raptem za parę lat, w latach 90. A ta piosenka dotyczyła zimowych igrzysk olimpijskich w Sarajewie w 1984. Lewa, prawa, raz, dwa, trzy. Kłamstwo, prawda już nie istnieje. Jugosławię tam ogląda cały świat. Jest braterstwo, jedność. Pokażmy, że umiemy kochać siebie. O, mniej więcej tak w tej piosence to brzmiało. No to jeszcze jeden utwór z tej czerwonej płyty, gdzie usłyszą Państwo nie tylko język słoweński.

Wodja. Wodja, czyli wódz. Tak śpiewała grupa Pankrti. W 1987 roku zawiesili działalność na dość długo, ale od jakichś 20 lat znowu spotykają się, grają co jakiś czas. Historia zespołu Pankrti ma również parę takich śmieszniejszych anegdot o tym, jak to historia przyznała im rację. No bo kiedy grali w latach 80., no to minister spraw zagranicznych Słowenii, Dimitri Rupel, w prasie mówił tak, że ich występy obrażają zasady dobrego wychowania, że to ma zły wpływ na młodzież. Ówczesny lider partii rządzącej, Franz Popit, mówił tak, że muzyka Pankrti powoduje fizyczne i duchowe lenistwo młodego pokolenia, że to są muzycy, którzy plują na socjalizm. No a po latach, z okazji 20. rocznicy pierwszego koncertu grupy Pankrti, a ten koncert odbył się w sali gimnastycznej szkoły w ich rodzinnym mieście w Lublanie, no to ówczesny minister kultury już po latach, Józef Szkolc, osobiście odsłonił tablicę pamiątkową właśnie w tej sali gimnastycznej, gdzie zespół po raz pierwszy wystąpił. Taka to historia, która zatoczyła koło. Dobrze, chyba jest już czas, żeby zamknąć tę słoweńską historię. W ostatnim utworze pojawił się sygnał językowy, dokąd teraz powędrujemy. No to będzie zespół, który już kiedyś u nas gościł.

Nazywali się Feeling B, to był utwór Langeweile i owszem, możliwe, że część z Państwa pamięta ta grupa. Feeling B to skrót od Feeling Berlin. Ta grupa już kiedyś u nas była. W tym utworze było trochę o tym, co nam telewizja robi z mózgów. Robi albo może robiła, bo teraz, no wtedy robiła, a dzisiaj co innego nam robi. Wspominałem, że ten zespół już był u nas, bo to dość ważna grupa z tej nerdowskiej sceny, z ekipy określonej The Anderen Bands, czyli inne zespoły, pozostałe takie, nie mieszczące się w estetyce uznawanej przez władze państwowe za dopuszczalne, za jakąkolwiek estetykę. A jednak mimo wszystko Feeling B to był pierwszy taki amatorski zespół muzyczny, który otrzymał pozwolenie na nagranie płyty w państwowej wytwórni Amiga, jeszcze pod rządami NRD. Kilku członków Feeling B później było członkami zespołu Rammstein. I w 94 Rammstein powstał, wtedy mniej więcej się rozpadł Feeling B. I w tym utworze momentami słychać, że to są ludzie, którzy później właśnie tworzyli Rammstein.

Halsschrichtmacher, czyli rytm rozrusznika. W tej piosence jakieś naturalistyczne opisy, ale też telewizja znowu się pojawiła jako to coś, co robi nam pranie z mózgu. Powiedziałem, że robiła, a nie robi. No pewnie mogą mieć Państwo różne zdania na ten temat. Przypomniało mi się, bo przygotowałem do ostatniej audycji Cały Nasz Świat materiał, w którym pojawił się Anatolij Kaszpirowski, który kiedyś za pośrednictwem telewizji jakoś wpływał na masy i był w stanie przyciągnąć miliony widzów, które mu wierzyły w to, co tam się niby działo. Teraz on ma swój kanał na YouTubie i też wciąż ma swoich zwolenników. No dobra, wracając do tego i tej grupy Feeling B, oni coś tam pod koniec istnienia NRD mogli w końcu wydać na płycie, ale takich grup z tej ekipy, inne zespoły, to było niewiele. Teraz będzie trochę bardziej garażowo. To jest zespół, który powstał w 86. Pojedyncze ich piosenki Amiga umieściła w 89. na jakichś składankach. W 90. ukazała się ich pierwsza oficjalna płyta, ale po paru latach zespół wydał to, co wcześniej gdzieś pokątnie nagrał na kasetach.

Nazywali się The Skeptica. To był utwór Vakante Welt, czyli niezrozumiały świat. Powiedziałem, że nazywali się, ale wciąż się nazywają, bo to jest jeden z nielicznych zespołów z dawnej NRD, z tej sceny niezależnej, który przetrwał, nagrywa, koncertuje i wciąż ma grono wiernych fanów. Oni zaczęli działalność mniej więcej w połowie lat 80., a w połowie lat 90. wydali płytę Frie, Werke, czyli te wcześniejsze prace, i tam zamieścili to, czego nie udało się wydać wcześniej. Nagrywają wciąż, ale my po to, co dziś wydaje ten zespół, z racji formuły tej audycji nie sięgniemy. My jesteśmy ci z Archeo. A ten utwór z końca lat 80. o Berlinie, no jest bardzo, bardzo Archeo, no bo opowiada właśnie o historii tego miasta.

Grupa Die Skeptica, utwór Berlin. To nie jest tłumaczenie literackie, nawet w zasadzie to jest tłumaczenie, które podrzuca mądry komputer. Twoje dłonie są skrwawione, mordercza żądza megalomanii. Twoje mury noszą blizny, które dopiero zaczynają się goić. Pruski militaryzm czuł się w tobie jak w domu. Czasy imperialne, a także faszyzm. Drogo za to zapłaciłeś, Berlinie. Naziści, denazyfikacja, neonaziści powracają. Wylęgarnia chaosu. Hej, Berlinie, co z tobą nie tak? Tak mniej więcej należałoby przetłumaczyć to, co przed momentem pojawiło się w tej piosence. Jakże dzisiaj to brzmi, kiedy skrajna prawica we wschodniej części Niemiec cieszy się aż takim poparciem. A ten temat w muzyce Die Skeptica od początku był bardzo ważny. No to teraz będzie utwór zatytułowany, od razu powiem, 1933, czyli rok, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, kiedy doszło do podpalenia Reichstagu, co potem było pretekstem w zasadzie do zawieszenia praw obywatelskich, kiedy powstały w Niemczech pierwsze obozy koncentracyjne, kiedy na stosach palono książki. Mordercy doszli do władzy. Tak pod koniec lat 80. śpiewał zespół Die Skeptica.

I te odgłosy tłuczonego szkła na ulicach. 1933 rok, zespół Dyskeptika i te słowa. Mordercy doszli do władzy. Ponownie pytanie, jakże to dzisiaj brzmi? No bo z jednej strony wydaje się, że historia magistra vita est. I w sumie ta audycja trochę jest takim wołaniem o to, żeby z historii wyciągać wnioski. Wołaniem, no w tych piosenkach, które pojawiły się dzisiaj, to raczej był krzyk nawet niż wołanie. Ale trochę dat dzisiaj się u nas w audycji w Bloku Wschodnim pojawiło. Zatrzymaliśmy się między innymi na dłużej na roku 1984. I zespołem o tej właśnie nazwie chciałbym nasze to spotkanie wrześniowe zakończyć. To nie jest utwór z czasów istnienia Bloku Wschodniego, to jest późniejsza już piosenka tej grupy z Rzeszowa, ale jest takim dobrym łącznikiem pomiędzy tym światem minionym, światem obecnym, stanem obecnym, obecnym stanem człowieka, ludzkości. Tomasz Ławnicki, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Człowiek, właśnie jest tak zatytułowany ten utwór, grupa 1984. Dobrej nocy.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, Łukasz Gibała z najlepszym wynikiem w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Według sondaży Exit Poll zdobył 36,6% poparcia.
1: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa! Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Mimo, że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich.
0: Drugie miejsce zajęła wspierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z poparciem 24,4%.
2: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani. Mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy.
0: Ta dwójka przechodzi więc do drugiej tury, bowiem nikt nie uzyskał wymaganej większości. O urząd prezydenta miasta nie powalczą już pozostali kandydaci, wśród których najwyższy wynik osiągnął Michał Drewnicki z PiS 19,6%. Pierwszą lokatę poza podium zajęła Aleksandra Owca z Razem, która również zabrała głos.
3: Nie ukrywam, że żałuję, że w drugiej turze nie będzie kandydata, który będzie miał odwagę stanąć w obronie usług publicznych.
0: Mówiła Aleksandra Owca, za nią uplasowali się Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk. 7 kandydatów na kartach do głosowania, była jednak 8 nazwisk. Znalazł się tam również Jan Hoffman, który 23 września został skreślony z listy, ale karty do głosowania były już wówczas wydrukowane. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 41,9%. Za 2 tygodnie krakowianie ponownie wybiorą się do urn. Przedterminowe wybory w Krakowie zostały zorganizowane po odwołaniu w maju w drodze referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. A na koniec jeszcze krótko przypomnę, zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O Grand Prix, czyli Złote Lwy, trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Reżyser opowiedział o prawdziwej historii pary, która poznała się przez tytułową ścianę więzienia na warszawskim Mokotowie w latach 40., porozumiewając się kodem Morsa.
4: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość dopiero kiedy ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród.
0: Tak mówił reżyser, odbierając nagrodę. Srebrne Lwy trafiły natomiast w ręce Łukasza Rondudy za film Powiedz mi, co czujesz. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Jak z końcówki dżingla, Wojtek Ratasiewicz realizuje, Helena Wnorowska się pożegnała, Marcin Mann się wita. No i co, 2 godziny miszmaszu, chyba takiego trochę dzisiaj dwubiegunowego, choć to się może zmienić w trakcie. Zobaczymy, w którą stronę mnie dźgniecie, pchniecie lub wstrzymacie. W zależności od nastrojów jestem w stanie trochę zmienić mój kierunek. Nie jest on jednostajnie wyznaczony. Dziś jestem dość płynny, jak zresztą zawsze, choć czasem jak ten azymut jest taki, nie wiem, ma się większą trochę jakąś inercję albo po prostu energię rzeczywiście wycelowaną. A tym razem taki jestem trochę, się trochę za przeproszeniem przesmradzam, choć nie wiem, takich może snojów nie będzie. A z drugiej strony trafiło się kilka big beatowych numerów w takim znaczeniu brytyjskim, nawet może sięgniemy po Chemicalsów. Będzie Fatboy Slim z nienacka, ale myślę, że w takiej wersji, której... No dobra, no wiem, że tutaj mamy różnych słuchaczy, możecie znać wszystko, ale może akurat tego nie znacie. Choć to długi numer i nie wiem, czy nie zostawię go sobie na deser, bo to taki 10-minutowy. Może coś już to komuś podpowiada, ale wydaje mi się, że może być tak, że to będzie koniec. Nie wiem, czy to jest zachęta. Mam nadzieję, że tak. marcin.man@nowyswiat.online. Tam można pisać. Ja przepraszam, że będę dzisiaj trochę taki nosowy. To nie jest moja nieodpowiedzialność, tylko mojej córki, która się zaraziła w żłobku, potem zaraziła mnie, potem zaraziła mamę, potem ja zaraziłem dziadków jej. Tak to idzie. Jeśli słuchają państwo, ci, z którymi się widzieliśmy wczoraj w Luzinie i czujecie, że coś was drapie w gardle, to bardzo przepraszam, ale prawdopodobnie jesteście zarażeni. No to zaczynamy.

Dun, tak się nazywają. To ten skład z Bristolu, który w zeszłym tygodniu, którego mogliśmy w zeszłym tygodniu posłuchać w tej wersji zremiksowanej, czy tam zreworkowanej przez Ishmael Ensemble, zresztą powtórzonej przez przypadek, do czego się przyznałem, no to teraz w wersji oryginalnej, bo właściwie czemu nie? Może trzeba było od niej zacząć. Chociaż tamta też była fajna i od tamtej poznałem Dunów. Jest ich piątka i ładnie grają i widzę, że są też słuchani bardzo w Warszawie. Nawet chociaż by się to zgadzało, pasują do... Ciekawe, czy będziecie grali na przykład w Warszawie jakiś koncert. Zaraz to będę weryfikował, bo tego nie robiłem. No dobra, to co? Szybkie maile, żeby trzymać jakiejś takiej tradycji. Dariusz pisze, że z Tbilisi i u niego już jest poniedziałek. A, bo tam jest później trochę. Zaczynamy sprzątać go z gości dom z tobą, to możesz grać. O, szybko mam grać. O, no dobra, to daj mi chwilkę. Nie zdążyłem do kolegi z East Block, bo nie chciały, ale słuchany był oryginalny winyl Niemena, a Mordner's Rhapsody. No, to jest fajny numer. Chociaż nie wiem, czy na dzisiaj, ale no, to jest dobry numer. Adam pisze, że z totalnego wolnego z Bieszczad pozdrowienia dla prowadzących puszczaczy? A, puszczaczy i słuchaczy. Maszynista. Aha, maszynista. No tak, Adam. Luzino kamieniem rzucić od Goręczyna, Marcinie. Wiem. Co więcej, byłem w Goręczynie i przepraszam, że się nie odezwałem, no, ale byłem przejazdem. Przejechaliśmy przez Kartuzy do Goręczyna, potem przez kawałek parku i na północ. No, piękne tam są drogi. Zapisałem sobie kilka miejsc. Dawno tam nie byłem bardzo, więc miła to była wycieczka. I Sabina pisze, że miły początek i że lubi te dwie godziny. No to dobrze, bo ja też je lubię. A skoro jesteśmy przy powtórkach, ale w innej wersji, tak trochę można to podciągnąć, no to pojawiła się nowa wersja utworu bardzo mi bliskiego i podejrzewam, że nie tylko mi, bo to jest hicior po prostu i kawał super muzyki od Nightmares on Wax. No ale jak to bywa z takimi hitami, czasami fajnie jest na tym wózku jeszcze kawałek sobie dalej pojechać i na tym, jak to było, skorzystać z tej inercji. No więc You Wish zostało nagrane w wersji Abbey Road Fuzz Gospel.

0: Wolves pomógł tutaj George'a Evelina Moses, z którym to już od chyba od samego początku, tak? No bo już na tej płycie Inner Space Out of Sound występował, tylko w numerze IMU. A tutaj proszę bardzo, również Nightwish, tylko no, nie wiem, chyba jestem po prostu uzależniony trochę, może jestem bezkrytyczny, ale to jest po prostu dobry numer, tak na razie w każdej wersji, którą słyszałem, bo już były ze 3, 4, no dobra, nie chcę teraz się wymączać. Dobra, widzę tak, Tomek mnie próbuje leczyć sosnówką, ale nie dam się, bo po pierwsze jestem w pracy, po drugie jesteś daleko, musiałbym wsiąść gdzieś pewnie w pociąg, ale jakbyś sosnersy mi skombinował, to bym mógł teraz zjeść sosnersa. Sosnersy są pyszne, tylko że trzeba poczekać na wiosnę, żeby się wydarzyły. Rafał pisze, blasknij dwa razy do mikrofonu, jeśli Jan Chojnacki wziął cię za zakładnika. Przynajmniej z początku mało elektroniki, a bardziej bluesik, ale podoba się to jemu. To w zeszłym tygodniu był bluesik. Dzisiaj bluesik? Jaki bluesik? Czekaj, Rafał, czy ty słuchasz na żywo, czy ty w sobie włączyłeś podcast z zeszłego tygodnia? Mrugnij, mlaśnij dwa razy, ale ja cię nie usłyszę. Dobra. Ale Dariusz prosił, żeby trochę podkręcić tempo do sprzątania, więc słucham się grzecznie i kręcimy śmigiełkiem i odpalamy propeller headsów.
1: What's different, Pete, about the 69 that makes it so exciting to you?
2: 2,000 people in a seething, roaring, shouting mass.
3: All the people I know are musicians. I revolve around music. That's all I know.
4: They've each got their own little thing that they like.

Wojtek pisze stare, dobre Propellerheads. Super serdeczności i że kropki połączone. Parapetówa, przyjaciółki w kartuzach, spotkanie. A był na parapetówie i dlatego się nie wybrał na spotkanie z tatą moim. No widzisz, to cię ominęło. Jeszcze mnie w dodatku też tam wciągnęli na scenę, żeby pogadać. O, ale było. Nic się nie ominęło, spokojnie. No pan Wojtek cię ominął. Mikołaj, czy... Przepraszam, Mikołaj? Nie Mikołaj, tylko Rafał. Tak się podpisuje. Przyznaję, że nie wie, co było tydzień temu. Nie słuchał audycji, czuje się zaintrygowany. Jutro sprawdzi, a z podcastów, co go minęło. No nie, no tam był bluesik delikatny na początku, ale to spokojnie. Można zawsze sprawdzić przecież sobie na stronie. Nawet nie trzeba być patronem. A nie, czy trzeba? Nie, chyba nie trzeba nawet być. Może to niedobrze. Można przecież wejść w podcasty, wyszukać sobie swoją audycję i zobaczyć, jakie były piosenki. To jest wszystko wymienione tam w notatkach pod każdą audycją. A skoro przy tym jesteśmy, to pamiętajcie, że trwa akcja Blik. Czyli jak namówicie kogoś, już nie namawiajcie siebie. W sensie, ja wiem, że niektórzy tak robią i można założyć sobie pieskowi na przykład mail i nazwać go piesek hał hał, ale możecie też namówić takiego prawdziwego człowieka. Możecie pójść, podejść do prawdziwej osoby i powiedzieć, ej, jak zrobisz blik powtarzalny tam dla, czy cykliczny dla Radia Nowy Świat, to nie dość, że oni dostaną trzy dyszki, to ty będziesz patronem. Zawsze możesz tam sobie za jakiś czas zrezygnować, jak ci się nie będzie podobało, a sobie sprawdzisz, czy jest fajnie. No, taki patent. A teraz łączymy Propellerheadsów z panem, który miał okazję z nimi i na pewno ich poznać i nagrał z nimi numer. Ja ten numer nadawałem w marcu 2024 roku, czego kompletnie nie pamiętałem. Ja jestem niestety takim dziurawym redaktorem, który nie liczy na to, ale lubi, jak są takie przypadki, i one się zdarzają regularnie w tej audycji, co pewnie niektórzy już wiecie, że się łączą te kropki ze sobą, tak jak się połączyły Wojtkowi dzisiaj. I właśnie mi się połączył Simon Shackleton z Propellerheadsami, o czym nie pomyślałem, że skoro są z tego samego miejsca i tworzyli w tym samym czasie mniej więcej, to mogli się poznać i mogli coś wspólnie nagrać. A o tyle jest to niespodziewane, może nawet nie to, że zbieg wydarzeń, ale Simon Shackleton, czyli pan, który tworzył Illunatic.com i Elite Force i dalej jako Elite Force teraz wydaje i robi wersję tych numerów i wygrzebuje z archiwum, gdzieś mu się, albo ktoś mu doniósł, albo ma jakiś system, który to spisuje, albo jest patronem Radia Nowy Świat i słucha, ale napisał do mnie mail. Przypomnę, że to jest ten pan, którego muza była w Matrixie. Więc tak jakby jak zobaczyłem, że napisał do mnie Simon Shackleton, to tak trochę miałem, no nie wiem, dziwnie mi się zrobiło, ale bardzo miło. Tylko nie odpisywałem mu przez 2 tygodnie, bo się trochę bałem. Poza tym ten numer, który mi przysłał, to mi się mniej podobał niż jego inne, więc nie chciałem pisać, skoro go nie zagram, ale przysłał mi kolejny. Może to jest automat, bo przecież artyści mają takie automaty, które spisują sobie pewnie nie producentów, tylko kim ja jestem, dziennikarzy z stacji różnych radiowych, którzy puszczają ich muzykę, że i wrzucają ich na taki, nie wiem, do systemu swojego do wysyłania przedpremierowo kawałków. No i tak się stało z numerem, który za chwilę, tylko że przez to, że ja nie odpisywałem, bo się wstydziłem i zrobiłem to dopiero dzisiaj, bo jakby napisał do mnie Simon Shackleton, albo przynajmniej AI w jego imieniu, no to się spóźniłem i ten numer już nie będzie przedpremierowo, bo został wydany kilka dni temu oficjalnie, ale historię przynajmniej poznaliście. Jeśli Simon zna Polski, jest patronem radia, tego serdecznie pozdrawiam. I w takim razie teraz jego numer solowy, ale zremiksowany jako Elite Force, czyli też on.

No lubię też go w takim wydaniu delikatniejszym, nie tak ostrym jak Elite Force, chociaż ta jego wersja Simon Shackletonowa, z której są podwaliny właściwie wzięte do tego numeru, jest jeszcze delikatniejsza, więc jeśli chcecie usłyszeć oryginał, to was do tego zachęcam. Można sobie go sprawdzić i wtedy to jest już jako Simon Shackleton. No a jego wersję Elite Force'ową podejrzewam, że znacie, a jak ktoś pana nie zna, to ja przypomnę, że i w Matrixie jego muzyka, i w Dwayne Łukasz Charlie'ego, i w grach różnych Motorstorm, w FIFA 2000, w Need Feed, no cuda się działy wtedy na przełomie lat 2000 dla niego i takiej muzyki, więc dobrze byłoby wspierać takich artystów, bo to po prostu jest kawał historii, ale wcale nie historii, bo oni cały czas robią i cały czas są i podsyłają numery, nawet jeśli to jest AI i ja rozmawiałem, odpisałem AI-owi, no to nie wiem, może odpisze mi potem Simon, a może AI, i właściwie to jest mi wszystko jedno. Czuję się wyróżniony i jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. To w takim razie, skoro jesteśmy przy mailach, to widziałem, że Adam coś pisał, że szybko, żeby to trafiło do podcastów. No właśnie, czy audycja dzisiaj będzie taka do jeżdżenia cała? No trochę będzie. Wpadniemy jeszcze delikatnie w jazz. Nie będzie bluesów, tak jak obiecywałem. Pojawi się Future Sounds of Jazz, ta składanka, ale ja się jej piekielnie boję, bo tam można wpaść po prostu po szyję. I tak zrobiłem z jednym artystą, ale przyniosłem tylko jego dwa numery specjalnie. Zanim to jednak nastąpi, to posłuchamy tych cholernych żab.

No dobra, podejrzewam, że mogłoby się do tego dobrze jechać samochodem. Te cholerne żaby, czyli Them Frogs od Kosza, i wspominałem też wcześniej, że będą, nawet w zeszłym tygodniu, obiecywałem, że dziś odpadki, i to był taki odpadek właśnie. Okropnie to brzmi, ponieważ nie trafił on na antenę, i to nie to tak, że w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Choć ten numer Endless Quest, który za chwilę, bo to jest ep zatytułowany, już zdradziłem, że zagramy jeszcze coś z niej, to wgrany został do bazy w czerwcu zeszłego roku przeze mnie i z jakiegoś powodu nie trafił na antenę, a Kosz mi się objawił ostatnio znowu, nie wiem z jakiej przyczyny, ale gdzieś po prostu mi śmignął przed oczami, przypomniałem sobie o nim. Akurat teraz patrzę na jego obrazek w jednym z serwisów streamingowych i pamiętam, że też wtedy mnie to gdzieś ujęło, bo ma przed sobą taki sam wielki mikser, jaki ja mam. No tylko on go używa i coś rzeczywiście na nim robi i zrobił, i to nie byle co, bo ta muzyka jest naprawdę bardzo fajna. To jest 2019 rok, epka zatytułowana Endless Quest właśnie. Gdyby się to komuś bardzo podobało, to wiem z tajnych informacji, że repress tego longplaya jest dostępny na Bandcampie od niedawna, od sierpnia. Bo się tam ten pierwszy wyprzedł, pierwsza seria się wyprzedała. No więc jeśli ktoś bardzo by chciał, no to pędźcie tam. Bandcamp Endless Quest, Kosz to artysta z Casablanki, czyli z Maroko. A my słuchamy tytułowego numeru.

Kosz i Endless Quest prosto z Casablanki. Jeśli ktoś nie chciał, to na pewno już chce. Wiecie, gdzie tego szukać. No i co? I tyle. Dużo się tu fajnych rzeczy dzieje. No właśnie, nie uprzedzałem, że dzisiaj wpadamy w 4x4, którego właściwie chyba dawno nie było. I dzisiaj nie będzie jakiegoś srogiego. Choć kusi mnie trochę. Myślę, że nadchodzi taki moment, żeby trochę się wytelepać bardziej. Oczywiście w taki dobry sposób. I dzisiaj też to nadejdzie, ale musimy w miękki sposób dotrzeć do tego momentu. I zaprowadzi nas tam Sztefi. Sztefi, która rzadko się bardzo pojawiała w audycji. Głównie ze względu na to, że po prostu redaktor za mało wie i za mało ma czasu, przynajmniej na antenie, żeby to wszystko zagrać w życiu, to wiadomo. I powolutku odkrywa te karty i poznaje i się dogrzebuje i cieszy się, jak trafi na coś, co mu się podoba. I tak właśnie miałem w przypadku Sztefi, którą, no nie wiem, czy to jest wstyd, czy nie. Wydaje mi się, że pewnie trochę tak, ale to zależy od kręgów, ale z drugiej strony w tych kręgach to raczej wszyscy są wyrozumiali, przynajmniej w tych, których człowiek chciałby się obracać, ale poznałem ją tak realnie na up-to-date'cie i to nie byle jakim wydaniu, bo w live-akcie takim elektro bardzo fajnym, czyli w klimatach, w których ona się czuje bardzo dobrze, bo też przez lata gdzieś na pograniczu bardziej techno, a trochę elektro i trochę różnych swoich elementów też grała jako rezydentka w Berghain, w Panorama Bar. To mówię z wiedzy przeczytanej, ponieważ nigdy tam nie byłem. Ale wydaje teraz bardzo, bardzo fajne rzeczy ostatnio. I przedostatni singiel brzmi właśnie tak, Sudden Flash.

Oryginalnie z Niderlandów, wiele, wiele lat spędziła w Berlinie i tam się chyba można powiedzieć w jakimś stopniu uformowała, a może i w całym. Poznała tam też swoją partnerkę Virginię i po latach, nie wiem jak wielu, gdzieś to, mógłbym to pewnie szybko policzyć, bo to one są, no przecież przeczytałem, że 15 lat one są razem, bo coś sprawdzałem i mi wyszło, no tak, bo sprawdzałem, kiedy się przeprowadziły do Portugalii, bo mnie to zainteresowało, bo tam mają swój, jak to nazwały, creative hub, w którym tworzą od 6 lat. Virginia dodaje jakieś swoje wokale i elementy produkcyjne, a Steffi zajmuje się hardwarem. Zresztą jest sporo filmów na YouTubie, gdzie można popatrzeć, jak ona sobie dobrze z tym radzi. Nawet w tej serii Electronic Beats. Tak, to było chyba Electronic Beats, żeby... Jak to się nazywało? Teraz mi uciekło. Nagrywanie, jak w locie producenci robią numery. No polecam wam to bardzo. Można sobie popatrzeć na sprzęty, jak ktoś z nich korzysta. Może coś podpatrzeć do własnych produkcji. Może kiedyś, tak jak ja i wiele, wiele innych osób, zdecydujecie się na wyjście z szafy i pokazanie czegoś światu. Myślę, że warto. Nigdy nie wiecie, na kogo może trafić wasza muzyka. Ale to tak łatwo gadać, prawda? Mądry. No dobra. Ponieważ mówiłem, że to ma być miękkie wejście, wydawało mi się, że jest dosyć miękkie, a ten kolejny jej numer, to już jest ten ostatni singiel, Acoustics of Space, no ma w sobie coś bardzo, bardzo miłego, jak na mój odbiór takiej muzyki i właściwie nie będę zdradzał, ale właściwie nie wiem, czy właściwie to jest to, nie jest to wyczekiwanie, tylko jest to takie ciągły element, nawet nie zaskoczenia w pewnym momencie, bo się go oczekuje, a tak czy inaczej trochę to zaskakuje.

nowa Steffi i Acoustics of Space i przestawianie powietrza. No to w ogóle jaka to jest, musi być super fucha. Ostatnio się nad tym też zastanawiałem. Ale trudna piekielnie bycie nagłośnieniowcem takim, który się musi mierzyć, takim bardziej rejwowym niż że w klubie, który jest raz ustawiony najczęściej. No wiadomo, że jakieś tam korekty się pewnie robi. To jest dla mnie trochę czarna magia. Jak się ustawia takie duże sound systemy, no pewnie na świeżym powietrzu jest trochę łatwiej jednak, jak nie ma tych odbić, ale jak się jest w jakiejś betonozie i jak tak to zrobić, żeby te fale się i nie nakładały, a właściwie, żeby się nakładały odpowiednio, one muszą się nałożyć przecież w zamkniętej przestrzeni, te ściany zabierają, beton chłonie częściowo, a częściowo odbija, więc ten dźwięk może być nierówny, może brakować dołu, on się może zrobić mulisty. To jest cała wielka wiedza, jak to zrobić, żeby rzeczywiście w klubach i na imprezach ten dźwięk brzmiał dobrze, a w końcu jest to miejsce, gdzie mamy się dobrze czuć. Miejsce dla trochę outsiderów. Wiadomo, że teraz kultura klubowa, jakiś się znowu otworzył, jakiś potwór, jakiś kolos przy Modlińskiej czy przy Jagiellońskiej. Jakieś monstrum się otworzyło, nawet nie wiem na ile tysięcy ludzi, typu Hangar. Ktoś pisał, o, w końcu Polska dogania świat. Nie no, świetnie. Tak jakby gońmy to, co się dzieje na świecie na masówkę. Jakby nie zastanawiajmy się, co tam jest grane, tylko żeby więcej osób wsadzić pod jeden dach. Bardzo dobry pomysł. Naprawdę. No dobra, trochę ze mnie wychodzi taki dziad, prawda? No bo to może być show fantastyczne, ale no dobra, ponarzekałem sobie. Tak czy inaczej, to jest piekielnie, moim zdaniem, fascynujące i trudne, żeby sobie poradzić z takim ciśnieniem w pomieszczeniu i z przesuwaniem powietrza, bo właściwie tym to przecież jest. No ale skoro jesteśmy przy outsiderach, właśnie do tego zmierzałem w jakiś sposób, to teraz czas na pana, który również cały czas wydaje nowe rzeczy. Znamy go bardzo dobrze, bo jest stałym bywalcem. Nazywa się Drum i utwór też pasuje do tego wszystkiego, co powiedziałem, czyli Leave Me Alone.

Leave me alone. Zostawcie mnie w spokoju. Albo zostaw. To już jakby indywidualna sprawa. Nie zostawiamy kompletnie tak świata techno, ale właściwie czy 4x4, bo teraz będzie tak trochę house'y, a trochę techno, ale tak naprawdę żaden z tych gatunków nie przeważa w tym, czego za chwilę posłuchamy. Jest to nowa płyta dwóch panów, którzy się już pojawiali w audycji, ale tylko, a nie, oni się, no tak, bo oni się pojawiali osobno, chociaż właściwie nie wiem, czy Axel Bowman się pojawił, na pewno z Super Pitcherem razem i to nie było tak dawno temu, bo w sierpniu, bo tu już zapowiadało tę płytę, no i się pojawiła i bardzo mi się podoba to, co się na niej dzieje, do tego stopnia, że trzy numery zdążyłem polubić, dwóch panów połączyło siły i nagrali płytę o nie dość, że pięknej okładce, ponieważ jest na niej, nie liczyłem ich i właściwie nie wiem jakie dokładnie, ale bardzo dużo różnych grzybów. I cała płyta trochę mogłaby być i brzmieć trochę jak soundtrack do Grzybobrania, więc idealna jest na to pora. Ciągle widzę znajomych z koszykami, więc jeśli ktoś jeszcze się wybiera, to zachęcam was, żebyście wrzucili sobie tę płytę na słuchawki. Telet to the Mountain, tak jest zatytułowana. Axel Bowman, Super Pitcher. No i z niej w takim razie graliśmy już True Crime w sierpniu i to chyba był po prostu singiel zapowiadający, bardzo zresztą ładny. No to tym razem Latin Sherpa.

płyta eksperymentalna, tak samo jak i eksperymentalny ma być ten nowo założony label Axela Bomana ze Szwecji. Label o nazwie Blurry. Podejrzewam, że dlatego, że ma zacierać granice. No i jako debiut i na początek właśnie działalności labelu Axel Boman postanowił zaprosić do współpracy i tutaj co ciekawe również Axela, tylko pisanego inaczej, bo ten ze Szwecji to jest KS, a ten z Niemiec, na odwrót, ten ze Szwecji to jest X, a ten z Niemiec to jest Axel przez KS. Więc Axel Boman i Axel Schaufler, ten drugi znany jako Super Pitcher, związany z kolońskim kompaktem i zresztą chyba w takim kontekście się pojawił tamtej składanki jakiś, nie wiem, kilka miesięcy temu. Występował też chyba u nas w audycji jako Super Majer z, tak mi się wydaje, z Michaelem Majerem. No tak czy inaczej, bardzo jestem zainteresowany tym, co się będzie działo w tym wydawnictwie, ponieważ płyta mi się podoba. Jest trochę grzybowa, nie tylko w swojej okładce, ale też i w treści. No i w ogóle jest wynikiem wędrówki trzydniowej na szwedzki Helax. Lodowiec, o, uciekło mi słowo, na lodowiec Helax w Szwecji. No i panowie tutaj gdzieś sami to opisywali, zreknę sobie jak to było, a 3 dni wyczerpującej pracy, podczas których obaj artyści wystawiali swoje możliwości, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, na najwyższą próbę. O, tak to jest gdzieś opisane. No i zaczęli robić muzykę, która właściwie chyba trochę z nich wypłynęła. Co więcej, Axel ten ze Szwecji mówił o tym Axelu, o superpitcherze, że od 10 lat go podziwiał i że to mistrz budowania napięcia, melodii, repetycji, groove'u i że ogromny wywarł wpływ na niego. No więc tym bardziej się pewnie cieszył, że mogą zrobić coś razem. No to posłuchajmy jeszcze jednego.

Mam takie momenty, kiedy prowadzę audycję, że muszę się obrócić za siebie i sprawdzić, czy mnie nikt nie ogląda, bo zaczynam tańczyć tak, jak nie tańczę, jakby mnie ktoś oglądał. Nawet czasem żałuję, że ktoś mnie nie ogląda i że tego nie nagra, bo bym chętnie zobaczył, jak wyglądam z innego punktu widzenia. Nie wiem, czy też tak czasem macie, ale ten numer właśnie mi tak robił. Nie tak, że na wariata, ale tak w bardzo dobry sposób wygina mi niektóre kończyny. A to, że jeszcze się pojawia 303, to tylko miód dodatkowy na moje serce. No, fajne rzeczy na tej płycie. Naprawdę polecam, bo jest trochę dziwna, ale taka dobrze dziwna. Nie jest niedobrze dziwna i myślę, że to bardzo fajna zapowiedź nowego labelu, który trzeba będzie śledzić. Delikatnie zwolniliśmy i właściwie trochę zwalniamy. Nie tak totalnie, ale zmieniamy również kierunek. Cam Meslien, tak chyba powinienem go wymówić, bo to w końcu Francja. I był już grany kiedyś w Bigosie, choć dawno temu, bo w lipcu 2024 roku. To też nie był wtedy już debiut, bo to z jego debiutanckiej płyty, po tym jak właściwie przez wiele, wiele lat grał jako kontrabasista w różnych zespołach, na tyle, na ile zdążyłem prześledzić jego historię, aż nie postanowił wydać płyty własnej, na której już jest jako kontrabasista liderem. Pojawiają się tam oczywiście jeszcze różne inne elementy, ale to jednak on nadaje tempa, on wszystko to ustawia, on się lupuje. No i właściwie nie wiem, czy powinienem o tym opowiadać, bo najlepiej jest posłuchać, jak on to robi. Cam Meslien.

Jeśli wyobrażaliście sobie Kama Meslię otoczonego, nie wiem ile to mogło być, 3 albo 4 różnymi muzykami, może 3, to muszę was rozczarować, ponieważ on tu był sam. I można takie nagranie zobaczyć kolejnego numeru, którego za chwilę posłuchamy, bo on to wszystko robi sam. Po latach spędzonych w zespołach chyba podpatrzył wystarczająco dużo różnych kolegów i koleżanek. Poza tym sam na tym instrumencie swoim bardzo, bardzo nisko schodzącym, basowym, kontrabasowym potrafi czary różne wygrywać. No i nagrał naprawdę przepiękną płytę, do której z przyjemnością teraz wracam, ponieważ z niej remix w dodatku Kar Kar Kar się pojawił wtedy w tym 24 roku i z jakiegoś powodu zostawiłem ją gdzieś i zdążyła się zakurzyć. No to odkurzamy teraz i ten numer co za chwilę również na YouTubie jest właśnie w wersji takiej zagranej live. Polecam sobie zobaczyć, pewnie to kalecze f.com

Mam nadzieję, że dla tych, którzy doczekali, była to miła niespodzianka. Właściwie chyba nic nie będę dodawał. Zachęcam, żeby pana bliżej poznać, czy to na YouTubie, czy to w samych nagraniach. Mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. Kam Meslier. Docieramy do końca. Dwa numery nam zostały i będę się musiał zaraz z obietnic moich wywiązać, ponieważ nie dość, że wspominałem i to już chyba trzeci tydzień, że do tej serii Future Sounds of Jazz będziemy jakoś wracać. No to zostawiam ją sobie absolutnie na sam koniec. Przed koniec. I będzie to niejaki Faulty DL, którego już kilka numerów mam polubionych. Ale dziś tylko jeden. I znowu sobie przełóżmy o tydzień skupienie się na tamtej serii, bo to wymaga ode mnie jednak większego, nawet nie wiem czy zaangażowania, tylko chyba skupienia po prostu i poświęcenia uwagi i czasu, żeby jakoś tak poskładać to sensownie do kupy, a dzisiaj jakoś potoczyło się to samo w tym kierunku, w jakim się potoczyło. To z wydania numer 13 Future Sounds of Jazz Volume 13 Some Jazz Shit, więc nawet pasuje, jakby nie muszę nic dodawać, dokumentowywać, i to będzie w takim razie nasz przedostatni numer, a na koniec obiecany na samiutkim początku Fatboy Slim zakończy, więc trochę się rozkręcimy jeszcze. Choć ten Fatboy Slim na koniec, podpowiadam, nie będzie wcale tak roztańczony. Chociaż znowu, co mi oceniać? Jak ktoś będzie do niego tańczył, to niech do niego tańczy. Ja będę powolutku do niego mrużył oczy, choć podejrzewam, że nie dam sobie zasnąć i będę musiał posłuchać go do samego końca. Wojtek Ratasiewicz realizował. Ja się nazywam Marcin Mann. My słyszymy się w przyszłym tygodniu, a teraz będzie Sam Jazz Shit, a potem będzie Zachód Słońca z 303.